bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się w naszej audycji na temacie, który nigdy jeszcze nie gościł w Obrazach z historii Kościoła. Mianowicie kobieta w Biblii i kobieta w pierwotnym Kościele, tym, który znamy jeszcze z kart Ewangelii, z kart Dziejów Apostolskich. Moim i Państwa gościem jest przewodnik, a w zasadzie przewodniczka po tych niełatwych sprawach, czyli siostra Judyta Pudełko ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, zarazem biblistka, doktor, tak? Nauk biblijnych. Szczęść Boże, witam
2: w naszym
1: studiu.
2: Witam serdecznie.
1: No tak, i ten temat, kobieta w Biblii, kobieta w Kościele, nie jest tematem łatwym, zgodzi się ze mną siostra? Nie jest to w każdym razie temat, o którym można w dwóch zdaniach zamknąć.
2: Nie jest łatwy, bo samo Pismo Święte nie jest rzeczywistością łatwą. Nie możemy Pisma Świętego czytać tak, jak każdej pierwszej lepszej książki. Musimy się w jakiś sposób do tego przygotować. A zatem obraz kobiety, który jest obecny na kartach Pisma Świętego, również jest obrazem szczególnym.
1: Zatrzymałbym się tutaj przy tym zdaniu, które siostra powiedziała o tym, że Biblia nie jest taką książką jak każda inna. Oczywiście nie miejsce tu, a zwłaszcza nie czas na to, żebyśmy całe to zdanie rozwinęli, ale żeby trochę przybliżyć to, co siostra powiedziała naszym słuchaczom, że nie jest taką samą książką jak inną i nie można jej sobie tak czytać do poduszki, nazwijmy jak dobry kryminał czy jakieś romansiki.

0: to przede wszystkim cel, w jakim powstało Pismo Święte. Nie jest to po prostu jakaś książka, która zawiera jakieś historyczne tylko przekazy, opowiadania, dzieje różnych osób. Chociaż tak, patrząc na Pismo Święte, może nam się tak wydawać.
1: Bo takie elementy tam są.
0: Oczywiście.

0: jakieś słowa wygłoszone przez którąś z biblijnych postaci. I myślę, że powinniśmy to pamiętać, kiedy będziemy dzisiaj w naszym spotkaniu zastanawiać się nad ową rolą kobiety i mężczyzny. Ci ludzie, którzy to pisali, tak jak zrozumiałem z tego, co siostra mówiła, spisywali, najpierw powtarzali, a potem dopiero spisywali te fragmenty Biblii, bo pismo to powstawało przez długie stulecia. Oni kierowali się czym innym niż my obecnie. Mamy Księgę Rodzaju, Genezis, i mamy tam opis stworzenia ludzi. Tak naprawdę dwa opisy, o czym mało kto pamięta. I ten opis, wydaje się, że przez długie stulecia był źródłem wielu nieporozumień w stosunkach damsko-męskich i w ogóle w stosunku najpierw ludu wybranego, potem kościoła do kobiety. No bo najpierw zostaje stworzony Adam, czyli po prostu mężczyzna. I z jego żebra zostaje stworzona kobieta, co wielu interpretatorów późniejszych, biblijnych, odczytywało jako niejako przyrodzoną podległość kobiety, że ona została wtórnie stworzona. Dzisiejsi biolodzy śmieją się z tego, mówią, że jeśli w ogóle o jakiejś wtórności można mówić, to dokładnie odwrotnej.
1: Otóż pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju ma też swój specyficzny charakter. Te rozdziały opowiadają nam historię początków, bo w pewnym momencie naród biblijnego Izraela zaczął sobie zadawać, tak jak i wszystkie dawne ludy starożytne, zaczął sobie zadawać pytanie o to, skąd się wziął świat, człowiek, skąd się wzięło zło, skąd się wzięły różne grupy, różne nacje, wrogość na świecie, różne podziały, skąd zapoczątkowane są różne ludy i na bazie różnych tradycji, opowiadań, oczywiście też oświeconych z wysoka światłem Ducha Świętego, powstały te opowiadania, a wśród nich właśnie dwa opisy stworzenia. I tak jak ten pierwszy opis stworzenia, w którym czytamy o wspaniałym, jest to wspaniały hymn na cześć Boga Stwórcy, który nam przedstawia oczywiście w symboliczny sposób stworzenie świata i człowieka podczas 6 dni stworzenia, 7 dzień jest tym dniem odpoczynku. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z pewną symboliką, która była też ważna dla Judejczyków przebywających na wygnaniu, pozbawionych świątyni. Dla nich ten 7 dzień odpoczynku, to było przeżywanie ich zjednoczenia z Bogiem na obczyźni. Dlatego tak bardzo mocno podkreślali, że to przeżywanie tego spotkania z Bogiem rozpoczęło się już gdzie? W ogrodzie Eden, wtedy, kiedy człowiek został stworzony. I ten pierwszy opis stworzenia, on nam podkreśla bardzo ważną rzecz, że Bóg w tym ostatnim momencie stwarzania stworzył swoje najwspanialsze dzieło, to, które nazwał, że jest bardzo dobre. Wszystkie inne dzieła stworzenia były dobre, natomiast to ostatnie jest bardzo dobre i stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzył go mężczyzną i kobietą. I to jest niesamowicie ważne stwierdzenie, bo tutaj autor biblijny odnosi się w tych swoich słowach do innych stwierdzeń starożytnych, które również w opowiadaniach o stworzeniu

0: A tutaj zobaczmy, w opisie biblijnym, izraelskim następuje niesamowita rewolucja. Nie tylko każdy człowiek jest obrazem samego Boga, ale i mężczyzna, i kobieta w równym stopniu. Więc opis ten no, był czymś niesamowitym z punktu widzenia ówczesnej kultury, która była kulturą bardzo mocno oczywiście zdominowaną przez mężczyzn. Oni rządzili ówczesnym światem. O tym wszyscy doskonale wiemy. Także to jest pierwszy opis stworzenia, który nam tylko podkreśla tę niesamowitą godność człowieka.
1: Ludzi jako całego gatunku.
0: Oczywiście.
1: Tak?
0: I mężczyznę, i kobietę. Natomiast drugi opis stworzenia, bo myślę, że to nas bardziej interesuje.
1: Bo to prawie wszyscy kojarzą. Tak. Właśnie ten drugi opis, ten jest, z tym żebrem.
0: To żebro właśnie tak tu wszystkich bardzo mocno porusza. Otóż jest to opis bardzo mocno antropomorficzny, a zatem to stworzenie człowieka jest przedstawione za pomocą ludzkich kategorii. Bóg początkowo jest takim garncarzem, możemy powiedzieć.
1: Demiurgiem.
0: Takim rzeźbiarzem, który bierze glinę, bierze proch ziemi i lepi człowieka. I to jest mężczyzna tutaj ulepiony właśnie jak takie gliniane naczynie z prochu ziemi. I oczywiście to też nam ukazuje no, fakt, iż człowiek jest bardzo mocno złączony z ziemią. Człowiek jest no, też częścią tej materii, która go otacza.
1: No właśnie, wpadnę tu na chwilę w słowo. Czy to nie jest od razu zasygnalizowanie na samym początku Księgi Rodzaju, że człowiek nie jest duszą uwięzioną w plugawej materii, tylko człowiek składa się z materii.
0: Oczywiście.
1: Nie tak, jak twierdzili gnostycy, tak, że
0: nie,
1: to jest uwięziona dusza.
0: Ta myśl gnostycka
1: nie.
0: jest zupełnie obca Biblii hebrajskiej i semickiemu sposobowi myślenia, gdyż człowiek w Starym Testamencie był postrzegany jako całość, jako jedność, jako właśnie ta materia ożywiona tchnieniem Bożego życia. Bóg oczywiście udziela życia tej materii. Bez Bożego tchnienia człowiek nie istnieje.
1: To będzie dalej glina.
0: Będzie dalej glina, oczywiście. Ona musi tak jakby przejść to ukształtowanie w Bożych rękach. A zatem mamy właśnie ten związek człowieka z materią, ten człowiek, zresztą tu jest też taka ciekawa gra słów w języku hebrajskim, to słowo, to imię Adam, dla nas oczywiście jest to imię własne, natomiast w języku hebrajskim oznacza kogoś właśnie uczynionego z ziemi. Adama to jest ziemia, a zatem Adam, ha Adam to jest ziemianin. Ziemia jeszcze na terenach starożytnego Bliskiego Wschodu miała taki bardziej kolor czerwonawy, brunatny, przypominała więc skórę opalonego człowieka, opalonego słońcem człowieka, a zatem to wszystko jakoś współbrzmiało. No właśnie ten człowiek wzięty z ziemi, ten ziemianin zostaje ożywiony Bożym tchnieniem. No i mamy właśnie tutaj stworzonego tego pierwszego człowieczka i Pan Bóg od samego początku odkrywa i widzi, on doskonale wie, że człowiek jest powołany, jest stworzony, ponieważ jest dziełem Boga. Bóg jest wspólnotą osób. Oczywiście Stary Testament nam jeszcze tego nie objawia. Dopiero odkrywamy to w Ewangelii, że Bóg to wspólnota osób, a zatem jeżeli człowiek jest stworzony przez Boga, jest jego dziełem, również potrzebuje wspólnoty. Potrzebuje komunikacji i kontaktu z innymi. I w tym drugim opisie Pan Bóg najpierw przyprowadza do mężczyzny różne stworzenia, różne zwierzęta. Możemy sobie zadać pytanie, no w jakim celu? Czy Bóg myśli, iż człowiek właśnie stworzy tutaj jakąś wspólnotę z tymi zwierzętami? Otóż Bóg doskonale wie, że tak nie będzie, ale chce tak jakby, aby Adam, żeby ten pierwszy człowiek
1: sam się przekonał,
0: że on niejako poznaje te wszystkie stworzenia, bo nadać imię to znaczy poznać, a nawet też zdominować, mieć jakąś władzę też, ale również troszczyć się o to stworzenie, bo powierzenie człowiekowi świata to oznacza również, że człowiek ma się troszczyć o ten świat mu jest podarowany, aby człowiek ten świat rozwijał, go upiększał, a nie niszczył. I w tym momencie mężczyzna przekonuje się, że to jest nie to. Że jest, to jest rzecz niesamowita, w tym cudownym ogrodzie Eden, jakieś niesamowite, śmiertelne niebezpieczeństwo, które grozi człowiekowi. Jest to rzecz niezwykła. Jest doskonały świat, jest Bóg, jest piękne stworzenie i jest jakieś wielkie zagrożenie. I tym zagrożeniem jest samotność. Dlatego Bóg stwierdza bardzo uroczyście w tym opisie, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Właśnie jest potrzebna pomoc. I tutaj to słowo też może być tak bardzo niewłaściwie rozumiane, bo nam się kojarzy

0: no, pomoc, no to
1: do
0: jakaś...
1: pracy.
0: Tak, pomoc domowa, tak. Jakaś służąca, jakaś pokojówka, coś musi zrobić właśnie dla nas. Zazwyczaj nam się kojarzy, że pomaga ten, który no, tak jakby no, nie jest samodzielny, jakiś jest bardzo biedny i właśnie tutaj idzie na usługi kogoś innego. Otóż w kontekście Starego Testamentu jest zupełnie inaczej. Hebrajskie słowo ezer, które jest tutaj użyte, ono w bardzo wielu tekstach hebrajskich, ono się odnosi do samego Boga. To Bóg jest ezer człowieka. W jakim kontekście? W takim, kiedy ocala człowieka od śmierci, kiedy ocala go od straszliwego jakiegoś niebezpieczeństwa, które mu zagraża i Bóg go ratuje. Jakby to są takie sytuacje, jeżeli byśmy sobie te teksty porównali, człowiek już po prostu jest na granicy życia i śmierci. I nagle pojawia się Bóg i ratuje go, jest tym ezer, jest tą pomocą, która się pojawia w jego życiu. I o taką właśnie pomoc chodzi. A zatem w tym kontekście to ten, kto pomaga zaskakująco, jest silniejszym od tego, który tę pomoc otrzymuje. I tu jest właśnie rozwiązanie tej niesamowitej zagadki, która może, ten tekst wydaje nam się taki trochę antyfeministyczny, ale wręcz przeciwnie. On pokazuje niesamowitą wartość tego ostatniego dzieła Boga. I żeby to dzieło właśnie było w odpowiedni sposób wykonane, Bóg znów podejmuje pewne kroki opisane przez autora biblijnego, też bardzo symbolicznie. Usypia Adama, mężczyzna zostaje uśpiony, zapada w sen. Ten sen też symbolizuje śmierć, rzeczywistość śmierci, tak jakby pokazuje, że aby otworzyć się tak do końca na relację z drugim człowiekiem, też niejako trzeba umrzeć samemu sobie, zapomnieć o sobie. I tekst biblijny nam tutaj mówi, iż Bóg wyjmuje coś z boku Adama. My to tłumaczymy jako żebro. Hebrajskie słowo cela oznacza zarówno żebro, i bok. I tutaj też zastanawiałem się, dlaczego akurat żebro. Dlaczego nie inna część ciała? Na tym się zastanawiali już rabini żydowscy i oni powiedzieli, Bóg nie stworzył kobiety z głowy, aby za bardzo się nie wynosiła, ale nie stworzył też ze stóp mężczyzny, aby on nią nie pogardzał i nie pomiatał. Stworzył Bóg natomiast kobietę z żebra mężczyzny. Żebro jest to ta część ciała, która jest najbliżej serca mężczyzny. Po to, aby ona chroniła to jego serce. Tak jak żebro chroni nasze serce w klatce piersiowej, tak samo kobieta jest strażniczką miłości i niejako chroni mężczyznę przed tym największym śmiertelnym zagrożeniem, o którym mówiliśmy przed chwilą, a mianowicie przed śmiercią samotności. Samotność, ja nie mówię tutaj o tej samotności chcianej, pozytywnej, ponieważ o takiej też w Biblii czytamy, że człowiek czasami się oddala od innych, aby bardziej słuchać Boga.
1: Dokonać jakiejś przemiany wewnętrznej.
0: Tak, żeby wsłuchiwać się bardziej w swoje serce, żeby czegoś dokonać. To jest ta samotność pozytywna, która następnie prowadzi też do innych, zbliża do Boga i do ludzi. Ale jest też samotność negatywna, taka, która sprawia, że człowiek jest nieszczęśliwy, żyje w poczuciu jakiegoś takiego niespełnienia, tragizmu swojego życia, ponieważ ta pełnia i szczęście człowieka, ono może być tylko znalezione w relacji do innych. I właśnie tutaj dochodzi do tego niesamowitego spotkania, do tej konfrontacji, gdzie naprzeciwko mężczyzny zostaje postawiona kobieta jako ta, która jest równa jemu w godności, jest taka sama jak on, ale jednocześnie inna, różni się na wielu płaszczyznach, no przede wszystkim na tej płaszczyźnie płciowej, różni się od mężczyzny, ale po to, żeby razem z mężczyzną tworzyć też pewną całość. I o tej całości mówi nam dalej Księga Rodzaju, bo Bóg wzywa i powołuje mężczyznę i kobietę do tego, aby byli dla siebie nawzajem, aby stanowili wręcz jedno ciało, taką jedność, takie zespolenie, że praktycznie potem tego organizmu zespolonego już nie można rozdzielić bez niszczenia go. To jest tak jakby, no nie wiem, chcieć uciąć komuś rękę i no nie da się, żeby to nie krwawiło. Więc tutaj w tym zamyśle Bożym to jest taka jedność, która daje jednocześnie życie. Mężczyzna i kobieta tutaj się uzupełniają między sobą na różnych płaszczyznach, dopełniają, a jednocześnie stają się otwarci na też no, przekazywanie życia, narodzenie potomstwa i to też jest tym jednym z zadań, które stoi przed mężczyzną i kobietą jako całością.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wr-

0: Wracamy ponownie do naszej rozmowy o kobietach w Biblii, o tym, jaką rolę Bóg kobiecie wyznaczył. Byliśmy już przy stworzeniu, przy samym akcie stworzenia ludzi, tak? Bo to nie jest stworzenie człowieka, tylko ludzi od razu, jak tutaj nam siostra powiedziała. I od razu pobłogosławienie ludzi, czyli i kobiety, i mężczyzny. Z Księgą Rodzaju wiąże się jeszcze drugi bardzo ważny element, który też przez całe stulecia, jak nie tysiąclecia, bywał źródłem kontrowersji, nieporozumień, czyli kuszenie. Kuszenie i zwiedzenie. Chyba wszyscy znają ten opis. Wąż, który później zostaje utożsamiany z szatanem, namawia Ewę do zjedzenia, wszyscy mówią jabłka, tak naprawdę nie wiemy, jakiegoś owocu z drzewa wiadomości dobrego i złego. Ewa ulega, co więcej, podaje ten owoc swemu mężowi. No i później następuje tragedia, wypędzenie ludzi z raju, upadek, ten pierwszy upadek. I przez długi czas patrzono na to, no że właśnie ten grzech przyszedł poprzez Ewę. Ten pierwszy bunt, pierwsze nieposłuszeństwo, że no tak jak na wojnie, wybiera się zawsze słabszą jednostkę przeciwnika, żeby ją zaatakować, tak tutaj szatan wybrał słabsze ogniwo w ludzkości, żeby zaatakować. Jak to było z tym kuszeniem?
1: No właśnie, wydaje mi się, że zupełnie odwrotnie niż tak się przypuszcza. To kuszenie oczywiście jest rzeczywistością bardzo tajemniczą, ponieważ nikt w tej sytuacji nie był, nie wiedział, na czym też polegała dokładnie ta próba. Stąd też cała ta historia, to zdarzenie jest opowiedziane znów w symboliczny sposób. Człowiek jest stworzony wolnym. I ta wolność polega na tym, że on może wybrać w różne strony. Nas to może dzisiaj bardzo dziwić, no jak to człowiek wybiera zło? Ale właśnie tak się stało. Dlaczego?
0: Może.
1: Dlaczego? Dlatego, że zobaczmy, to jest niesamowita charakterystyka miłości Boga, która w ogóle jest charakterystyką miłości, że miłość, prawdziwa miłość, nigdy nie stosuje presji. Nawet ku dobremu. To znaczy daje taką pełną, totalną wolność i wydaje mi się, że chyba każdy z nas, każdy człowiek też chciałby być kochany z wolnego wyboru, a nie pod przymusem. I tak samo, zupełnie tak samo jest w przypadku Boga. On chce, abyśmy go wybrali. I do takiej próby, tak przynajmniej tak to nam opisuje autor biblijny, przed taką próbą stanęli pierwsi rodzice, Adam i Ewa. Mieli wszystko, mieli dar pięknego ogrodu, pięknego życia, mieli siebie nawzajem, byli kochani przez Boga, ale jednocześnie Bóg postawił przed nimi też pewne wymagania. To znaczy została ustawiona pewna właściwa hierarchia. To znaczy Bóg jest Bogiem i to On wie najlepiej, co jest dobre, a co jest złe, bo człowiek jest człowiekiem, czyli jest stworzeniem. I na czym polegała ta pierwsza pokusa? My ją oczywiście łączymy zawsze z tym owocem, czy to było jabłko, czy jakieś inne drzewo, nie wiadomo. To jest oczywiście pewien symbol, który nam mówi o rzeczywistości wyboru człowieka i człowiek albo wybiera to, że jest zależny od Boga, że przyjmuje i wierzy w to, że Bóg chce dla niego dobra i to, co Bóg tak jakby, co mu zleca, jest dla niego dobre, albo stwierdza nie. Ja będę sam decydował o tym, co jest dobre, co jest złe, czyli chcę zająć miejsce Boga. I to jest istota pierwszej pokusy, która właściwie jest źródłem, jest istotą wszystkich ludzkich grzechów od Adama i Ewy do ostatniego człowieka na ziemi. Także tutaj mamy w tym opisie taki paradygmat pokusy i grzechu, praktycznie trwa nieprzerwanie, kiedy to człowiek daje się przekonać, że Bóg chce dla niego czegoś złego, że Bóg go ogranicza, że prawo, które Bóg mu daje, nie będziesz spożywał z drzewa poznania dobra i zła, czyli wyznaczanie, co jest dobre, a co złe, to należy do Boga, a nie do człowieka. Człowiek sobie zaczyna tłumaczyć, że jest to uderzenie w jego wolność. I od tego praktycznie zaczyna się każdy grzech i każda tragedia człowieka. Ale może wróćmy do tej kwestii kobiety, bo to chyba nas najbardziej interesuje. Otóż ja bym przedstawiła tę rzeczywistość w zupełnie innym wymiarze. Otóż ten tekst powstaje wtedy, kiedy oczywiście

0: Oczywiście w całym starożytnym świecie kobiety podlegają mężczyznom. Kobieta zawsze była zależna od mężczyzn, od ojca czy braci, od męża, potem od synów. I tak jak czytamy z różnych ksiąg Starego Testamentu, szczególnie w Pięcioksięgu, widzimy, że praktycznie każda rzecz ważna w jej życiu musiała być zaaprobowana przez mężczyznę. Więc z tą wolnością kobiety było więc bardzo różnie. I zobaczmy, jakie też, no do jakiej niesamowitej rzeczywistości dochodzi tutaj. Kobieta jest kuszona jako pierwsza i ona podejmuje tę decyzję jako wolny człowiek. Ja tak myślę, że to było intencją autora biblijnego. Bo gdyby pierwszy tę decyzję podjął mężczyzna, jego żona nie miałaby już żadnego wyboru. Musiałaby po prostu zrobić to, co jej mąż każe. No to rzeczą zupełnie oczywistą. A zatem nie moglibyśmy tutaj mówić o rzeczywistości grzechu, ponieważ grzech wymaga całkowicie wolnej, nieprzymuszonej woli do uczynienia właśnie tego, co chce się uczynić. Żaden przymus tutaj nie wchodzi więc w grę. A tym zobaczmy. Autor biblijny chce nam pokazać, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta bardzo świadomie i dobrowolnie przystali na to, co im proponował kusiciel. Zatem znów jakby podkreślenie również wolności wyboru kobiety. Oczywiście potem w całej tradycji już żydowskiej, izraelskiej narosły takie przeświadczenia i przekonania, że wszystkiemu winna jest kobieta, że kobieta jest też takim, można powiedzieć, ucieleśnieniem kuszenia. Może często sprowadza właśnie też mężczyznę na złe drogi. Mamy też liczne teksty w Starym Testamencie, pouczające teksty, chociażby w Księdze Przysłów czy w Księdze Syracydesa, które nam dają przestrogi przed kobietami, które mogą mężczyznę zwieść na złe drogi, mogą wręcz doprowadzić go do jakiegoś wielkiego upadku. I gdzieś taki obraz oczywiście się utrwalił. Ale tutaj myślę, że możemy też na ten tekst popatrzeć zupełnie inaczej, a mianowicie właśnie z punktu widzenia wolnego wyboru, który podejmuje kobieta, zanim jeszcze tę decyzję podejmie jej mąż.
1: Tutaj chciałbym powiedzieć coś, co mnie się od bardzo dawna nasuwa, ilekroć słyszę ten opis, bądź czytam ten opis. Ja nigdy nie odnosiłem takiego wrażenia, że to właśnie zło przychodzi poprzez kobietę, bo ona pierwsza uległa kuszeniu węża, a mężczyzna to właściwie taki bezradny w tym wszystkim, tak się dał wciągnąć. Ja miałem inne, mówię to jako facet, jako mężczyzna, miałem zupełnie inne wrażenie. Otóż jest to pierwszy w historii opis, tak, w historii biblijnej, kiedy to facet tchórzy. Ponieważ na pytanie Boga, tak? Co zrobiłeś, Adamie? Czy jadłeś owoc, którego ci zabroniłem? On zamiast powiedzieć, no tak, tak? Ona mnie do tego namówiła, tak? Co jest prawdą, bo namówiła, natomiast jest to taka próba zrzucenia odpowiedzialności. Coś, co później w Starym Testamencie, i nie tylko w Starym Testamencie, no generalnie w naszej kulturze, stara się raczej wymagać od mężczyzn odwagi i brania odpowiedzialności na siebie. Natomiast tutaj Adam od razu, pierwsza niejako intencjonalna reakcja jego, jest to próba zrzucenia odpowiedzialności z siebie na swoją żonę, na swoją kobietę. I przyznam, że dla mnie ten aspekt całego tego mitycznego opisu był zawsze dość ważny i taki, no trudno powiedzieć wstydliwy, tak, bo ja się za Adama nie wstydzę, ale zastanawia mnie, że przez wiele stuleci mało który egzegeta biblijny zwraca uwagę właśnie na to, że to jest pierwszy przykład męskiego tchórzostwa, którym też w jakiś sposób większy czy mniejszy jesteśmy, no my, panowie, albo w ogóle szerzej, my, ludzie, bo dotyczy to chyba wszystkich, obciążeni, że łatwiej jest przerzucić, winni są inni niż my. No ale doszło do tej tragedii.
0: Właśnie to jest, o czym tutaj mówimy, to jest właśnie obraz, też bardzo taki dobitny i wyrazisty, obraz, co czyni grzech z człowiekiem, ponieważ jeżeli sobie czytamy ten tekst w kontekście wcześniejszych wydarzeń, a zatem czytamy o tym pierwotnym szczęściu człowieka i o szczęściu, które wynikało z relacji między Adamem i Ewą, między mężczyzną i kobietą, to autor biblijny nam mówi właśnie po tym opisie, po stworzeniu kobiety, że oni nie czuli nawzajem wobec siebie wstydu. Znaczy, nie czuli żadnego zagrożenia. Wstyd się wiąże

i Ewą, między mężczyzną i kobietą, to autor biblijny nam mówi właśnie po tym opisie, po stworzeniu kobiety, że oni nie czuli nawzajem wobec siebie wstydu. Znaczy, nie czuli żadnego zagrożenia. Wstyd się wiąże z jakimś lękiem, z zagrożeniem, z niepewnością. Kiedy człowiek się czuje zagrożony, czuje, że będzie skrzywdzony, wtedy właśnie lęka się, czy wstydzi, czy ukrywa. Przed grzechem czegoś takiego nie było. Mężczyzna i kobieta, oni byli tak dla siebie, byli razem ze sobą w całkowitej przejrzystości, takim pełnym zaufaniu. Natomiast pierwsza rzeczywistość, która się pojawia po grzechu, to jest lęk, to jest wstyd i to jest niechęć do siebie nawzajem. To jest właśnie ten owoc odrzucenia Boga. Odrzucenie Boga, ono zawsze będzie gdzieś uderzać w człowieka i w jego relacje z innymi. To w sposób taki bardzo mocny, dobitny ten tekst nam ukazuje. Więc człowiek od razu się ukrywa przed Bogiem. Bóg się staje dla niego wrogiem. Oni nie chcą z Bogiem rozmawiać i wstydzą się siebie nawzajem. Właśnie już te przepaski przysłowiowe są tutaj splatane. Nie ma już tego poczucia bezpieczeństwa pomiędzy mężczyzną i kobietą. I kolejny właśnie ten element to jest ta szukanie winnych tej sytuacji. A zatem ta kobieta, która była tak ukochana, była źródłem zachwytu dla mężczyzny jeszcze kilka wersetów wcześniej, teraz właśnie staje się winna i tak jakby Adam chciał tutaj Panu Bogu powiedzieć, zabij ją. Niech ona

0: To nie ja.
1: To nie ja, to ona, a właśnie tutaj Ewa dalej próbuje też jakoś wybrnąć z sytuacji. To nie ja, to wąż, więc ktoś tutaj musi być winny.
0: Zrzucanie
1: odpowiedzialności. Oczywiście wąż jest jak najbardziej winnym w tej sytuacji, on ją zainicjował, ale ponieważ mężczyzna i kobieta podjęli w sposób wolny
0: mogli tego nie zrobić,
1: a więc no, podlegają pewnym konsekwencjom. Ta rzeczywistość, w której żyli do tej pory, już się zmienia. I autorzy biblijni w taki bardzo też symboliczny sposób dalej pokazują te skutki grzechu. Dla mężczyzny to będzie trud pracy, zdobywania pożywienia. Właśnie ten mężczyzna ulepiony z prochu ziemi, z tej gliny, ten ziemianin, on w oczach autorów biblijnych się bardzo mocno wiązał z rzeczywistością pracy. Nie pracy na roli, pracy, która miała na celu utrzymanie człowieka. W Edenie przed grzechem człowiek też miał pracować, ale tak przynajmniej to interpretowali ojcowie Kościoła. Ta praca nie sprawiała żadnego trudu. Od momentu grzechu praca zaczyna człowiekowi przynosić jakiś trud, zmęczenie, utrudzenie, a czasami wręcz no, nie przynosi takich efektów, jakby człowiek sobie tego życzył.
0: Tam są te ciernie, tak,
1: te ciernie,
0: które zarastają
1: i te osty,
0: pola.
1: Tak, tak, to jest oczywiście symbol trudu pracy, pracy w pocie czoła, natomiast tym brzemieniem kobiety będzie trud jej macierzyństwa. To macierzyństwo będzie się wiązało z cierpieniem, z bólem, z wielkim trudem. Zobaczmy, tak jakby ten tekst, on nam już niejako wyznaczył pewne role, które w starożytności były przypisywane mężczyźnie i kobiecie. Mężczyzna miał być tym, który miał się troszczyć o ten świat, miał się troszczyć o utrzymanie swojej rodziny, też o bezpieczeństwo swojej rodziny, ponieważ bardzo często dochodziło do różnych wojen, napaści, ciągłego poczucia zagrożenia, także mężczyźni to byli przede wszystkim wojownicy, troszczący się o bezpieczeństwo swojej rodziny, czy swojego jakiegoś tam klanu, czy szczepu, później oczywiście narodu, a kobieta to była ta, która rodziła dzieci. Te malutkie dzieci oczywiście musiały być przy matce, gdyż były karmione piersią przez pierwsze 3, a nawet 4 lata, więc dzieci były naturalnie przy matce cały czas i w związku z tym ta rola kobiety była związana właśnie z rolą żony, matki, tej, która się troszczyła o rodzinę, o dom.
0: Wszystko to, ten wspaniały świat Edenu kończy się wraz z grzechem. Tak jak siostra powiedziała, można wysnuć taki wniosek, że wszystkie problemy, jakie teraz zdarzają się w relacjach między kobietami i mężczyznami, mają swoje źródło dokładnie w tym jednym akcie opisanym mitycznym językiem nieposłuszeństwa, skosztowania tego owocu. Ludzie zostali, prarodzice zostali z tego mitycznego ogrodu wypędzeni i tak jak już siostra zdążyła nam tutaj naświetlić, poszli w świat i zaczęli ten świat zaludniać, co zresztą było zgodne z wolą Boga, bo mieli zaludniać świat, tylko prawdopodobnie przed grzechem miało się to nieco inaczej odbyć. Wśród tych wszystkich ludów, które świat cały czas napełniają, jeden był szczególny. Jeden był szczególny, to jest lud Izraela, lud Hebrajczyków. Tylko w tym ludzie powstała Biblia, chociaż jak twierdzą niektórzy autorzy, Bóg objawiał się także w innych szczepach i objawia nadal, ale tylko tam powstała Biblia, powstało Pismo Święte. No i to Pismo Święte w różny sposób traktuje relacje między kobietą a mężczyzną, w różny sposób traktuje także rolę kobiety. W jaki dokładnie, powiemy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: I wracamy ponownie do naszej rozmowy o

0: raju, czy z ogrodu Eden, jest jeden lud wybrany, któremu Bóg w szczególny sposób się objawia. Ten lud ma swoje mity, ma swoje opowieści, które później zostają spisane jako Pismo Święte. Kiedy przeglądam sobie Pismo Święte, zwłaszcza Stary Testament, pojawiają się tam postacie proroków. I to są prawie wyłącznie prorocy, dosłownie prorocy, czyli mężczyźni. Jest tylko kilka postaci, o których Stary Testament mówi prorokinie, czyli również były. Ale najwięcej śladów po sobie zachowali mężczyźni. Dlatego, czy Bóg wolał wybierać mężczyzn, żeby mówili w jego imieniu?
1: To znów się wiąże z tym, iż autorami Pisma Świętego byli mężczyźni. A zatem o mężczyznach jest tutaj oczywiście więcej, aniżeli o kobietach. Ktoś kiedyś policzył, że w Biblii Hebrajskiej jest mowa 1132 razy o mężczyznach, a o kobietach 490 razy. Jest taka statystyka, tak to wygląda. Więc mamy tutaj oczywiście też troszeczkę przedstawiony punkt widzenia mężczyzn na rzeczywistość świata, człowieka, Boga, chociaż są też takie księgi, które zaskakująco przedstawiają bardzo dobry punkt widzenia kobiet. Weźmy chociażby pod uwagę Księgę Rut, której bohaterkami są kobiety i tam...
0: A kto jest jej autorem właśnie?
1: Nie wiadomo. Właśnie. Są też takie hipotezy, że mogłaby być właśnie autorką tej księgi kobieta, bo no, w sposób kapitalny jest tam oddana rzeczywistość utraty, rzeczywistość śmierci najbliższych, kiedy Noemi traci swego męża, swoich synów. Ona przeżywa tak dogłębnie swoją tragedię życiową i jest to oddane w sposób tak wyrazisty, tak dogłębny, iż właśnie niektórzy egzegeci zadają sobie pytanie, czy aby czasem nie napisała tego kobieta. Podobnie też w przypadku księgi Pieśni nad Pieśniami. Tamten emocje kobiety, które ona przeżywa, jej zaangażowanie, jej miłość, tęsknota, poszukiwanie ukochanego są opisane tak głęboko, w sposób tak gorący, tak intensywny, również bardzo dobrze jest tutaj oddany punkt widzenia kobiety. Zresztą zwróćmy też uwagę, iż Pieśń nad Pieśniami zaskakująco zaczyna się od inicjatywy kobiety. Chociaż zazwyczaj w świecie starożytnym tutaj tę rolę wiodącą pod każdym względem posiadał mężczyzna. Więc są w Starym Testamencie takie małe lampki, małe światełka, które nam o tej obecności pozycji, też specyfice kobiety mówią, ale zasadniczo Biblia jest, tak to możemy powiedzieć, androcentryczna, czyli skoncentrowana wokół mężczyzn, męskiego punktu widzenia, ale też nie możemy się temu dziwić i wielkim jest błędem próba odczytywania Starego Testamentu, czy nawet też Nowego Testamentu, z naszego punktu widzenia takiego świata, jaki mamy dziś. No, oczywiście możemy czytać te teksty, mówić, ojej, dlaczego tak było, o jakie te kobiety były biedne. Otóż tego rodzaju lektura jest wielkim błędem, gdyż nie wchodzimy tak naprawdę w ówczesne realia. A to należałoby zrobić, że świat rzeczywiście wtedy funkcjonował zupełnie inaczej. Tak jak już wcześniej zauważyłam, ta rola mężczyzny była ściśle wyznaczona. Mężczyzna był silniejszy, on miał otaczać swoją rodzinę czy swój lud opieką, zapewnić mu warunki do życia, a kobieta była związana właśnie bardziej z życiem rodzinnym, była w domu, oczywiście też pomagała w pracach domowych czy polowych na polu.
0: No właśnie, tu na chwilę, siostrze, wpadnę w słowo, bo przecież tak naprawdę kobiety bardzo ciężko pracowały. My sobie wyobrażamy tak że często, a kobieta rodziła dzieci i siedziała w domu, ale przecież to siedzenie, to nie wiem, czy na 5 minut była w stanie w ciągu dnia usiąść faktycznie. To była bardzo ciężka praca. Czy w domu, czy poza domem, bo tak jak siostra mówi, przecież w pracach różnych, w ogrodzie, w ogródku warzywnym, przy żniwach. No tak jak jeszcze, nie wiem, 50 lat temu w Polsce, na polskiej wsi, gdzie kobiety nie były zatrudnione nigdzie w żadnym zakładzie, a bardzo ciężko pracowały.
1: Tak, to prawda. To się wiązało z bardzo ciężką pracą, ale też ci ludzie ówcześni byli też do tego przyzwyczajeni. Tutaj mi przychodzi na myśl takie ciekawe stwierdzenie z Księgi Wyjścia, które też dotyczy kobiet. Tam na samym początku czytamy o tym bolesnym wydarzeniu mordowania dzieci Hebrajczyków na rozkaz Faraona. Tak jak pamiętamy, miała się dokonać w ten sposób eksterminacja tych zagrażających potędze Faraonów, tego narodu niewolników. I mamy tam dwie bohaterskie kobiety hebrajskie, dwie położne,

0: Khafre i Puwe, które nie chcą wykonywać nakazu faraona i nie mordują chłopców hebrajskich po narodzinach. Kiedy są zapytane o to dlaczego, one odpowiadają w bardzo ciekawy sposób. One mówią, że kobiety hebrajskie są bardzo zdrowe, rodzą bardzo szybko. Dokładnie tam tekst hebrajski mówi, że kobiety hebrajskie są jak dzikie zwierzęta. I to już nam tłumaczy wszystko. Takie dzikie zwierzę, które jest w swoim naturalnym klimacie, gdzieś tam na jakichś terenach, gdzie się pasie, jakaś gazela czy jakieś inne zwierzę, szybko rodzi swoje młode. Te młode natychmiast, możemy to też oglądać na różnych filmach.
1: National Geographic na przykład.
0: Tak. Natychmiast się podnoszą i biegną dalej, tak jakby nic się nie stało. Czyli to stwierdzenie, ono jest dla nas też takie ciekawe i charakterystyczne. Oczywiście tutaj też chodzi o pewien niesamowity spryt i inteligencję tych dwóch pobożnych, które są w stanie zupełnie bez żadnego lęku oszukać faraona, który w przedstawieniu Księgi Wyjścia był prawie Bogiem na ziemi. To też nam tutaj pokazuje niesamowity geniusz tych dwóch położnych, które właśnie z respektu wobec Boga, z respektu wobec życia są w stanie oprzeć się nakazowi faraona. Właśnie to stwierdzenie, kobiety izraelskie są bardzo silne, zdrowe, są jak dzikie zwierzęta.
1: Gdy siostra mówi tu o tej biblijnej historii, prawie od razu stanęły mi przed oczyma doniesienia, najróżniejsze ze współczesnych czasów, dotyczące właśnie przeróżnych sytuacji związanych z obroną życia, postaci właśnie kobiet, bardzo często kobiet, personelu medycznego, działaczy różnych pro-life, którzy też wybierają nakaz życia, wierność Bogu, no w kontrze wobec, no, faraonów współczesnego świata, jeśli można tak powiedzieć.
0: To jest właśnie niesamowite, że jeżeli czytamy Księgę Wyjścia w taki sposób integralny, bo my kiedy słyszymy Księga Wyjścia, mówimy, och, Mojżesz, on jest tutaj najważniejszy, wyjście z Egiptu.
1: Rozwarł morze.
0: Tak, jeszcze wcześniej plagi, potem wędrówka przez pustynię, przymierze.
1: 40 lat.
0: A nikt nie bierze, czy przynajmniej rzadko bierze się pod uwagę to, co jest na początku. Dlaczego Mojżesz się rodzi? Bo ktoś mu pozwolił żyć.
1: Mógł zginąć.
0: Mógł się
1: nie
0: urodzić.
1: Był przeznaczony na śmierć.
0: Był przeznaczony na śmierć. Także to niesamowite wydarzenie, jakim jest uratowanie Izraela, ten cud, który się staje paradygmatem zbawienia w całej Biblii, w Starym i w Nowym Testamencie, bo zobaczmy, Jezus też wchodzi w tę rzeczywistość Paschy, właśnie tego przejścia. Ta Pascha Mojżesza, ona już nam zapowiada Paschę Jezusa, a zatem jest to, możemy powiedzieć, taki no najbardziej wzorcowy moment w historii narodu wybranego. Do tego momentu doprowadza nas ta wierność kobiet, które się opowiadają za życiem. I kiedy Izrael woła o pomoc do Boga, Izraelici udręczeni niewolą w Egipcie, Bóg odpowiada, dlatego, że zauważył właśnie w tych skromnych, niepozornych kobietach, tak bardzo odważnych i bohaterskich, wolę życia. Także ta decyzja na tak życiu otwiera tak jakby drogę do tego, aby się narodził Mojżesz i aby dokonały się wielkie dzieła w historii Izraela. Także umiejmy też w taki sposób popatrzeć na historię zbawienia, że czasami do tych wielkich dzieł, do tych wielkich momentów doprowadzają bardzo małe, ale czasami też bardzo bohaterskie
1: niezwykle ważne
0: decyzje.
1: Postacie, które siedzą, czy stoją nieco w cieniu. W pierwszej chwili ich nie dostrzegamy. Widzimy tych, którzy są na pierwszej linii. Ale w Starym Testamencie zdarzają się też niewiasty bohaterskie, które rzeczywiście stoją na pierwszej linii. Chodzi mi tutaj konkretnie na taki przykład Judyty. Jest to postać, wprawdzie niektórzy kwestionują, protestanci kwestionują kanoniczność Księgi Judyty, tak? Ale Kościół katolicki i kościoły wschodnie przyjmują, że jest to jak najbardziej dzieło natchnione. No tutaj mamy postać wręcz taki Matahari, trochę biblijnej, czyli zdarzały się, były jakby do przyjęcia dla tych Hebrajczyków również takie bohaterki, które jak najbardziej czynem potrafiły no, zmieniać losy narodu wybranego, czy wpływać na nie, tak rzeczywiście biorąc udział w tych najbardziej kluczowych wydarzeniach.
0: Tak, zanim dojdziemy do Księgi Judyty, bo to już są czasy greckie i rzeczywiście księga jest późna, dlatego też nie wchodzi w skład Biblii hebrajskiej, jest to księga tak deuterokanoniczna, czyli właśnie zachowała się w języku greckim, o tym jeszcze za chwilę powiem. Trzeba jeszcze popatrzeć nieco

0: wcześniej, że mamy takie wyjątkowe kobiety, które się bardzo mocno zapisały w dziejach biblijnego Izraela. Ja już bym zaczęła od matriarchiń, czyli od matek Izraela, które pomimo, że były tylko żonami patriarchów, ale ja powiem aż, bo miały bardzo wielki wpływ na powstanie narodu wybranego i po dzień dzisiejszy w Izraelu są bardzo czczone. Chodzi mi tutaj o Sarę, o Rebekę, o Rachelę i Leę. Matki, które zbudowały Izrael. Jeżeli sobie czytamy opowiadania o patriarchach, no to zauważymy, że to nie było tak, że one były bardzo mocno podporządkowane swoim mężom. W pewnej części były, ale z drugiej strony mężowie też byli bardzo mocno zależni od ich decyzji, byli pod ich wpływem.
1: Tak, pytali się o radę, to widać. To widać w Biblii, że oni oczekują jakiejś akceptacji ze strony swojej żony.
0: Czy też właśnie współdziałają razem z nimi. Są bardzo mocno ze sobą związani. Także oni razem niejako współtworzą te podwaliny pod naród wybrany. Także na tym etapie nie ma tutaj jeszcze takiego, możemy powiedzieć, zepchnięcia tej kobiety gdzieś do szeregu, gdzieś na drugi plan. Jest pewnego rodzaju partnerstwo, chociaż oczywiście jest też ta zależność, bo taki był ówczesny, starożytny świat i ci bohaterowie biblijni też tym wszystkim kwestiom podlegali. Jednocześnie autorzy biblijni, którzy spisywali te historie o wiele później, historie pięcioksięgu, one mogły być spisywane nawet podczas wygnania babilońskiego, czy tuż po...
1: piąty wiek, tak?
0: Tak, właśnie, w szóstym czy piątym wieku przed Chrystusem, a wydarzenia opowiadające nam o patriarchach to są dalekie wieki wstecz. Oczywiście tutaj nie ma całkowitej pewności. Są tacy uczeni, którzy mówią o XIX-XVIII wieku przed Chrystusem. Są tacy, którzy mówią o XVI-XV wieku przed Chrystusem albo i jeszcze wcześniej, tuż przed wyjściem, sytuują patriarchów. No nie jest to najważniejsze. W każdym bądź razie dzieli nas też duża odległość czasowa pomiędzy tymi wydarzeniami, a opowiadaniami, czy historiami spisanymi o nich. Więc możemy na pewno też już w tych opowiadaniach zauważyć pewne elementy późniejsze. Niemniej jednak te relacje pomiędzy patriarchami, czyli Abrahamem, Izaakiem, Jakubem i ich żonami są jeszcze przedstawione w innym świetle. Rzeczywiście oprócz tych kobiet jeszcze są inne wielkie bohaterki. Na pewno tutaj trzeba wymienić Miriam, siostrę Mojżesza i Aarona, która jest nazwana w Biblii prorokinią. Ona też jakoś współdziała ze swoimi braćmi w całej Eksodusie. Zresztą ona była tą, która też przyczyniła się po części do uratowania Mojżesza.
1: Zróbmy tutaj na chwilę tylko dygresję małą dla wyjaśnienia, bo często wokół słowa prorok, prorocy i prorokini narastają takie nieporozumienia. Prorok to jest ten, który wie, jaka padnie cyfra w totolotku, tak? Czyli zna przyszłość. A chyba Stary Testament nie tak to rozumiał, prawda?
0: To jest bardzo szeroki temat i akurat ta rzeczywistość profetyzmu jest bardzo mocno rozwinięta.
1: W jednym zdaniu da się powiedzieć, że to są ci, przez których przemawia Bóg, czy którzy przemawiają głosem Boga, prawda?
0: To są przede wszystkim ci, którzy są bardzo mocno związani z Bogiem. To są ludzie mający z Bogiem szczególną relację, ludzie przez Niego wybrani i ci, którzy niejako przekazują to Boże Słowo ludowi i jednocześnie, co jest bardzo ważne, potrafią interpretować obecną rzeczywistość, to, co się dzieje wokół, z Bożego punktu widzenia.
1: I co jest ważne, tak jak siostra powiedziała, wśród owych proroków, czyli tych mężów bożych.
0: Ludzi bożych.
1: Są też kobiety. Jest ich wprawdzie mniej znamy z kart biblijnych, bo może faktycznie było ich więcej. Ale wśród tych najważniejszych, tak, którzy prowadzą lud Izraela z domu niewoli do ziemi obiecanej, obok Mojżesza, obok Aarona, jest także ich siostra Miriam, która też jest kobietą, przez którą Bóg jakoś przemawia, czy która jest świadoma tej obecności Bożej. To jest niesamowicie ważne, żebyśmy nie tracili tych kobiet z obrazu naszego, tych dawnych wieków Izraela.
0: Do takich kobiet możemy też zaliczyć Deborę, prorokinię i jednocześnie sędzinę. To jest jeszcze właśnie
1: szalenie
0: kolejna
1: ważne
0: kategoria.
1: Sędzina, tak?
0: Sędzina to był...
1: Nie żona sędziego, bynajmniej.
0: Nie, absolutnie. I też nie w takim naszym rozumieniu sędzina. Po wejściu do ziemi obiecanej, po śmierci Jozuego, w historii biblijnego Izraela rozpoczyna się okres sędziów, kiedy Izraelici żyją w Kanadzie.

0: a nie jako taka konfederacja, amfiktionia 12 pokoleń, nie są jeszcze takim no, totalnie zjednoczonym organizmem. Każde pokolenie organizuje się na swoją własną rękę, ale jednocześnie w jaki sposób się tam łączą i jest to taki czas i trudny, bo ciągle doświadczają jakichś najazdów, napaści ze strony tubylców, pogańskich tubylców i pojawiają się właśnie sędziowie, czyli charyzmatyczni przywódcy, którzy wyzwalają Izraela od wrogów, a jednocześnie wskazują właściwą drogę do Boga, bo te historie zawsze, one posiadały taki sam schemat, kiedy Izraelici oddalali się od Boga, wtedy zawsze popadali w moc swoich nieprzyjaciół, swoich wrogów. Wtedy, kiedy byli z Bogiem, byli silni. Bóg był ich tarczą. Kiedy przestali w Niego wierzyć, szukali gdzieś pomocy u innych bogów, wtedy zawsze kończyło się to źle. I trzeba było jakiejś interwencji, pomocy. Pojawiali się sędziowie, którzy doprowadzali znów Izraelitów do zwycięstwa i do pokoju, do niezależności. I wśród tych sędziów, 12 sędziów, była również kobieta imieniem Debora.
1: Czyli jak widać, również to patriarchalne społeczeństwo hebrajskie było w stanie, nie miało z tym jakiegoś problemu, słuchać słów kobiety.
0: Tak, jeszcze na dodatek przychodzili do niej Izraelici, aby się u niej radzić. Ona posiadała tak wielką mądrość, tak wielki charyzmat, właśnie dar mądrości, rozstrzygania różnych trudnych sytuacji, że właśnie ta była słynna w Izraelu, ją zapamiętano i posiadała też wielką moc rozstrzygania właśnie różnych spraw. Ale oprócz tego posiadała w sobie taki Boży dar rozeznania, wzywający do walki. I tutaj właśnie to ona, dzięki jej inicjatywie, Barak, właśnie inny z sędziów, inny z przywódców, zwycięża Kananejczyków, zwycięża Siserę. Tutaj mamy do czynienia z taką bardzo ciekawą, a nawet no, wręcz kuriozalną sytuacją, ponieważ na wezwanie Debory początkowo Barak okazuje strach i nie

0: właśnie inny z sędziów, inny z przywódców, zwycięża Kananejczyków, zwycięża Siserę. Tutaj mamy do czynienia z taką bardzo ciekawą, a nawet no, wręcz kuriozalną sytuacją, ponieważ na wezwanie Debory początkowo Barak okazuje strach i nie wie mu w tej wyprawie wojennej. Na co Debora mu odpowiada, dobrze, pójdę z tobą, ale chwała zwycięstwa nie będzie tobie dana. Otrzyma ją kobieta. I rzeczywiście wroga Izraelitów Siserę nie zabija Barak, ale zostaje on zabity z ręki kobiety imieniem Jael.
1: I to jeszcze kołkiem od namiotu. Dokładnie. Zawsze mnie ten kołek zastanawiał.
0: Tak, to jest, można powiedzieć, taki obraz poradzenia sobie z daną rzeczywistością, z daną sytuacją. Oczywiście też nie możemy tutaj w tej sytuacji do tego starego tekstu, starego opowiadania przykładać naszej moralności chrześcijańskiej. W czasach Starego Testamentu wyglądało to zupełnie inaczej i tutaj no właśnie to była walka w obronie własnej, walka o przetrwanie. Więc Jael tutaj urosła do takiej bohaterki narodowej, która będąc słabą kobietą potrafiła zniwelować wroga swojego ludu. No, trochę taki dość przebiegły sposób, ale jej się to właśnie udało. Właśnie Jael jest takim prototypem też Judyty, kobiety, która zwycięża wobec wszelkiej niemocy z całego narodu mężczyzn, zwycięża swoich wrogów.
1: Proszę Państwa, słuchać można by jeszcze spokojnie kolejną godzinę, jeszcze jedną i jeszcze, ale audycja nasza w nieubłagany sposób biegnie dzisiaj do końca. Siostro, czy siostra da się namówić na kolejną wizytę u nas w studiu i kolejną audycję?
0: Jak najbardziej, z przyjemnością.
1: Bo tematu jeszcze żeśmy nie poruszyli nawet w połowie. Nie powiedzieliśmy o Judycie, nie powiedzieliśmy o kobietach towarzyszących Panu Jezusowi. A wydaje mi się, że są to sprawy szalenie ważne. Także trzymam siostrę za słowo. I za czas jakiś znów spróbuję do studia naszego zaprosić. Jeszcze zanim się rozstaniemy, czy siostra mogłaby coś poradzić naszym słuchaczom? Strony internetowe, wydawnictwa, dzięki którym mogliby to, o czym dzisiaj rozmawiamy, sprawy biblijne, sprawy kobiety w Biblii, tą wiedzę sobie nieco rozszerzyć. Jeśli zostali zainteresowani, ja jestem prawie pewien, że tak, tematem, który dzisiaj mówimy.
0: Trudno mi tutaj tak od razu precyzyjnie coś powiedzieć. Na pewno przed przystąpieniem do czytania Pisma Świętego warto jest w ogóle zapoznać się ze wstępem, który przy każdej księdze biblijnej się znajduje, wprowadzeniem takim bardzo krótkim, zwykle i zwięzłym. Też wiele tłumaczeń Pisma Świętego, mam tutaj na myśli Biblię, czy Biblię Poznańską, ale szczególnie Biblię wydaną też niedawno przez Towarzystwo Świętego Pawła, tam mamy komentarze i przypisy, które wiele z tych trudnych sytuacji, czy pewnych symbolicznych kwestii, czy też trudnych do zrozumienia z punktu widzenia językowego czy kulturowego, nam wyjaśniają.
1: To, co dzisiaj siostra tłumaczyła, tak. Niektóre fragmenty, jak tak naprawdę, o co mogło chodzić autorowi w tym momencie, kiedy pisał takie dla nas niezrozumiałe słowa.
0: Mamy też sporo teraz na polskim rynku właśnie takich publikacji czy wydawnictw, czy będzie to chociażby właśnie wydawnictwo Świętego Pawła, tutaj nam proponuje szereg komentarzy do Pisma Świętego, czy wydawnictwo Vocatio, też mnóstwo słowników, różnych encyklopedii, atlasów, które nam wskazują na tło, na historię, na elementy kulturowe, więc też
1: jest gdzie szukać.
0: Jest gdzie szukać.
1: A szukać warto, proszę Państwa, dlatego, że Biblia, tak jak wielu znawców twierdzi, Biblia i cała w ogóle kultura judeochrześcijańska, religia judeochrześcijańska i kultura, jaka wokół niej powstała, jest jednym z trzech filarów, na których nasza cywilizacja się opiera i to każdy, nawet ateista w miarę rozsądny i uczciwie patrzący na rzeczywistość, musi to po prostu przyznać. Taka jest nasza przeszłość. Innej nie mamy i mieć nie będziemy. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji z cyklu Obrazy z Historii Kościoła była siostra Judyta Pudełko ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, której bardzo dziękuję za wizytę. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, dziękuję również.
2: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam was i zapraszam. Matka jest dla córki pierwszym wzorcem, wzorem kobiecości, a jej wpływ na dorosłe życie jest kluczowy w obszarach takich jak poczucie własnej wartości, jak relacje z partnerami w dorosłym życiu, czy podejście do macierzyństwa. Matka nieobecna, emocjonalnie i fizycznie, taka, która ma do córki wieczne pretensje, okazuje jej chłód, jest roszczeniowa, czy nadmiernie wymagająca, nadopiekuńcza, niestety wyrządza jej krzywdę, która tylko z pozoru jest niewidzialna. Relacja matki z córką, jej jakość ma kolosalny wpływ na dorosłe życie tej drugiej, na jej życiowe postawy i wybory. Temat wielowymiarowy, budzący ogromne emocje, który w takiej czy innej formie pojawiał się już w drogowskazach na przestrzeni ostatnich 8 lat, ale warto o nim rozmawiać w kolejnych odsłonach, też z innymi ekspertami, z innymi ekspertkami, bo jest szalenie ważny dla tysięcy kobiet w Polsce, tak uważam. I dziś go rozszerzymy. W roli ekspertki dziś ze mną i z wami jest Marta Suska. Marta jest psychologiem i psychoterapeutką, pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów, no i jest autorką książki nowej na rynku wydawniczym pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Ja też witam Ciebie i wszystkich słuchaczy. Dziękuję, że jesteście.
1: Jak wynika z Twojego doświadczenia gabinetowego, że tak to ujmę, jak często masz do czynienia ze skutkami

0: zaburzonych relacji na linii matka-córka i z jakiego powodu zwykle matki takie relacje zaburzają, nierzadko czyniąc je wręcz toksycznymi. Takie modne słowo ostatnio, prawda? Trauma pokoleniowa, czy idę za daleko?
1: Nie idziesz za daleko, ale do tego dojdziemy. Myślę sobie tutaj, że każdy ma jakiś kawałek z matką. Oczywiście ta matka nie musi być od razu toksyczna. Może być po prostu nadopiekuńcza trochę. Może być nieobecna trochę, bo różne przypadki bywają, prawda? Może mieć epizod depresji albo być zapracowana po prostu. I już to jest taki kawałek opuszczenia, prawda? Który dopiero w terapii wychodzi, prawda? Kiedy jest jakiś problem, przychodzi pacjent po prostu z jakimś problemem, na przykład relacyjnym, z partnerem lub z partnerką.
0: Ale to nie są rzadkie sytuacje. Pytałem też o te twoje doświadczenia gabinetowe, że tych
1: to jest większość. To jest
0: pokiereszowanych córek jest sporo jednak w ten sposób. Okay. Mhm. Matka apodyktyczna, taka wiesz, nieznosząca sprzeciwu, nieczuła, kontrolująca. Jaką córkę wypuści w szeroki świat? Jaką dorosłą kobietą ona będzie albo też nie będzie? W jakie relacje będzie na przykład wchodzić? Co będzie myślała o sobie samej?
1: I tutaj jest takie zróżnicowanie. Najczęściej to będzie córka podporządkowana, prawda? Czyli taka, która się ułoży, która będzie właśnie zależna też, no bo mama wszystko wie lepiej, prawda? To bardzo wpływa.

0: określeniem piorunochronem, też z takim określeniem się zatknąłem, szykując się do naszej dzisiejszej rozmowy. Różne określenia zresztą w życiu słyszałem w tym konkretnym kontekście. Chodzi na przykład o matkę uzależnioną od alkoholu, na przykład od leków, prawda? Jaką to krzywdę wyrządza córce? Jaką będzie kobietą, kiedy dorośnie? Z jakimi trudnościami będzie się mierzyć? To jest 105. Tak. strona twojej książki.
1: Tak, najczęściej będzie bardzo obowiązkowa. Mhm. Czyli to jest najczęstszy model po prostu, bo będzie brała odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za matkę. Czyli jest odwrócenie ról. Muszę się zaopiekować mamą, żeby być bezpieczna na przykład. Czyli, że muszę być dobra dla mamy, nie mogę sprawiać problemów, czyli będę wypełniała wszystkie swoje obowiązki, żeby tylko mama była zadowolona i żeby nic jej się nie stało. I wysłucham też każdego cierpienia mojej mamy, no bo ma liczne swoje problemy. Będę takim powiernikiem. Bardzo często kobiety wchodzą w tą rolę, to znaczy kobiety, jako dziewczynki wchodzimy w tą rolę, a później jako kobiety dalej to kontynuujemy.
0: Czyli wybieramy sobie partnerów takich trochę wymagających pomocy. Czyli to jest taka kobieta bohaterka trochę, tak? Pielęgniarka, opiekunka.
1: I znam kobiety, które naprawdę każdy związek przerabiają podobnie, prawda? Mhm. Czyli albo jest z chorobą psychiczną partner, albo jest uzależniony, albo jest niezaradny życiowo, niezarabiający, wiecznie bezrobotny. Mhm. No i taka kobieta po prostu ciągnie wszystko.
0: To jest niesamowite, że to koło cały czas się toczy i tak ciężko jest to przerwać.
1: Tak, mhm. I to jest właśnie to, co powiedziałeś na początku, wielopokoleniowe bardzo często. Mhm. Czyli jest na przykład pokolenie kobiet siłaczek i czasem mam taką możliwość i to jest niesamowite, że poznaję babcię na przykład, matkę i córkę. Dlatego, że przychodzi do mnie niepełnoletnia córka, na przykład jeszcze z matką, prawda? A dowiaduje się też dużo o babci. I też udało mi się tak poznać właśnie taką rodzinę. To niesamowite, że to są te same schematy, na przykład opuszczenia. I że później ta sama mama, prawda, która już teraz jest babcią, opuszczała swoją córkę, a kolejne pokolenie opuszcza swoją córkę, prawda? No i ta córka nie może wytrzymać w relacji na przykład z partnerem bez ciągłości, prawda? Czyli, że ten partner idzie do pracy, albo idzie do szkoły, prawda? Ma jakieś zajęcia, a ona po prostu zaczyna mieć ataki paniki.
0: A czy ta kobieta, mając takiego, a nie innego partnera, po takich doświadczeniach z matką, ona tego nie widzi, że ona jest na przykład wykorzystywana?
1: Nie, no właśnie, nie widać tego. No właśnie, to jest ta nieświadomość taka. Przebudzamy się naprawdę w różnych momentach swojego życia, że na przykład nagle zostajemy matkami i to macierzyństwo nas bardzo otwiera i bardzo też pokazuje, no właśnie, czego nie dostałyśmy w dzieciństwie, że mamy też swoje deficyty i widzimy, że nie mamy z czego nalać, prawda, że z takie z pustego w próżne nie naleje, prawda, że jak czegoś nie dostałam, to nie mam po prostu skąd.
0: Matka wiecznie niezadowolona, taka wiesz, krytykująca, marudząca, ta córka wiecznie jej się nie podoba, co robi, jak śpiewa, jak tańczy, jak siedzi i tak dalej, dla której córka właśnie jest niewystarczająca najczęściej. Jak to wpłynie na dorosłe życie właśnie córki, na też jej samoocenę na przykład?
1: Czyli to jest pokolenie wtedy też perfekcjonistek, wiecznie niezadowolonych z siebie, czyli ten sam dialog, który dostaje, no w zasadzie monolog od swojej matki, prawda? Tak. To później słyszę w swojej głowie. Czyli jestem wiecznie niezadowolona z siebie. Mhm. Czyli cokolwiek nie zrobię, prawda? Czy właśnie, czy teraz przyszło mi do głowy, napiszę książkę. No nie jestem aż taką perfekcjonistką, ale tak. Cokolwiek nie zrobię. Dostanę Nobla, nie wiem, urodzę dziecko, osiągnę jakiś sukces zawodowy, prawda? Jestem tym kierownikiem, czy awansuję. To właśnie to jest wiecznie niewystarczające, czyli już gonię w swojej głowie, że powinnam więcej. Powinnam
0: być
1: jeszcze
0: lepsza, tak jest, jeszcze wyższa, silniejsza, bogatsza, cały czas.
1: Tak, cały czas po prostu jest do przodu i nawet jeżeli coś osiągnę, jakiś etap w życiu, to już patrzę na kolejny etap.
0: Mhm. Straszne. Matka też może być nadopiekuńcza, taka wiesz, wyręcza córkę zawsze i we wszystkim, robiąca wszystko za nią. Skąd się bierze taka postawa matki też? Jakie są jej potem konsekwencje dla dorosłego życia córki?
1: No tu jest troszeczkę model inny, bo to jest matka, która potrzebuje być potrzebna. Czyli musi ciągle robić coś, prawda? No bo jak to dziecko będzie samo robiło, będzie samodzielne, to ona po co będzie, prawda? Czyli to też jest taki zaburzony obraz siebie, że muszę wykonać jakąś pracę, prawda? Muszę zrobić lekcję za dziecko, prawda? Muszę pomóc pokolorować coś. I to jest od najmłodszych lat. Wiązanie bucików, prawda? Bo jest, no, szybciej będzie niby, prawda? Ale to jest takie wyręczanie, pilnowanie później już tego dorosłego dziecka. Prawda? Czy na pewno odpowiednio się ubrałaś, prawda? Bardzo często, aż to jest denerwujące dla dorosłych kobiet, że mama pyta się nagle, czy wzięłaś do pracy jakiś kanał.

0: a kobieta ma 40-50 lat.
1: Mhm. Bywają też matki, które wychowują swoje córki, Marto, na tak zwane grzeczne dziewczynki. Grzeczna dziewczynka za młodu, jakie potem może mieć problemy, kiedy dorośnie, też będzie się wiązała na przykład z nieodpowiednimi mężczyznami, mając na myśli związki heteroseksualne?
0: Na pewno będzie miała trudność z postawieniem granic.
1: Okay.
0: Czyli będzie miała trudność...
1: Jest ryzyko, że zostanie wykorzystana, powiedzmy. Tak.
0: Okay. Czyli że musi być miła zawsze, grzeczna, zgadzać się ze wszystkim. Mhm. To jest też bardzo trudne, żeby nauczyć się, bo mówi się o asertywności, ale ta asertywność to jest naprawdę w głębi nas. To nie jest coś, co można wyuczyć na warsztatach, prawda? No bo to jest nawet na poziomie somatycznym, że więźnie nam w gardle głos, prawda? I że nie mogę się obronić.
1: Matka narcystyczna, piszesz o tym na 194 stronie swojej książki, Marto. Miałem kiedyś koleżankę, mogę się przyznać, która żyła w cieniu właśnie narcystycznej matki. I z tego, co pamiętam, to ona w dorosłym życiu, ta córka, zawsze trafiała na mężczyzn, którzy ją źle traktowali. Ale czy to jest konsekwencja właśnie wychowywania przez narcystyczną mamę?
0: Tak, bardzo często wybieramy taki model, taką osobowość partnerze, która jest osobowością też naszego rodzica wiodącego, prawda? Mhm. Czyli wiodąca zazwyczaj jest matka. Mhm. Wobec tego, no, będziemy wybierali po prostu...
1: Narcystycznych partnerów,
0: tak,
1: na przykład,
0: okej. Okay. Tak. Mhm. Skupionych na sobie, czyli jego emocje będą ważniejsze, prawda? Jego sprawy będą ważniejsze, potrzeby, prawda? Mhm. Ty nie jesteś ważna, a jak ty jesteś, no, trochę ważna bardziej, no to jesteś egoistką, na przykład. Mhm. Czyli bardzo często słyszy się i to jest powielane, prawda? Czyli matka też może mówić do swojej córki i zarzucać jej, że jest egoistyczna.
1: Kończąc pierwszą część naszego spotkania w studiu, mam jeszcze jedno do ciebie pytanie, zamykające pierwszą część. Jakiej matki potrzebuje dziewczynka, nastolatka, żeby w dorosłym życiu była, tak to może ujmę, stabilna emocjonalnie, szczęśliwa na tyle, ile okoliczności pozwalają, żeby nie musiała siebie samej naprawiać potem? Jakiej matki potrzebuje? Jakbyś mogła ją zdefiniować w kilku zdaniach, taką mamę?
0: Mądrze kochająca, obecna przede wszystkim, akceptująca. To są takie chyba główne wytyczne.
1: Mhm. Niektóre napięcia między matką a córką są zupełnie naturalne i pojawiają się w wielu rodzinach, tak czytam. Są jednak takie sytuacje, w których konflikt przestaje być zwykłą różnicą zdań i zaczyna bardzo poważnie wpływać na zdrowie psychiczne dziecka, w tym wypadku córki. Zaburzona relacja z matką, jej toksyczność, nieobecność emocjonalna zauważalnie rzutują na potem dorosłe życie córki, na to, jak odnajdzie się w pracy zawodowej, jak w związku, jakimi ludźmi będzie się otaczać i w jakich obszarach szukać szczęścia, które szczęściem wcale być nie musi. Obszerny i ważny dla wielu współczesnych Polek temat. Dziś o tym w drogowskazach. Na moje pytania odpowiada Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski, te rozmowy z Martą wracam już za chwilę. Zapraszamy.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam was ponownie. Relacja matki i córki bywa jedną z najbliższych i też zarazem najważniejszych w życiu. Jej jakość jest szalenie ważna także dla dorosłego życia córki. To właśnie od niej, od relacji z mamą, często zaczyna się budowanie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa i sposobu wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Kiedy jednak ta więź jest pełna napięcia, krytyki czy manipulacji, jej konsekwencje mogą towarzyszyć córce przez całe życie, no i mogą być niestety druzgocące. Terapeuci od lat powtarzają i podkreślają, że jakość relacji matka-córka ma wielki wpływ na zdrowie psychiczne i emocjonalne w zasadzie obu stron. Badania pokazują, że konflikty i niska jakość tej relacji mogą zwiększać na przykład ryzyko depresji czy nawet zachowań autodestrukcyjnych już u nastoletnich córek. Jest wiele sygnałów, które mogą wskazywać na toksyczną dynamikę relacji matki z córką. O tym dziś w drogowskazach, w roli ekspertki dziś ze mną i z wami, niezmiennie. Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam ciebie, Marto, po raz drugi.

0: i że kiedy ta matka się pojawia w końcu, to jedyne, co ma do powiedzenia, to na przykład, czy jest pokój posprzątany. Albo czy uczyłaś się dzisiaj, prawda? Albo czy coś tam zrobiłaś.
1: Albo ma dobre rady, które niekoniecznie muszą być dobrymi radami.
0: Tak, tak, tak jest.
1: I ta nieobecność w sensie takim, że ona emocjonalnie jest odpięta od córki, tak? Po prostu.
0: Tak, tak. I że nie widzi jej potrzeb po prostu. Nie widzi tego dziecka. Czyli widzi raczej tylko swoje zmęczenie na przykład, albo swoje problemy. Często jest też oczekiwanie od tych córek, że nie będą sprawiały problemu. Kiedy matka ma problem, na przykład jest w trakcie rozwodu, załóżmy, w trakcie zmiany pracy, albo jakichś innych problemów.
1: Są też matki, które chcą zatrzymać swoje córki tylko dla siebie, mieć je na wyłączność, izolować przed światem zewnętrznym, pod kloszem trzymać trochę, prawda? Jaka jest przyczyna takiego postępowania matek? Z czego wynika i do czego prowadzi też w kontekście właśnie dobrostanu psychicznego córki, potem już dorosłej?
0: Bardzo często to jest powód taki, że nie mają własnego życia. Po prostu zawieszają się na tym macierzyństwie na całe życie i ta córka ma być substytutem partnera. Bardzo często tak jest. Ale też ma być tym dzieckiem, prawda? Niezmiennym, dozgonnym dzieckiem, prawda? Czyli mamy często taki układ, że matka z córką mieszka do na przykład...
1: Córka staje się gniazdowniczką taką trochę.
0: 50-lecia na przykład swojego albo i więcej. Albo do momentu śmierci matki nawet. I to jest taki motyw nie tylko z córkami, ale też z synami. Niestety. Czyli, że to dziecko nie może się wyprowadzić, prawda? Ale zazwyczaj tam nie ma partnera. Czyli matka nie ma partnera, nie ma własnego życia, własnych zainteresowań, przyjaciół. Jest w takiej izolacji, można powiedzieć, i tworzy też taką rodzinę z tym dzieckiem, która jest wyizolowana.
1: Fokusuje się za mocno w sposób taki, patologiczne, nie wiem, czy mogę tak to nazwać, na swoim dziecku, na córce. To nie jest dobre, oczywiście, że tak. A w jaki sposób córka może rozpoznać, Marto, co w niej samej jest naprawdę jej, a co z matki? Kiedy dochodzi już do ściany, bo na przykład przeczuwa, że kurczę, nie udają mi się związki, w pracy się wypalam, prawda, nie wiem, jestem nieszczęśliwa, rozedrgana i tak dalej, błądzę w życiu. I dochodzi do tej ściany, o kurczę, to jest jednak, to może być tutaj z mamą ta relacja, wpływać na to, jaka jestem dziś, nie?
0: Tak sobie myślę, że to nieco jest we mnie z matki, ale co jest u mnie dysfunkcyjnego, prawda? Jaki schemat jest u mnie taki, który powoduje, że co i rusz wpadam w te same sidła, prawda? W ten sam układ. Czyli na przykład to może być podporządkowanie, albo to może być lęk przed opuszczeniem. Często jest tak, że kiedy doświadczamy jako dzieci szantażu emocjonalnego ze strony rodzica i że na przykład ta matka się obraża, załóżmy, to później niestety boimy się tego odrzucenia. A żeby nie zostać odrzuconą,
1: ja się cieszę, że o tym mówisz.
0: Staramy się po prostu sprostać wymaganiom nawet tych niewypowiedzianych, czyli niewerbalnych. Aha. Bardzo często są to osoby, które czytają drugą osobę pomiędzy zdaniami, niewerbalnie. Czy ktoś już jest obrażony, czy może nie.
1: Lata temu miałem partnerkę, która miała matkę właśnie, która non-stop strzelała fochy, obrażała się. Pamiętam doskonale, ile moją partnerkę to kosztowało wtedy. Już dorosłą kobietę, ona takiego czegoś doświadczała też jako dziecko, jako nastolatka.
0: I to jest niewyobrażalne, ale taka cisza to może trwać nawet miesiąc.
1: Tak.
0: I o ile jako dorosła osoba mogę sobie to wyobrazić, ty też pewnie możesz, że ktoś się obraża na miesiąc, to na przykład jak jesteśmy zdani tylko na tego rodzica, czyli tą matkę i mamy na przykład 10 lat, a matka się obrazi na miesiąc i tylko wypowiada zdania konieczne, prawda? Obiad, załóżmy. I tak przez miesiąc na przykład.
1: Przez miesiąc, tak.
0: No to jest dręczenie.
1: Bo córka zapomniała, miała prawo o imieninach na przykład, prawda? I potem mama pokazuje...
0: Nie, to wystarczy, że na przykład trzasnęła drzwiami.
1: Po zaburzonej relacji z matką jej córka może chcieć, powinna zbudować relację zdrową, relację samą ze sobą i zgodnie ze swoimi potrzebami. Co jest tutaj największą trudnością wyjścia z tego takiego chorego schematu, w którym się tkwiło tyle lat?
0: Powtarzalność. Dlatego, że mamy powtarzalność w schematach, prawda? Czyli, że jest jakiś automatyzm tego. I żeby wyjść z tego automatyzmu, potrzebujemy najpierw zauważyć ten automatyzm, a później jednak włożyć jakąś taką wewnętrzną siłę, determinację w to, żeby zmienić swoje zachowanie. Czyli to, na co mamy wpływ, to jakby zmiana zachowania i zmiana sposobu myślenia. Czyli na przykład ten sposób myślenia, że on ode mnie odejdzie, albo ktoś ode mnie odejdzie, ktoś się na mnie obrazi. Czyli skupienie się na tym i to powoduje lęk i wtedy ta osoba po prostu działa według tego schematu, czyli zachowuje się w sposób podporządkowany. Więc potrzeba to po prostu rozbroić.
1: Kiedy, Marto, w jakim wieku

0: czy w ogóle córka jest w stanie, ma narzędzia do tego, żeby stawiać matce granice. A w jaki sposób powinna to robić, żeby też matka to zrozumiała i też mówiąc kolokwialnie, właśnie nie strzeliła focha, o czym mówiliśmy przed chwilą.
1: Matka strzeli focha, tak czy siak, bo pomyśli sobie chociażby zdrowa matka, jeżeli dziecko na przykład stawia granice w wieku nastu lat, prawda, tak, jest nastolatkiem. No ma już swoje zdanie, prawda, no to matka po pierwsze będzie czuła złość, prawda, że dziecko się nie chce podporządkować. Albo, że nie tak cię wychowałam, o to jest bardzo częsty tekst, nie tak cię wychowałam, prawda? I będzie, można powiedzieć, oporować, ale najbardziej naturalny wiek to jest właśnie kilkanaście lat, prawda? 16, 17, wtedy mamy taką odwagę, można powiedzieć, i hormony dużo nam pomagają w tym, żeby się przeciwstawić różnym układom. A później, no to kiedy wyprowadzamy się z domu, czyli to jest ten czas na przykład pójścia na studia, czy wyprowadzenia się z partnerem, partnerką, prawda, jakkolwiek, no po prostu odseparowanie się od tego rodzica też. No i kolejny etap, bycie znowu rodzicem, tak, czyli jestem matką, tutaj piszę dla kobiet i piszę dla matek, więc jestem matką i to jest kolejny etap, gdzie mogę się odseparować, bo wtedy bronię swojego dziecka na przykład, że nie tak na przykład będę postępować, nie tak będę nosić, jak moja mama mówi, nie tak będę karmić, będę robić po swojemu, czyli to jest taka autonomizacja.
0: A matka, która, Marta, po rozstaniu z ojcem stosuje tak zwaną alienację rodzicielską i świadomie ogranicza, utrudnia ojcu kontakty z córką, jak to może wpłynąć na emocje dziewczynki, później już też kobiety tak dorosłej po zerwaniu więzi z ojcem z winy matki? W ogóle przy okazji potępiam w ogóle samo zjawisko alienacji rodzicielskiej, bo to stosują i matki, i ojcowie, tak?
1: Tak, niestety to jest. Tam się włącza taki tryb dziecięcy po prostu, że chce mieć to dziecko dla siebie, czuje się zraniona, prawda? I wobec tego to nie dam ci tego dziecka. To jest takie karanie, można powiedzieć, tego partnera.
0: Destrukcyjne głęboko.
1: Tak, bardzo, bardzo, bo tam nie ma w ogóle potrzeb dziecka wziętych pod uwagę.
0: Zgadza się, tak jest. To jest taki plaster na swoje własne rany, a dziecko jest traktowane nie podmiotowo, tylko przedmiotowo. Do rozgrywki. Taki przedmiot do rozgrywki trochę. Tak.
1: No i często się okazuje tak, że jak już ten kurz bitewny opadnie, to dziecko zostaje bez rodziców, no bo nagle ani jedno, ani drugie nie jest zainteresowane po prostu aż tak mocno, jak wtedy, kiedy się bili o to dziecko. Nie?
0: Strona 93 twojej nowej książki, Marto. Matka wystarczająca. Jaka to matka? Szczegóły są w książce, ale poproszę może o kilka słów ciebie w tej chwili. Matka wystarczająca.
1: To taka, która po prostu będzie. To jest matka wystarczająca. Bo czasami wydaje nam się, że na przykład kobiety często mnie pytają, ile z tym dzieckiem przebywanie to jest okej, prawda? Jak tylko ono się pojawia na świecie, no to, że muszą być przez cały czas, załóżmy. Albo później, jak już, nie wiem, dziecko jest w szkole, prawda? No to oprócz odrabiania lekcji, no to muszę z nim spędzić czas, prawda? To jeszcze trzeba ugotować, uprać i posprzątać. Łączenie różnych obowiązków jest bardzo trudne. Ta matka ma być po prostu, kiedy dziecko potrzebuje.
0: Prawda? Uważna, uważna, ale nie osaczająca, prawda? Nie uwieszająca się
1: dokładnie
0: na dziecku.
1: Że coś powinno się zrobić, prawda? Czyli powinnam wykonać ileś tam ćwiczeń z dzieckiem, prawda? Porobić coś, takie narzucanie. Bardzo często perfekcjonizm niestety tutaj idzie w parze, że mamy oczekiwania od siebie bardzo duże, że z tym dzieckiem nie wiadomo, co zrobimy. Chociażby, nie wiem, takie, no, że nauczę swoje dziecko po angielsku mówić w wieku, nie wiem, 2 lat, prawda? Że już będę pokazywać mu słówka i to będzie taka zabawa edukacyjna.
0: I na koniec drugiej części naszej rozmowy, Marto, w drogowskazach jeszcze przemoc matki wobec córki. Ona nie zawsze musi i też nie zawsze ma takie, tak sobie to wyobrażam, oczywiste oblicza, czasem ciężko ją nawet dostrzec. W jaki sposób może się przejawiać? Co na pierwszy rzut oka nie będzie przez nas rozpoznane jako przemoc? I czy córka przemocowej matki może być po prostu szczęśliwa jako dorosła kobieta?
1: Może być, ale potrzebuje dużo czasu, też pewnie okresu takiego odseparowania się od tej matki, przetrawienia tego. Nie zawsze jest tak, że możemy wybaczyć to, co nas spotkało w dzieciństwie, czyli nie zawsze wrócimy do tego rodzica. Prawda? Wiadomo, warunkiem koniecznym, kiedy doświadcza się przemocy, to jest zabranie tego dziecka po prostu z miejsca, w którym jest ta przemoc. I tak samo już w życiu dorosłym, prawda, kiedy nadal ta przemoc w jakiś sposób emocjonalny czy fizyczny dalej następuje, to jest zabranie siebie po prostu z takiego środowiska. Czyli musi być ta izolacja, prawda? No a później to jest przerobienie tego, zaopiekowanie się tym.
0: Ja przypuszczam, że wiele córek, które miały bardzo trudne relacje ze

0: swoimi mamami jako dzieci, jako nastolatki, bardzo by chciało im wybaczyć, ale albo nie mają narzędzi, albo po prostu zwyczajnie nie potrafią. I czy trzeba w tym momencie potępiać takie dorosłe kobiety, które no nie są w stanie autentycznie od tak zwanego serca wybaczyć swojej matce? Tak. Ja też to rozumiem.
1: I ja to rozumiem i tak myślę sobie, że to nie jest warunek konieczny, żeby wybaczyć. Tylko żeby zbudować w sobie taką część matczyną, która się sobą zajmie. Czyli tu mówimy o czymś zupełnie innym. To jest takie wybaczenie samej sobie, że nie mogę wybaczyć i że nie zajmę się tą matką. No, często jest tak, że w takim okresie już starczym ta matka potrzebuje, żeby się nią zająć. No ale po takim doświadczeniu z dzieciństwa, gdzie była przemoc i to nawet fizyczna, to jest bardzo trudno zająć się taką matką.
0: Wyobrażam to sobie, tak? jest. Mhm.
1: I żeby wybaczyć to sobie, że na przykład ktoś inny, czy DPS, czy jakieś opiekunki będą się zajmowały, a że ja miałabym się zająć sobą, czyli to jest praca nad sobą.
0: Jednym z najczęstszych sygnałów zaburzonej, ktoś może powie, toksycznej relacji matki z córką jest nieustanna, na przykład krytyka. Matka nieustannie córkę krytykuje i ocenia, ma wieczne wymagania. W zdrowej relacji matka może oczywiście zwracać uwagę na błędy córki, ale robi to w sposób wspierający, a nie wiecznie upokarzający czy roszczeniowy, tak czytam. W relacji toksycznej komentarze są częste, ostre, dotyczą niemal wszystkiego, wyglądu, wyborów życiowych, zachowania przy stole, na placu zabaw, w szkole, czy też charakteru. Córka właściwie nieustannie słyszy od matki, że zawsze robi coś źle. Ma to potem potężny wpływ na jej dorosłe życie. I o tym między innymi dziś w drogowskazach z moimi pytaniami mierzy się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni. Już niebawem zapraszamy.
2: SKROK Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Nastolatka i dorosła już córka potrzebują coraz więcej autonomii, własnych decyzji, własnych poglądów i też własnych planów. W relacji toksycznej matka często nie potrafi zaakceptować tej zmiany. Próbuje kontrolować wybory córki, ingeruje też w jej relacje, także te intymne, kariery czy w ogóle życie prywatne. Wchodzi w nie butami, mówiąc metaforycznie. Jak wyczytałem, badania dotyczące osobowości narcystycznych u matek bardzo jasno pokazują, że córki takich kobiet częściej mają trudności z równowagą emocjonalną i z poczuciem stabilności psychicznej w dorosłym życiu. To dlatego, że ich potrzeba autonomii bywa postrzegana przez matkę jako zagrożenie dla relacji. Poważne konsekwencje rodzi też rywalizacja. Matka, która z córką na przykład nieustannie rywalizuje. Dziś z zaproszoną do studia ekspertką rozmawiam o konsekwencjach zaburzonych właśnie relacji matki z córką, a w studiu niezmiennie Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, po raz trzeci i ostatni.
2: Witam.
1: Wybaczenie. Córka, która w swoim dorosłym życiu nie może wybaczyć swojej matce doznanych krzywd. Czy jeśli tego nie zrobi, to nigdy nie odzyska takiej jakby stabilności i spokoju. Nigdy nie utuli i też nie zaopiekuje tego swojego wewnętrznego dziecka w dorosłym życiu. Co w ogóle warunkuje wybaczenie w tym wypadku? Matka, nie wiem, musi zrozumieć swoje błędy, zadośćuczynić córce. A przede wszystkim musi jeszcze żyć, żeby była ta realna szansa na jakieś pojednanie, wybaczenie, nie?
2: Często widzimy wybaczenie jako jedyna możliwość jakby domknięcia tej relacji, prawda, żeby jakoś się poukładało. No ale to mówimy o takim idealnym przypadku, kiedy matka rozumie, co zrobiła źle, prawda, przeprosi. Czasem to przeproszenie nie jest możliwe, bardzo często nie jest możliwe, że ten rodzic nie zrozumie po prostu swoich błędów. Więc co zostawia po stronie córki? Nie wybaczenie matce, tylko raczej właśnie zaopiekowanie się sobą, swoją krzywdą, zaopiekowanie się swoimi potrzebami. To jest najważniejsze. I tutaj nie pracujemy wtedy, jak wybaczyć matce, prawda, kiedy ta matka nie rozumie i na przykład odwiedzam ją już jako dorosła córka po raz kolejny, prawda, i te same teksty słyszę, te same komunikaty. Więc tutaj nie mamy do czynienia z wybaczeniem, tylko raczej właśnie, że ja jestem ważna dla siebie, czyli promowanie tego, że moje potrzeby są ważne. To, co ja potrzebuję. Jeżeli potrzebuję mniej się spotykać z tą mamą, no to do niej nie jadę po prostu.
1: Czy córka dla matki i też matka dla córki mogą być przyjaciółkami? Kiedy oczywiście córka będzie już dorosła, tak? Czy przyjaźń, taka naprawdę przyjaźń, taka modelowa, książkowa, na linii matka-córka jest iluzją, jest po prostu niemożliwa? Na jakich filarach powinna opierać się taka zdrowa relacja w tym wypadku? Szczerość to filar pierwszy?
2: Szczerość, szacunek, prawda? Takie zrozumienie, dialog, prawda? Czyli, że ja, to co ja myślę, to niekoniecznie musi myśleć moja córka, moje dziecko, prawda? Tylko ono może mieć inne zdanie.
1: Ale przyjaźń uważa, że jest możliwa na linii matka-córka?
2: Że jest możliwa.
1: Jest, okay.
2: Ale to nie będzie taka sama przyjaciółka.
1: No pewnie.
2: Jak przyjaciółka równolatka, prawda, która podobne ma problemy, prawda, z partnerem, czy z dziećmi, czy to samo pokolenie, to jest zupełnie co innego. Ta przyjaźń z matką jest trochę inna. No nie będę rozmawiała ze swoją matką na temat moich problemów małżeńskich, prawda, ani moja mama nie będzie rozmawiała na temat problemów z moim ojcem, załóżmy, no bo to już będzie jakby przekroczenie, prawda, czyli są tematy, na które no nie możemy rozmawiać.
1: Ciekawy rozdział 7 twojej książki, Marto. Matka żywi cielka, a zaburzenia odżywiania. Anoreksja córki w kontekście jej zaburzonych relacji z matką. Jaka tutaj występuje zależność?
2: To jest bardzo często w relacji matki, która jest wymagająca bardzo, kontrolująca. Czyli ta kontrola się przekłada wtedy u dziecka na to żywienie. Czyli dziecko też coś potrzebuje kontrolować. Często jest tak, że w okresie nastoletnim pojawiają się zaburzenia odżywiania, dlatego że jest jakaś niestabilność w domu, czy jakiś stres, na przykład rodzice się rozstają, albo jest jakiś problem właśnie życiowy i to dziecko potrzebuje mieć stabilizację i bezpieczeństwo i wtedy jakby to jest iluzja kontrola wagi, prawda? To jest iluzja kontroli w ogóle nad czymkolwiek, ale do tego dochodzi właśnie wymagania i perfekcjonizm rodziców.
1: Wróćmy jeszcze, proponuję na chwilę do kwestii wybaczenia. W jaki sposób, Marto, powinien wyglądać taki proces pojednawczy córki z matką? Kto go powinien zainicjować?

0: A czy to jest też warunkiem tutaj sukcesu na przykład? Córka, która doznała krzywd ze strony mamy swojej, no zapragnęła się z nią pojednać. Jak mogłoby to wyglądać krok po kroku, żeby zakończyło się, no powiedzmy, jakimś porozumieniem, tak? Pojednaniem.
1: Znowu dążysz do jakiegoś idealnego końca, do jakiegoś happy endu.
0: Z uporem maniaka, tak.
1: Ja myślę sobie, że tak, jest to możliwe, ale wymaga dobrego słuchania z dwóch stron, prawda? Czyli wysłuchania, zrozumienia. Bo wiadomo, że dzieje się nam krzywda jakaś jako dzieciom, prawda? Ale potrzebujemy widzieć jakby całokształt. Załóżmy, że ten rodzic nie mógł inaczej. Nie mógł inaczej, bo nie miał skąd czerpać, prawda? Czyli też był w jakiś sposób wychowany. Też był wychowany na przykład przemocowo. Albo była jakaś choroba psychiczna, albo depresja, prawda? I że tutaj no, nie mogło być inaczej, prawda? Czyli takie zrozumienie tego. Ale też właśnie na czym polega to pojednanie, że ta matka wysłucha i na przykład przeprosi. Czyli uzna to, że coś zrobiła źle. Czyli musiałaby trochę tak dojść do takiego wniosku, że coś poszło nie tak w tym wychowaniu.
0: No dobrze, a co takiego daje takiej dorosłej już kobiecie, córce swojej matki, matki, która ją krzywdziła w taki czy inny sposób, że ona do końca życia, ta córka, będzie tą matkę za wszystko winić, za swoje wszystkie niepowodzenia, wszystko będzie zrzucać, czyli na zasadzie wszystkiemu winni są twoi starzy, prawda?
1: Tak,
0: a ten
1: tak.
0: temat też kiedyś rozmawiałem w drogowskazach, też bardzo ciekawy temat. Rozumiesz, o co mi chodzi, tak? Że cały czas ta matka będzie obwiniana o wszystkie, o całe zło tego świata.
1: No i tutaj właśnie no, możemy się kręcić w kółko,
0: no
1: tak, do końca świata,
0: tak.
1: Ale to, co robimy w terapii na przykład, to tak zwany reparenting, czyli ja teraz jestem rodzicem dla siebie, prawda? Czyli ja trochę odrabiam lekcje za swoich rodziców, za swoją matkę. I teraz ja się będę opiekować sobą, czyli ja będę robić rzeczy dla siebie. Czyli jak doszło do deprywacji emocjonalnej, czyli takiego zaniedbania emocjonalnego, to ja będę uważna na siebie. Będę się sobą opiekować w momentach szczególnie stresujących. Czyli będę dbała o takie podstawowe potrzeby fizjologiczne, chociażby jak jedzenie, spanie, prawda, wypoczynek. Ale też będę dbała o kontakt z ludźmi. Będę dbała o to, żeby właśnie komuś się wypłakać, żeby wypowiedzieć to, prawda. Coś, czego może nie miałam jako dziecko, prawda. Czyli tu potrzebuję odrobić za swoją matkę.
0: Marto, matka nadgorliwa, taka, która chce być idealna, lepsza od innych matek dla swojej córki. Jaką córkę wypuści w świat i skąd się bierze też taka postawa u takiej matki? Nie wiem, za dużo Instagrama na przykład, że spytam trochę ironicznie?
1: No ja się wychowałam w dobie poradników, więc i też gazetek różnych dla mam, prawda? I jak to czytałam, to myślałam, Boże drogi, jeszcze tego nie zrobiłam, jeszcze tamtego nie zrobiłam. Czyli tak, za dużo informacji powoduje to, że po prostu chcemy dorównać. No ale znowu, tutaj jest winny perfekcjonizm, czyli że ja muszę dorównać do jakichś wymagań zewnętrznych i pamiętajmy, że mam jeszcze wewnętrzne wymagania, czyli zewnętrzne i wewnętrzne, jak gdzieś usłyszę, że coś jeszcze powinnam zrobić, no to idę za tym. Czyli tutaj znowu takie osadzenie się w sobie, wiem, czego chcę, czego potrzebuje moje dziecko, zatrzymuję się przy tym i nie staram się być bardziej. Jest takie zatrzymanie.
0: Czyli takie błędne koło, trochę taka matka, która chce być za wszelką cenę lepszą wersją samej siebie, tak? Choć nie ma na przykład na to czasu, narzędzi i tak dalej, tak? I ta córka, która tam gdzieś cały czas jest obok i widzi tą matkę, która po prostu cały czas biegnie, nie patrząc się na to, co robi córka tak naprawdę.
1: No tak, to jest takie odklejenie.
0: Takie odklejenie, tak. A matka, która

0: która tam gdzieś cały czas jest obok i widzi tą matkę, która po prostu cały czas biegnie, nie patrząc się na to, co robi córka tak naprawdę.
1: No tak, to jest takie odklejenie.
0: Takie odklejenie, tak. A matka, która córkę

0: jeszcze bardziej, że przez was to po prostu już serce mi nie wyrabia, prawda? Czyli to jest takie straszenie. Ale wystarczy westchnięcie, naprawdę. Czyli, że matka wzdycha w obecności dziecka i to dziecko nie wie, czy coś teraz powiedziało, czy coś nie powiedziało, czy zrobiło coś, że mamie jest ciężko. I to jest już właśnie to poczucie winy, prawda, że dziecko myśli o sobie, jestem zła, bo sprawiam przykrość swojej mamie. I to jest bardzo silny komunikat, niestety w terapii, jestem złą osobą, dlatego że skrzywdziłam swoją mamę, prawda, że ona płakała na przykład przeze mnie, albo musiała być zdenerwowana, prawda, wyszła z siebie.
1: Córka też może dorastać pod opieką matki chorej psychicznie. To chyba szczególnie trudna sytuacja, tak to sobie wyobrażam. Wiesz, matka z depresją, ze stanami lękowymi, ze schizofrenią, z PTSD. Straszne, prawda? Córka takiej kobiety może wejść w dorosłe życie nieźle pokiereszowana. W jaki sposób pokiereszowana?
0: No też jest niezaopiekowanym dzieckiem, czyli że było skupienie na chorobie mamy.
1: Parentyfikacja też tu się pewnie kłania trochę,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak. Ale często to dziecko właśnie musi być takim promyczkiem też dla tego rodzica, czyli musi się starać ze wszystkich sił.
1: Chodzić na paluszkach, pocieszać i tak dalej. Na przykład opiekować się, leki
0: ale
1: podawać.
0: Ale rozumieć to też, że mama jest no po prostu, nie jest w rzeczywistości, jest zajęta sobą. Często to dotyczy też chłodu takiego. Jeżeli matka jest w depresji, czy ma schizofrenię, to będzie chłodną matką.
1: A co mogłabyś na sam koniec powiedzieć wszystkim kobietom, Marto, które nie miały lub nie mają lekko ze swoimi matkami? Co mogłyby zrobić dla siebie, żeby poczuć się lepiej, żeby miały siłę do tego, żeby odpiąć się od takiej niezdrowej zależności, przykrych doświadczeń?
0: Pomyśleć o sobie jako o małej dziewczynce. Jestem małą dziewczynką, która potrzebuje teraz zaopiekowania. To nie jest infantylne, to nie jest głupie. To jest takie pogłaskanie siebie. Można znaleźć sobie taki punkt na ciele na przykład, który wspiera, prawda? Czyli, że ja trzymam siebie za rękę, teraz właśnie dotykam swojej ręki, prawda? I że głaskam siebie. I że jestem przy tobie, prawda? Czyli taka obecność, czyli ćwiczenie obecności, po prostu takiej prosta rzecz, że jestem przy tobie. Taki komunikat, nawet można sobie nagrać medytację, taką właśnie oddychaj. Jestem przy tobie, jestem blisko, nie opuszczę cię nigdy.
1: A kiedy i to nie pomoże, albo czujemy, że jest to niewystarczające, to wtedy no warto nie czekać i po prostu poprosić o pomoc fachową, prawda? Jeżeli
0: tak.
1: To jest...
0: Tak, bo to jest takie przerobienie też tych schematów, tak, kątem emocjonalnym też. Tam jest dużo emocji, które są zamrożone przez wiele lat. Więc myślę sobie, że to jest z pomocą czyjąś, prawda? Czyli w relacji terapeutycznej jest to jak najbardziej bezpieczne do zrobienia.
1: I musimy kończyć, choć doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że nie wyczerpaliśmy tego tematu. Mam nadzieję jednak, że udało się nam zadać najważniejsze pytania, jego dotyczące i też zadowalająco na nie odpowiedzieć. W roli ekspertki w studiu pojawiła się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Marto, bardzo Tobie dziękuję za poświęcony czas, za spotkanie w studiu.
0: Dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, tam ich szukajcie wedle potrzeby. Polecamy się Waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Piątek. Michał Poklękowski, zapraszam. Blisko 800 milionów złotych uszczupleń VAT. Śląska Skarbówka wykryła nowy mechanizm oszustw w branży kosmetycznej. Skala gigantycznego oszustwa sięga poza granice Polski oraz Unii Europejskiej. Brało w nim udział 38 podmiotów. Mówi nam Michał Kasprzak ze Śląskiego Oddziału KAS-u.
2: W mechanizmie oszustwa uczestnicy wykorzystali kilkadziesiąt sztucznie utworzonych podmiotów gospodarczych, tak zwanych słupów. Były to firmy zakładane na terenie całego kraju, najczęściej posiadające siedziby w wirtualnych biurach. Nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej, nie zatrudniały pracowników i nie posiadały majątku.
1: Służby skarbowe cały czas ustalają pełen zakres działalności podmiotów zaangażowanych w proceder, identyfikują osoby odpowiedzialne za jego organizację oraz zabezpieczają należności Skarbu Państwa. Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Nadchodzący weekend przyniesie duże zmiany w pogodzie. Temperatura przekroczy miejscami 30 stopni, najcieplej będzie na zachodzie Polski.
3: W piątek na zachodzie kraju temperatura maksymalna osiągnie i miejscami przekroczy 30 stopni. W sobotę na zachodzie 33-35 stopni. Na północnym wschodzie i nad morzem od 26 do 28.
1: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Prognozy wskazują jasno, że oprócz upałów w weekend czekają nas też intensywne burze. Taka pogoda ma utrzymać się też na początku tygodnia. Teraz walka z inwazyjnymi gatunkami. W warszawskich parkowych stawach trwa odławianie zwierząt szkodliwych dla ekosystemu. W tym roku do gatunków obcych dołączył żółw ozdobny, zwany też czerwonolicym, oraz nowa złośliwa roślina.
4: Ta roślina nie pojawiła się sama. Niestety ktoś wrzucił do stawu pistię rozetkowatą. Jest to roślina, która należy do gatunków bardzo inwazyjnych.
1: Mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z warszawskiego zarządu Zieleni. Ogrodnicy apelują, by nie wprowadzać do ekosystemu żadnych roślin i żadnych zwierząt, bo mogą okazać się szkodliwe.
4: Uczulamy mieszkańców na każdym kroku, żeby nie wrzucali do stawów oraz na tereny zieleni roślin, o których pochodzeniu nie mają zielonego pojęcia. Zwierząt, które nagle się znudziły, nie wyrzucamy do nieodpowiednich miejsc.

0: systemu żadnych roślin i żadnych zwierząt, bo mogą okazać się szkodliwe.
1: Uczulamy mieszkańców na każdym kroku, żeby nie wrzucali do stawów oraz na tereny zieleni roślin, o których pochodzeniu nie mają zielonego pojęcia. Zwierząt, które nagle się znudziły, nie wyrzucamy do nieodpowiednich miejsc rzeczywistości.

0: Ważne, bo gatunki inwazyjne bardzo szybko się rozprzestrzeniają i zabierają miejsce rodzimej przyrodzie. W 75 minut koleją z Torunia do Warszawy. To wszystko w ramach zintegrowanej sieci kolejowej. Projekt zakłada połączenie małych i średnich miast ze stolicą w jak najkrótszym czasie. Nasza reporterka Maria Nowak rozmawiała na ten temat z podróżnymi na dworcu Toruń Główny.
1: To jest korzystne bardzo.
2: Oczywiście, jestem za.
3: Nie potrzebuję, bardziej by się przydało na przykład połączenie Poznań-Włocławek, bo w ogóle nie ma bezpośredniego.
4: Czyli bardziej połączenia takich mniejszych miast na przykład z większymi by się przydało.
3: Tak, zdecydowanie tak.
5: No 70 minut to by było skrócenie czasu prawie o połowę, więc jeżeli cena by była adekwatna, to myślę, że dużo osób by na tym skorzystało.
0: Zintegrowana sieć kolejowa zakłada stworzenie 4700 km nowych linii kolejowych, z czego 1000 jest już w budowie. W ostatnich 2 latach liczba podróżnych w samym Kujawsko-Pomorskim wzrosła o 1 000 000. Miłośnicy morskich klimatów powinni zarezerwować sobie czas między 19 a 28 czerwca. W tych dniach w Gdyni odbędzie się Święto Morza. Na uczestników wydarzenia czekać będzie wiele atrakcji, m.in. zwiedzanie jednostek, rejsy po zatoce czy wielka parada.
6: Parada Święta Morza bulwarem nadmorskim, konkurs na najciekawsze morskie przebranie. Od klasycznych marynarzy, kapitanów, poprzez fantazyjne stroje na przykład takich stworów morskich. 20 czerwca, start o godzinie 15:30 ze skweru Arki Gdynia.
0: Mówi Mariola Śrubarczyk-Cichowska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni. Święto Morza to także liczne koncerty. Festiwal Cudawianki zaplanowano na 27 czerwca.
7: Będzie Subambu i Leszek Możdżer, Artur Rojek oraz Fisz Emadę Tworzywo. Scena z kolorową scenografią autorstwa Jarosława Koziary. Cudawianki to także Park Cudów usytuowany na bulwarze nadmorskim, więc oczywiście tego dnia nie zabraknie tradycyjnego wyplatania wianków przez koło gospodyń wiejskich z Lubichowa.
0: Podkreślał Tadeusz Szemiot, przewodniczący Rady Miasta Gdyni. W tym mieście można to robić nie tylko na prywatnej działce. W Bełchatowie, do którego się teraz przenosimy, powstała ogólnodostępna strefa grillowa ze specjalnością.

0: by nic rozpalić, więc myślę, że dużo osób będzie z tego korzystało, tylko żeby też ludzie dbali o to, nie?
1: Przyznaje pani Magda, mieszkanka Bełchatowa. Jest regulamin, którego trzeba przestrzegać, zaznacza i dodaje Jakub Król z lokalnej Straży Miejskiej.
2: Powinniśmy pamiętać o tym, żeby zachowywać się zgodnie z przepisami prawa. To przede wszystkim zachowaniem zasad przeciwpożarowych, aby nie zostawiać paleniska bez nadzoru, aby po zakończeniu takiego grillowania ugasić palenisko.
1: Jeśli pomysł się przyjmie, to miasto zapowiada, że stworzy kolejne takie strefy grillowe.

Reklama. Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym

0: Muzycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Zełenski rozmawiał z Tuskiem w Brukseli. Tematem były wspólne wyzwania. Dziecko w szpitalu w Krakowie. Dzik zaatakował kobietę prowadzącą wózek. Nietypowy pokaz mody w Katowicach. W raporcie Śląskie Przetworzenie.
3: SK Rock. Raport.
2: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Polsko-ukraińska rozmowa na szczycie w Brukseli. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował wieczorem o spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Jak przyznał, tematem rozmowy były wspólne wyzwania, które wynikają z agresji Rosji. Na nagraniu zamieszczonym przez Zełenskiego widać ciepłe przywitanie przy stole rozmów. Dialog odbywał się w języku angielskim. Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. To ma naprawdę duże znaczenie dla naszego regionu i całej Europy. A przypomnijmy, że ostatnie tygodnie to eskalacja sporu polsko-ukraińskiego wokół bohaterów UPA. Wybuchł pod koniec maja, po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał takie imię jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Decyzja wywołała falę krytyki w Polsce. Z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego pojawił się nawet temat odebrania ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego.
4: To jest raport.
2: Atak dzika w Krakowie. Wczoraj na osiedlu Kliny Zacisze zwierzę zaatakowało kobietę prowadzącą wózek z dzieckiem, w efekcie czego dziecko z niego wypadło i trafiło do szpitala. O szczegółach Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
5: Dziecko wypadło z tego wózka i uderzyło główką o podłoże. Dziewczynka teraz przechodzi badania. Wynika z naszych ustaleń, że nie zagraża jej życiu i zdrowiu niebezpieczeństwo. Podjęliśmy również kontakt z pogotowiem dla zwierząt dzikich oraz łownych, z kołem łowieckim.
2: A w odpowiedzi na zdarzenie na dziś zwołano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego miasta Krakowa. Luksusowe samochody, jacht, nieruchomości i prawie 3 miliony złotych brutto dochodu w ciągu roku. Takie dane znalazły się w oświadczeniu majątkowym Michała Burczego, lekarza kierującego szpitalami w Grójcu i Nowym Mieście nad Pilicą. Więcej o tym Anna Badowska.
6: Z oświadczenia wynika, że w 2025 roku lekarz osiągnął prawie 3 miliony złotych brutto dochodu, z czego ponad 2 miliony pochodziło z indywidualnej praktyki lekarskiej. Dodatkowe dochody uzyskał m.in. z pracy na etacie oraz wynajmu nieruchomości. Michał Burcz pełni funkcję prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu i kieruje szpitalem w Nowym Mieście nad Pilicą. Pytania dotyczące tego, czy taki nadmiar obowiązków, prowadzenie prywatnej praktyki oraz zarządzanie dwoma placówkami może wpływać na jakość funkcjonowania szpitali oraz dobro pacjenta, wysłaliśmy do Starostwa Powiatowego w Grójcu, który jest organem zarządczym placówek. Na odpowiedź czekamy.
2: Debata na temat wynagrodzeń lekarzy rozgorzała w ostatnich dniach za sprawą afery w warszawskim szpitalu południowym. Koordynator SOR-u Dawid Kacprzyk w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Według medialnych doniesień na prowadzonym przez niego oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Współczesna interpretacja strojów śląskich w samym sercu miasta. Na rynku w Katowicach odbył się nietypowy pokaz mody śląskie Przetworzenie. Zorganizowali go licealiści w ramach innowacji pedagogicznych realizowanej na zajęciach z edukacji regionalnej.
7: Barbara Kowaczek-Jędrasik. Część strojów jest oczywiście szyta, część strojów jest tworzona z drugiej ręki. Każdy z nich zawiera pewien element nawiązaniem do stroju śląskiego.
8: Ja chcę, byście tu nie przyszli.
9: Ja akurat mam na sobie komplet jeansowy, a z tyłu mam wzory śląskie.
10: Ja mam na sobie połączenie stylu boho z elementami stroju śląskiego.

0: Ja akurat mam na sobie komplet jeansowy, a z tyłu mam wzory śląskie.
1: Ja mam na sobie połączenie stylu boho z elementami stroju śląskiego.

0: Zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pogoda.
3: A ja dostałam od mojej przyjaciółki ze Śląska bardzo ładne kolczyki z węglem. Zupełnie szczerze. Czarne takie po prostu, że hej, akurat idealnie w moim stylu.
4: Ale z tym takim węglem, w sensie, co to on już po wiele milionów dodatkowych lat i robi się diamentem, brylantem, w sensie.
3: Słuchaj,
4: później
3: no czekam, ale mogę nie dożyć.
4: Okej, rozumiem. Co tam w pogodzie?
3: Ale fajnie jesteś. To jest dopiero pogoda na piątek, jaką można sobie wymarzyć w tej chwili. W Warszawie 18, w Poznaniu 20, teraz mówimy po prostu. W Olsztynie 14, w Gdańsku 17 i mam taki suwak i przesuwam godziny, słuchajcie, i się zaczyna. Warszawa 26, Łódź 28, Poznań 30. Do domu jedziesz? Do Konina? Nie, tak?
4: W życiu, gdzie? To zawodowo tutaj obowiązki.
3: 30 stopni, ale u nas też wszędzie w Warszawie będzie, czy właściwie chyba cały weekend będzie bajeczny. Troszkę może popadać w niedzielę, więc idźcie na plażę, gdzie macie plażę.
4: Korzystajmy.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: 6 na 9.
5: 6 na 9.
2: Siedlarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w Esterok.
4: Jak to w piątek, to dzisiaj państwo podrzucacie nam tematy, na które porozmawiamy. Wolne wnioski w Esterok, no ale też suchary.
3: Tak, właśnie cały tydzień na to czekam. Cały tydzień. Człowiek się męczy, kombinuje, żeby wreszcie dobrnąć do piątku sucharowego.
4: W raporcie będzie dobrze. Co tam, Aniu?
6: Stop golasom w Sopocie.
4: O!
3: Dobra.
4: Jadę.

0: Kwadrans naszej roboty jeszcze nie minął, a my już tylu słucharów posłuchaliśmy dzięki psu na Messengerze, że...
1: Słuchajcie, jestem z was naprawdę bardzo dumna, że jesteście tak aktywni. Jest 6:15, a państwo już słucharują. To naprawdę bardzo poprawia humor, także dzięki.
0: Zacznijmy od Joanny.
2: Słuchajcie, to jak kopary dała się nabrać.
0: Jeszcze Kondzio i Wojtek.
3: No witam was po tej porannej informacji od Ziętary. No nie mogłem wam sprzedać suchara. Przepraszam chłopaki, nie obrażajcie się. Czym się różni Kondzio od Wojtka? Nakrętką!
1: Ja może ja kombinowałam cały czas. Jak i co? Chyba chodzi o to, że nakręcacie ludzi na wszystkie możliwe sposoby. Każdy to robi inaczej.
0: Pan jest szybki jak błyskawica. Aha. I natychmiast wgrał sprostowanie.
1: Dobra.
3: Pędzę też ze sprostowaniem, jak tego posłuchałem. Ja jeszcze śpię bez kawy, suchar mógł nie wypalić. Oczywiście, panowie, chodzi mi o to, że jesteście słoikami.
1: No ale jesteście. Ty jak jedziesz na przykład do domu, to przyjeżdżasz ze słoikami od mamusi?
0: Oczywiście.
1: Tak? Ja też tak robię. I mało tego, ja mam mamę tuż pod Warszawą. I jak jeżdżę do niej na obiad, to zawsze mówię tak. Jeszcze karpatkę mi nałóż i ten barsz w słoiku też poproszę, bo to jest super.
0: A wiecie państwo, czym tak naprawdę Konrad różni się od Wojtka? Mhm. Ja jestem w pracy, a on nie.
4: 6:9 w Esce Rock. Ten kawałek... Dobrze rokuje.
1: Dobry jesteś, dobry. Teraz Artur Rejek w objęciach. Ciekawe, czy Wojtek jest jeszcze w objęciach Morfeusza?
0: Absolutnie. Mhm.

0: Siemka, powiem wam tak szczerze, że najlepiej to się was słucha bardzo wczesnym rankiem, tak jak teraz.
1: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanny o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański. A wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra. Muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Reklama.
1: SK Rock Warszawa.

0: 26 minut po godzinie 6. Nirwana znakomita za nami, Westerok.
1: A ja mam, w związku z tym, że mamy piątek, mam bardzo ważną informację polityczną. Polskie łosie emigrują do Niemiec. Tak przeczytałam, wyobrażacie to sobie? Według niemieckich ekspertów do spraw dzikiej przyrody co najmniej 5 łosi wędruje, polskich łosi dodam, wędruje obecnie przez Brandenburgię. To jest nowy rekord, tak oni mówią. Zwierzęta nasze kochane migrujące prawdopodobnie pochodzą z populacji zamieszkującej północno-wschodnią Polskę. I teraz co robi taki łoś? Łoś rzuca wszystko w cholerę, przemierza Polskę, przepływa Odrę i ostatecznie dociera do tejże Brandenburgii. To wiesz, to nie są proste rzeczy.
0: To prawda.
1: No i okazuje się, że te polskie łosie występują również w innych regionach Niemiec Wschodnich i w Bawarii też występują polskie łosie. Po prostu, wiesz, rzuciły wszystko i do Niemiec.
0: Jak zacząłeś, że to będzie polityczna informacja i że polskie łosie wędrują do Niemiec, to pomyślałem sobie, że chodzi o akcję Roberta Bąkiewicza w Berlinie.
2: 6 na 9 w SC Rock.

0: A teraz o poważnych sprawach i o sporcie Ania Gruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Pierwsze decyzje personalne i zapowiedź kolejnych. Po aferze w Szpitalu Południowym odwołany został cały zarząd placówki, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i podkreślił, że niebawem można spodziewać się kolejnych decyzji. Dogłębne wyjaśnienie sprawy zapowiada też premier, a chodzi o byłego już lekarza Dawida Kacprzyka, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Był koordynatorem SOR-u, ale jak się okazało, jego grafik pokrywał się z aktywnością polityczną. Miał też stworzyć w szpitalu specjalną ścieżkę leczenia polityków KO. Do tematu wrócimy o godzinie 7. 62-latek odpowie za oślepianie pilota samolotu wiązką lasera. Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek w Masłowie. Mężczyzna celował laserem w pilota wykonującego akrobację nad lotniskiem.
3: Podczas przeszukania policjanci znaleźli urządzenie laserowe, którym jak wynika z ustaleń 62-latek miał oślepiać pilota samolotu. Mężczyzna został zatrzymany.
2: Mówi Jacek Borek z Kielackiej Policji. Za oślepienie pilota wiązką lasera mężczyźnie grozi nawet 8 lat więzienia.
1: To jest raport.
2: Dziś tańsze tankowanie na stacjach. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, benzyny 98, 6,66, a diesla 6,20 zł. To oznacza, że ceny maksymalne paliw są niższe wobec czwartku.
1: SK Rock Sport.
2: Meksyk z drugą wygraną na Mistrzostwach Świata. Piłkarze jednego z gospodarzy mundialu wygrali 1-0 z Koreą Południową. Wcześniej Czechy 1-1 zremisowały z RPA, Szwajcaria 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada 6-0 rozbiła Katar. Radość Kanadyjczyków zakłóciła poważna kontuzja Ismaela Kone. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz po brutalnym faulu doznał złamania nogi. Polskie siatkarki z 5. zwycięstwem w Lidze Narodów podczas turnieju w Bangkoku wygrały 3-1 z Ukrainą. Skutecznością w meczu imponowała Magdalena Stysiak, która zdobyła w sumie 29 punktów, a jutro biało-czerwone zmierzą się z Holandią.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6 na

0: A my dzisiaj od rana po prostu mamy do was różnego rodzaju sygnały i na przykład mamy sygnał od Łukasza. Kochani, takie przemyślenia piątkowe. Żonę mam, która mieszkała w domu z liczbą 6. W rejestracji mam 6-9. Bardzo lubię słuchać 6-9. Ogólnie bardzo lubię 6-9. No i to oczywiście wiadomo, że czegoś mu brakuje. Tu jest problem. Nie mam koszulki. Da się coś z tym zrobić? Nie wiem, Kądziu. Da się?
1: No właśnie nie wiem, czy się da się. Zobaczymy, będziemy kombinowali, będziemy dla Państwa dzisiaj mieli prezenty, jak żeby inaczej, ale jakie to czas jeszcze pokaże. Póki co wracamy sobie do tego tematu takiego, który dzisiaj wyszedł nam na plan pierwszy, czyli A suchary, B trochę o nas.
2: No dobrze, to skoro jeszcze Kądzio i Wojtek, wchodzi Kądzio do winda, tam schody i szedł Wojtek koło betoniarki i się zmieszał.
0: Dzisiaj naprawdę jest bardzo sucho, bardzo mi się to podoba.
1: Drodzy Państwo, słucharzymy sobie, a i owszem, messengerski rok do Waszej dyspozycji. Poruszamy też tematy ważne i ważkie. Tam też możemy sobie na wszystkie tematy porozmawiać. Asia opowiadała o łosiach, które emigrowały do Niemiec,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, rzuciły wszystko po prostu i potuptały tymi swoimi wielkimi kopytami. Przez Odrę się przedarły i są teraz tam.
1: I Państwo też w tej sprawie.
3: To ciekawe z tymi łosiami. Bo jak polskie żubry przeszły na niemiecką stronę, to rozstrzelali. Ciekawe, co będzie z tymi łosiami.
4: Świetna rada, wujku. Bardzo dobra rada.
5: Eskarok. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
11: Zapowiada się piękny, słoneczny weekend? Nie zmarnuj go w domu. W Julinek Park czekają na Was podgrzewane baseny, wodny plac zabaw, rodzinne zjeżdżalnie i ponad 50 atrakcji dla małych i dużych. Zobaczcie pełne emocji Lipski Circus Show. Bawcie się podczas piana party i odkrywajcie świat kreatywnych oraz cyrkowych warsztatów. To idealny sposób na rozpoczęcie lata. Aktywnie, rodzinnie i blisko natury. Julinek Park, tylko 30 km od Warszawy. Dobra zabawa blisko natury. Bilety kupicie na julinek.com.pl.
5: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: be a slave, I wanna be a master.
1: Donucił do końca.
2: O rany, słyszałam.
1: Ponieważ jest piątek i Państwo wgrywają bardzo różne wiadomości i piszą różne wiadomości,

ponieważ jest piątek i Państwo wgrywają bardzo różne wiadomości i piszą różne wiadomości

0: umysł zdecydowanie potrzeba kawy do żylnie, dokładnie tak samo jak zresztą nam.
1: Tak.
0: Bo Michał na przykład napisał tak, też się fajnie sznurówki plączą. Bydgoszcz także słucha SK Rock. Rock płynie w naszych żyłach. Rock to moc, rock to potęga, a najlepszy rock to SK Rock. SK Rock, radio numer 1. Pozdrawiam Ziętkę, Olszę i Górala. Takie ksywki wymyśliłem. Dowiedziałem się, że kierowcy autobusu we Wrocławiu dostali instrukcję korzystania z kibla na przerwach.
1: Ile wątków.
0: Pozdrawiam z Bydgoszczy.
1: Ile wątków.
0: Albo może to było za dużo kawy.
1: Kto wie, być może.
0: Widzisz?
1: Ale nasi słuchacze, państwo idziecie po prostu w tę samą stronę.
2: Dzień dobry bardzo. Pozdrawiam serdecznie Radio SK Rock, ale chciałbym powiedzieć, że dzisiaj spóźniłem się do pracy i od początku nie słuchałem audycji. Jestem bardzo wkurzony. Może dlatego, że wczoraj miałem urodziny i po prostu nawet łyka dziwnych napoi nie piłem, bo jestem taki trochę dziwny i jestem abstynentem, ale nawet nie wiem, jaki jest temat dnia, dlatego powiem dowcip. Przychodzi policjant do baru i się pyta, czy są frytki, nie ma ziemniaków. To co, mogą być z chlebem?
1: Ale to absolutnie prawda. Ma pan rację. Jest pan dziwny.
3: 6 na 9.

0: szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Zerkamy. I co tam widać w kolorowych gazetach, które brudzą? Oślepiająca obrączką Zendaya i jej już mąż Tom Holland brylują na premierze w Amsterdamie. Jak tak patrzę na obrączkę, to nawet brylantują.
2: Poczekaj, to jest w ogóle fajne hasło. Już mąż.
1: Już mąż.
2: Już
1: to,
2: mąż. I w nawiasie. Jest, już mąż. Bo to jest mój już mąż.
1: Bo to nie wiadomo, czy on już, czy nie.
2: Właśnie, po tym, wiesz, różnie bywa. U mnie z kolei Julia Wieniawa wdzięcznie jak syrenka pluska się w basenie na Mykonos. Jak syrenka, tak sobie myślę. I przyglądałam się, przyglądam. Ja nie wiedziałam, gdzie tam jest ogon.
1: Ogonek ma on.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
3: Łukasz Bąk.
4: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano.
2: Tak. No,
4: nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska.

0: Karska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
1: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
0: Garaż Eskirok. Garaż Eskirok. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega. Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
0: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Zarząd Szpitala Południowego odwołany. Decyzję podjął prezydent Warszawy. W raporcie tragedia w Małopolsce są wstępne wyniki sekcji zwłok 19-latki. Abrams i Rosomak do zobaczenia z bliska. Dziś warszawskie targi obronne.
2: SK Rock. Raport.
1: 7. Anna Kruszyńska, zapraszam. Cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Takie informacje przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych i według doniesień medialnych stworzył w niej specjalną ścieżkę leczenia polityków Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy i zaznaczył. W toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem.

0: Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy i zaznaczył: w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Na konto placówki 500 000 zł. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
2: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
1: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
0: A lekarz Dawid Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa w KO, teraz zrzekł się też mandatu radnego.
3: To jest raport.
0: Są wstępne wyniki sekcji zwłok 19-letniej kobiety i podejrzanego o jej zabójstwo byłego partnera. Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem przed domem dziewczyny w Mszanie Górnej w Małopolsce. 19-letni Kacper W. miał zadać kobiecie kilka ciosów nożem. Potem uciekł z miejsca zdarzenia.
4: Kobieta miała ranę ciętą szyi oraz 5 ran kłutych klatki piersiowej, z czego już 2 okazały się śmiertelne.
0: Mówi Justyna Rataj-Mekietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Przy mężczyźnie znaleziono nóż. Śledztwo odpowie na pytanie, czy to nim zadane były śmiertelne ciosy.
4: Aby móc potwierdzić, że na pewno ten przedmiot był użyty do dokonania zbrodni, potrzeba wykonać specjalistyczne ekspertyzy kryminalistyczne, na które będziemy musieli poczekać.
0: 19-latkowie byli parą, ale się rozstali. Po zaatakowaniu kobiety Kacper W. uciekł do lasu. Jego ciało odnaleziono we wtorek nad ranem w miejscowości Niedźwiedź. Targnął się na swoje życie. Bezpieczeństwo odmieniane przez wszystkie przypadki. Dziś i jutro warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla branży, drugi już dla wszystkich zainteresowanych.
5: Zachęcamy bardzo gorąco rodzinę, także z dziećmi, bo atrakcji będzie naprawdę moc. Zaczynając od wystawy uzbrojenia Wojska Polskiego. Będzie Abrams, będzie Rosomak, także wystawy sprzętu, pojazdów, straży pożarnej, policji, służby ochrony państwa.
0: A do tego między innymi prelekcje i pokazy wylicza szefowa portalu obronnego Maria Olecha Lisiecka. Warszawskie targi obronne dziś i jutro w centrum targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Stop golasom w Sopocie, choć aura na razie nie zachęca, aby spacerować w negliżu po sopockim Mąciaku. To miasto już teraz rusza ze swoją kampanią przeciwko takim praktykom w miejscach publicznych. W wielu lokalach można zauważyć między innymi specjalne plakaty, które przypominają o tym, by się ubrać.
6: A więc w stroju kąpielowym przebywamy na plaży, w kąpielówkach przebywamy na plaży. Jeżeli decydujemy się na wizytę w restauracji, wówczas ten strój powinien być kompletny. Ci, którzy wypoczywają, muszą pamiętać o tych, którzy na stałe mieszkają w mieście.
0: Mówi Izabela Heidrich z Sopockiego Magistratu. Z problemem gołych klat mierzą się najczęściej restauratorzy, których lokale stoją bezpośrednio przy plaży.
7: Często właśnie się zdarza i mówią goście, którzy wchodzą bez koszulki: ja przepraszam tylko na szybką kawkę, ale to niestety tak nie można, więc musi się wrócić taki delikwent po koszulkę i wrócić z koszulką.
0: Mówił Daniel Kotowicz, z jednej z sopockich restauracji.
8: Można spotkać golasa, jak na plaży w Mombasa, golców cały tłum.
9: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pogoda.
11: Tak sobie z Asią rozmawialiśmy, że my tam lubimy sobie na golaska wejść do kawiarni, prawda?
12: Właśnie nie, bo to jest okropne swoją drogą. Ja w ogóle bardzo lubię na golaska, ale na plaży. Natomiast potem jednak człowiek wchodzi do takiego przybytku radości, jaką jest restauracja na przykład. I fajnie by było, żeby nie był golasem.
11: Dokładnie, te gaciochy, wiesz, mokre, te plecy spocone.
12: Nie, w ogóle wiesz, nie, brutalnie rzecz biorąc, to jednak jest czasami nieestetyczne.
11: To gdzie
12: nie.
11: się dzisiaj będzie można, kochana, spocić?
12: Słuchaj, generalnie spocić to się będzie można wszędzie, tylko ja tak patrzę, takie chmurki się przetaczają przez Polskę i one sobie tak idą od Poznania, co tam wiesz, i one tak tuptają nad Warszawę, też tak sobie się przekopertują, ale potem już będzie bezchmurne niebo, ale generalnie jest ciepło, więc cieszmy się i radujmy.
9: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
11: A teraz wyjątkowo zaczniemy od raportu. Aniu, co tam w raportach?
0: Śmierdząca sprawa, ale jak się okazuje, to przyciąga. Lada chwila we Wrocławiu zakwitnie dziwidło olbrzymie.
12: Dziwidło czy dziwadło?
11: Dziwidło.
12: Dziwidło. Dziwidło. I ono śmierdzi podobno jak cholera.
0: Ale ładne.

0: szukam sucharów.
1: Ja jedzie blondynka, zatrzymuje ją policjant i mówi do wody, a ona mówi, że nie umie pływać.
2: Tak się bawimy, drodzy Państwo, po pracy.
3: Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że ja uwielbiam, jak Państwo nagrywają różne wiadomości. W piątek rano, jak Wam się cudownie sznurówki plączą. Ja się cieszę, że ja nie jestem sama, bo człowiekowi w ogóle generalnie nie rano się tak sznurówy plączą, a takie, co to miało być, ale o co chodzi, i to jest super. Mhm.
2: I na takie Wasze, drodzy Państwo, na Messengerze głosóweczki czekamy. Proszę się plątać, proszę się kręcić, proszę podrzucić temat, na jaki chętnie z nami byście pogadali, albo my z Wami. Proszę słucharzyć, bo bardzo lubimy tak. Ten festiwal sucharków.
3: No, a jak, proszę.
2: Sam jestem zainteresowany, zaciekawiony tym dresiarzem. Uwaga.
4: Po co idzie dresiarz do lasu? Po ziomki.
3: Dobre.
2: Dobre. I jeszcze dobre. Coś, co mnie absolutnie zdenerwowało. Możemy coś, co nas zdenerwowało?
3: No, co ty mówisz?
2: To posłuchaj.
5: Cześć, chciałam tylko powiedzieć, że za 2 tygodnie zaczynam urlop.
6: Chętnie byśmy pogadali, ale... Nie z tobą.
7: 6/9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
3: Ale ej, nie bądź taki. My też kiedyś zaczniemy urlop.
2: Kiedyś, no. No,
3: kiedyś, kiedy? Tak. Ja na przykład we wrześniu.
2: A, ty we wrześniu. Tak. No, to ja też za 2 tygodnie.
3: Dobra, dobrze, że dobrze rokuje SK Rock i utwory takie jak Nothing But Thieves i Evolution.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a,

0: Kęga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: Już w sobotę, 20 czerwca, zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Kiedyś cię na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
3: Reklama.

0: No i pani nam podniosła dzisiaj ciśnienie w związku z tym, że jedzie już na urlop, a my jeszcze musimy czekać.
1: Ale wiesz, pani powiedziała nam, że jedzie na urlop faktycznie, ale chyba chciała się wytłumaczyć, tak mi się wydaje.
2: A wkurzy was jeszcze bardziej? To będzie 3-tygodniowy urlop. Haha.
3: Idź się wyspowiadaj z tego pomysłu.
4: 6 na 9.

0: Ja chciałem podziękować za Set But True poranku. No tego mi było trzeba. Zrobiliście mi dzień.
1: Bo Państwa życzenie jest dla nas rozkazem. Jest 7:31. Teraz już raport Westerogi Anna Kruszyńska.
2: SK Rock. Raport.
3: Zapraszam. Spotkanie w Szwajcarii odwołane. Miało tam dojść do rozmów między USA a Iranem. Biały Dom przekazał, że wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z irańską delegacją. Wcześniej zapowiadano, że po podpisanym porozumieniu właśnie w Szwajcarii zaczną się rozmowy techniczne, które doprowadzą do finalnego porozumienia kończącego wojnę. Przez ponad 15 lat żyli w zamknięciu. To dramat na Suwalszczyźnie. Są zarzuty za znęcanie się nad dwojgiem nieporadnych psychicznie 47-latków. Przez wiele lat byli izolowani, pozbawieni jedzenia i skrajnie zaniedbani. Odpowie za to matka i siostra, które zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty. A do tematu wrócimy o 8:00.
2: To jest raport.
3: Tropikalne upały nadciągają do Polski. W weekend w niektórych miejscach termometry mogą pokazać 35 stopni. W związku z tym IMGW wydał ostrzeżenie dla 6 województw. Lubuskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Dziś i w niedzielę temperatura maksymalna może wynieść od 30 do 33 stopni, a jutro od 32 do 35. Alerty od dziś od 11 i będą obowiązywać do godziny 20 w niedzielę.
2: SK Rock Sport.
3: Wysoka wygrana Kanady w swoim drugim meczu Mistrzostw Świata. Jej piłkarze 6-0 wygrali z Katarem. Kanadyjczycy mają 4 punkty w swojej grupie, podobnie jak Szwajcaria, która 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną. To w grupie B, za to w grupie A awans do 1/16 finału zapewnił sobie już Meksyk, który wczoraj 1-0 wygrał z Koreą Południową. Z kolei Czechy zremisowały z RPA. Głośny powrót do polskiej ligi. Kontrakt z Widzewem podpisał Karol Świderski. Napastnik reprezentacji wraca do ekstraklasy po 7 latach gry w Grecji, USA i Włoszech. Nieoficjalnie Świderski ma być jednym z najlepiej opłacanych zawodników w lidze.
4: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: My już tak sobie tutaj rozmawiamy a propos wolnych wniosków, że sobota i niedziela spędzona zostanie na łonie. W moim przypadku to będzie grillowa impreza w sobotę i grillowa impreza w niedzielę, a Aśka będzie się opalać na plaży.
1: Ja gdzieś sobie znajdę jakąś plażę i tam będę się opalać, ale uwaga, będzie ciepło, będzie miło i jednocześnie będzie bzzz. Prawda jest taka, że rzeczywiście komary lubią niektórych bardziej, niektórych mniej. To zawsze tak jest w towarzystwie, że po prostu jeden jest bardziej pocięty. No i słuchajcie, naukowcy odkryli, co je przyciąga. I to wcale nie jest grupa krwi, bo też są takie teorie. Chodzi o zapach, jaki w danym momencie wydzielamy, a konkretnie o związek o dziwnej nazwie alkohol grzybowy. No i kto jest narażony na ukąszenia? Uwaga, kobiety w drugim trymestrze ciąży. No i oczywiście ci, którzy lubią alkohol, zwłaszcza piwo, i wtedy wydzielają, jak piją piwo, to wydzielają ten alkohol grzybowy i one wtedy te komary robią, ha, ale cię dziabne. No i abstrahując od tego, że po spożyciu alkoholu wzrasta temperatura ciała, zwiększa się ilość wydychanego CO2, zmienia się ten zapach skóry i wtedy ciach.
0: Co gorsze podczas grilla i co bardziej przeszkadza? Komar czy mucha? Komar czy mucha?
2: Cześć. Co powstaje ze skrzyżowania komara i muchy? Komuch.
3: 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Dzień dobry! Czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale! Kupujemy!
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
12: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Piątek jest ekstra, bo piątek jest nieprzewidywalny, piątek jest sucharowy i w ogóle dzieją się fajne rzeczy i wygrywacie do nas wszystkie możliwe wolne wnioski i to, co wam przychodzi do głowy, na naszego Messengera.
1: Wiecie, dlaczego BMW wypuściło specjalną wersję samochodu ze szklanymi drzwiami? Żeby było widać, w jakim dresie chłopak jedzie.
2: Dobra.
0: Tak, swoją drogą te dowcipy na temat BMW i różnych innych marek zresztą chyba nigdy się nie skończą.
2: To prawda, dokumenty poproszę. Adresik, adresik?
0: No.
2: Adidasa. I jeszcze ktoś nam chciał chyba dowalić, droga Joanno, posłuchajmy tego.
3: Cześć, jest Karok. Mam takiego sucharka, proszę się nie obrazić. Wiecie, czym się różni balkon od prezentera radiowego? Balkon potrafi utrzymać czteroosobową rodzinę. Pozdrawiam.
2: Ja tam się obraziłem.
0: Skąd pan to wie?
2: No właśnie.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Nawet nie wiecie, jaka to jest ciężka praca, że człowiek musi w ogóle przeglądać te dziwne tytuły. Znalazłam taki. Schadzka w toalecie, zgon przed klubem i słownictwo w Rynsztoku. Polska, szorto, rozrywka, o którą nikt nie prosił. No, może i nie prosił, ale ktoś się naprawdę spodziewał tutaj jakiejś intelektualnej rozgrywki?
2: Ale zobacz, jaka to musi być ciężka praca. Schadzka w toalecie, zgon przed klubem.
1: No weź, to masakra. Prawda, masakra.
2: Drodzy Państwo, Polsat jest zły na Bagiego, bo prowadzi farmę Bagiego, a koncept na farmę pożyczył bez zgody Polsatu. Miała być farma, a wyszedł chlew.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00. Łukasz Szczytyłowski, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: Stacje paliwa Bak.

0: twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: 36-latek zatrzymany miał zamordować Rosjanina w Białej Podlaskiej. Jest odpowiedź Waszyngtonu w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce. Wielkie oczekiwanie. We Wrocławiu zakwitnie roślina o zapachu padliny.
3: SK Rock. Raport.
2: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prawdopodobnie działał w Polsce od co najmniej 4 lat. To informacje, które jak dotąd służby zebrały o mężczyźnie podejrzewanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. 36-latek został zatrzymany wczoraj rano. Było to możliwe po zmasowanej akcji służb. A co wiemy o tym mężczyźnie, powie nasz reporter Michał Rawa.
4: 36-latek posługiwał się gruzińskim paszportem. Jak podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński, to osoba powiązana z zorganizowaną przestępczością.
5: Osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
4: W ostatnich latach mężczyzna opuszczał terytorium Polski. Policja jest pewna, że morderstwa dokonał sam, ale służby są też przekonane, że ktoś z nim współpracował, a jedna z głównych hipotez to zlecenie od obcego wywiadu.
2: 36-latek miał zamordować Rosjanina Roberta K., znanego jako Simon Skrzypiecki. W poniedziałek był to znany krytyk Kremla.
3: To jest raport.
2: Pentagon otwarty na utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Waszyngton oficjalnie odpowiedział na ofertę Warszawy w tej sprawie. Na ostateczną decyzję trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. A o szczegółach Michał Skolimowski.
6: W oficjalnym piśmie amerykański Departament Wojny zaznaczył, że Polska jest modelowym sojusznikiem i wykonuje swoje działania w zakresie obrony, dlatego jest otwarty na ofertę w sprawie stałej bazy w naszym kraju. Premier Donald Tusk przyznaje, że nie spodziewał się tak szybkiej i pozytywnej reakcji.
7: Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale.
6: I one będą wypracowywane, dodawał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który z Pitem Hegsetem rozmawiał w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO.
8: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę.
6: A to wszystko, jak zaznaczał szef MON-u, wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem

0: Donald Tusk przyznaje, że nie spodziewał się tak szybkiej i pozytywnej reakcji.
1: Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegseth uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale.
0: I one będą wypracowywane, dodawał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który z Pitem Hegsethem rozmawiał w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO.
2: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę.
0: A to wszystko, jak zaznaczał szef MON-u, wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem

0: Przez ponad 15 lat żyli w zamknięciu. To dramat. Na Suwalszczyźnie są zarzuty za znęcanie się nad dwojgiem nieporadnych psychicznie 47-latków. Przez wiele lat byli izolowani, pozbawiani jedzenia i skrajnie zaniedbani. Odpowie za to matka i siostra, które zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty.
1: Zarzuty dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi ze względu na stan psychiczny. Od 15 lat nie sprawowały prawidłowej opieki nad pokrzywdzonymi. Zaniedbywały ich potrzeby higieniczne, żywieniowe, zdrowotne.
0: Mówi Wojciech Piktel, rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach. Kobietom grozi do 8 lat pozbawienia wolności, ale śledczy zaznaczają, że śledztwo jest na wstępnym etapie. Postępowanie wszczęto po zawiadomieniach, które wpłynęły do śledczych m.in. ze szpitali oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Śmierdzi i to przyciąga. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego lada chwila zakwitnie dziwidło olbrzymie. Imponująca roślina znana z zapachu padliny.
3: Jest to roślina w naturze zagrożona wyginięciem. Teoretycznie ta roślina potrafi do 2 dni, czy tam troszkę dłużej kwitnąć, ale tak naprawdę często okazuje się, że kwitnie tylko kilka, czy tam kilkanaście godzin. Wszystko zależy od warunków i wszystko zależy od konkretnego osobnika.
0: Mówi Karolina Sokołowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Specyficzny zapach na owady działa jak wabik.
3: Ten mechanizm jest dla niej bardzo istotny, ponieważ ona jest zapylana przez padlinożerne chrząszcze. Zapach tak się opisuje jako mieszankę moczu, padliny, zlitego mięsa. W okresie kwitnienia, żeby przyciągnąć zapylaczy i żeby jeszcze ten odór bardziej się unosił, potrafi podgrzewać dno kwiatostanowe.
0: Pełnego rozkwitu ogrodnicy spodziewają się w niedzielę albo w poniedziałek. Wtedy ogród botaniczny chce wydłużyć godzinę otwarcia.
4: A fetor, o którym pani mówiła, bo to nic innego jak ten smród, mówmy sobie jasno, i jest w Warszawie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pogoda.
7: Trochę szkoda, że pani Beger nie jest już niestety posłanką.
8: Ale wyobrażacie sobie swoją drogą, żeby to dziwidło na przykład rosło wszędzie i my byśmy tak potem nie mogli wyjść z domu nawet na chwilę. Tym bardziej, że jutro naprawdę trzeba wyjść z domu, bo dzisiaj to dzisiaj, ale jutro Warszawa 30, Łódź 31, Poznań 33, Wrocław 33, nawet w Gdańsku 30, widzisz? Bo Wojtka tam nie ma, on jak tam jedzie, to jest 13.
7: No tak, ale zobacz, jak tak przyciąga muchy na przykład, prawda, miliardy much, to musi być dobre, bo muchy nie mogą się mylić, nie?
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: SK Rock. 6 na 9.
10: Zietarska, Olszewski, Góralski.
9: Od 6 do 9
10: w SK Rock.
8: Taka mucha to w ogóle chyba jednak ma bardzo dziwne koncepcje na to, co lubi.
7: A jakby skrzyżować komara z muchą? Dzisiaj już to było u nas na antenie,
8: prawda? Tak, to będzie komuch. Wiesz co, Aniu, ratuj sytuację.
0: To u mnie Nikola Bukowiecka buduje satelity i współpracowała z NASA. Z nią właśnie odbyło się w Koszalinie kosmiczne spotkanie.
7: O tym w raportach. Drodzy Państwo, w tej godzinie będziemy mieli także dla Państwa prezenty od prezentu marzeń.

0: Czyli tak, Joanna zapowiada upały. Już w sobotę i w niedzielę, nawet dzisiaj, będzie bardzo upalnie w całym naszym pięknym kraju raju. I jak tutaj iść się schłodzić do kawiarni na przykład? W galotach samych?
1: Nie można w galotach do kawiarni. Ja jednak uważam, że nie. Trzeba zachować się elegancję. Wiesz, ja uwielbiam plaże rozbierane. I to jest miejsce, gdzie można się rozbierać. Można wtedy zupełnie do golasa i człowiek sobie chodzi po takiej plaży dla nudystów, albo sobie po prostu leży i się opala i to jest spoko.
0: No dobra.
1: Ale do, wiesz, knajpy, do restauracji, do kawiarni, to jednak dobrze być ubranym.
0: Wiesz, ja będę adwokatem diabła przez sekundę. Oczywiście, gdybym w Warszawie na Marszałkowskiej wszedł do knajpy rozebrany w slipach samych, no to idiota, za przeproszeniem. Ale w Sopocie leżę sobie na plaży, kawiarni, restauracje są bardzo blisko tej plaży. I wtedy co? Ubieram się, pełen garnitur?
1: Ale bez przesady. Zarzuć t-shirt i jakieś rozsądne spodnie na siebie.
0: No wam łatwiej, bo wy wiesz, na ten kostium kąpielowy jakieś pareo plażowe, to się chyba tak
1: Całusz
0: nazywa.
1: Załóż sobie pareo, Kondziu. Nawet? Kto ci broni? Błagam cię, bardzo byłoby ci przystojnie w pareo.
0: Drodzy Państwo, to jest kolejny wątek, który nam się urodził i o tym też dzisiaj możemy sobie podyskutować. Jak ubierać się, kiedy idziemy na kawkę w sytuacji takiej właśnie plażowej? I o tym Państwo też nam się nagrywacie i o tym opowiadacie.
2: A propos golasowania i stroju w restauracji, przypomniała mi się sytuacja. W pewnym podwarszawskim hotelu pracując, na śniadanie zszedł pan Norbi w klapeczkach rozpiętej hawajskiej koszuli i jakichś shortach. Zobaczył go pan prezes hotelu, podszedł do niego, mówi, proszę iść się ubrać. On wstał, mówi do niego, Norbi jestem. Na co pan prezes przedstawił się kulturalnie, Wacław G., bardzo mi miło poznać, zapraszam na górę ubrać się i zejść na śniadanie.
0: Ale wiesz, w sytuacji Norbiego mnie to trochę nie dziwi, no bo jaki jest Norbi?
1: No.
0: Aha, gorący.
3: Materazzi, to był fajny gość, wszystkie laski na materac wziął, jego wąsy falowały wciąż i kusiły i bawiły każdą z wielu fok.
4: 6 na 9 SRO. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale absolutnie widzę zdziwienie w oczach.
1: Ale co to było?
0: Norbi takie hiciory też nagrywał, nie tylko kobiety
1: są. Co ty mówisz? I on jej brał na materac?
0: Podobno, z wąsem.
1: Matko, straszne to jest.
0: My gramy lepiej.
1: Błagam, zdecydowanie, jak się cieszę, że gramy lepiej, to jest Muse i Cryogen.

0: świecie miliony kierowców już go znają.
1: No, robi wrażenie.
0: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
1: A cena?
0: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122

0: Granicy Lublina. Rano przed węzłem Lublin-Rudnik samochód osobowy potrącił pracownika służby drogowej. Na miejsce zostały skierowane zespoły ratownictwa medycznego, policja oraz służby techniczne. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Chełma i Zamościa.
1: To jest raport.
0: 43 gramy narkotyków posiadał 16-latek zatrzymany na osiedlu w Kielcach. Noc spędził w policyjnej izbie dziecka. Nastolatek zaczął uciekać, ponieważ miał przy sobie zakazane substancje, mówi Jacek Borek z kieleckiej policji.
2: Młody mężczyzna na widok funkcjonariuszy odrzucił reklamówkę i próbował oddalić się z miejsca.
0: Policjanci zabezpieczyli porzuconą przez nastolatka torbę. Materiały trafiły do laboratorium kryminalistycznego. Zatrzymany ma 16 lat, dlatego jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny i nieletnich. W weekend nawet 35 stopni. Są ostrzeżenia IMGW przed upałem. Alert ogłaszają też ratownicy i apelują o rozsądek nad wodą.
3: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu. Niestety wpływa to nadmierną brawurę. W alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dbajmy o siebie, korzystajmy z wody z głową.
0: Mówił Jacek Organiściak, ratownik wodny z Bełchatowa. Pamiętajmy też, że rozgrzane ciało potrzebuje czasu, by przyzwyczaić się do chłodnej wody.
4: SK Rock Sport.
0: Meksyk po wygranej z Koreą Południową 1-0 jako pierwszy zapewnił sobie awans do 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Dziś drugie spotkania zostaną rozegrane w grupach C i D. W Seattle zagrają dwa zespoły ze zwycięstwami na koncie: USA kontra Australia, a w Santa Clarze Turcja spotka się z Paragwajem. Z kolei w nocy w Filadelfii dojdzie do pojedynku Brazylii z Haiti, a o północy początek meczu Szkocja-Maroko. Wieczorem możemy poznać koszykarskiego mistrza Polski. W Zielonej Górze rozegrany zostanie 6 mecz finału między Zastalem a Legią. Rywalizacja toczy się do 4 wygranych, a w tej chwili jest 3-2 dla drużyny z Warszawy.
5: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski.

0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: What the Friday w SC Rock.
2: A wiecie, że jak ktoś zaczyna od tak egoistycznie, zrobiłbym taki prezent sobie. To w sumie myślę sobie super.
3: Halo? Już jest. Cześć, dzień dobry. Takich lubimy najbardziej. Nie że żonie, nie że dziecku, nie że ukochanemu, ukochanej, tylko jak prezent to biorę ja.
4: Tak, postanowiłem cześć wszystkim, postanowiłem pomyśleć tak mocno o sobie dzisiaj, gdyż dokładnie dzisiaj mam swoje 12 urodziny.
2: To jest niesamowite. Co się wydarzyło, powiedz?
4: Wiesz co, miałem dość poważny wypadek, w którym lekarze dawali mi kilka procent szans na przeżycie. I tak mija właśnie 12 rok mojego

0: mojego życia, więc jakby dzisiaj, dokładnie dzisiaj, więc tak, tak postanowiłem pomyśleć o sobie.
1: Czekaj. Należy ci się.
2: Dzisiaj 12 urodziny tego twojego nowego życia, ale jak dobrze czytam, prawdziwe urodziny masz jutro.
0: Jutro. Tak, jutro mam swoje prawdziwe 45, więc tak, taki dzień po dniu mogę świętować. Tak?
1: Słuchaj, to się świetnie składa, dostajesz od nas 1000 zł na prezent marzeń. Czy mógłbyś to wykorzystać jakoś tak, żeby nie było ryzykownie?
0: Wiesz co, o czym marzę, to skok ze spadochronem.
2: No tak, nie, no.
1: Stary, weź, ale ej, proszę cię, dobra?
2: No, super, to sobie wybrał. Słuchaj, chłopaku, prezent trafia do ciebie. To na pewno, mamy oklaski, mamy to zaliczone. Na co wydasz te pieniądze? Twoja sprawa. Prezent marzeń to 1000 zł. Zrób sobie odjechany piątek, niech to będzie nawet ten skok ze spadochronem, tylko żeby ci, wiesz, spadochron dopieli, bo ostatnio dziewczyna skakała na bungee.
1: Jezu,
2: i nie będę
1: przestań,
2: opowiadał.
1: Przestań, błagam cię.
0: Słyszałem o tym, tak.
1: No. Słuchaj, wiesz co, powiem ci tak, jak już zrobisz ten ruch, to tylko daj nam nawet na naszym messengerze znać, że wszystko jest okej, dobra?
0: Oczywiście, pewnie.
2: No okay. To pozdrawiamy i czekamy. Trzymaj się, cześć, do usłyszenia.
3: What the Friday w SC Rock. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com. Reklama.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. Kawa ziarnista Karuzele, kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Reklama.

0: zakończmy ten program tak, jak go zaczęliśmy,
1: czyli
0: od bardzo marnego poziomu kiepskich żartów.
1: Fantastycznie, naprawdę świetnie nam idzie od tej 6 rano, ale na szczęście na was, moi drodzy, można liczyć.
2: Co robi blondynka na drzewie? Grabie liście.
0: Dobra, lećmy dalej.
3: Mnie po tych badaniach nad komarami wyszło, że jestem w drugim trymestrze ciąży. I co teraz?
0: Nie wiemy.
1: Nie wiem, no to znaczy tak, trzeba obliczyć, kiedy termin.
0: A te komary to były taki trochę, to był taki trochę temat przewodni naszego dzisiejszego programu. Jeden z wielu.
4: Odnośnie komarów, dzień dobry. To amerykańscy uczeni opracowali genetycznie zmodyfikowanego komara, który od tej pory zamiast krwi będzie wysysać tłuszcz.
1: Boże, to wszyscy będą strasznie chudzi i efekt będzie tego taki, że potem w modzie będą ci, co mają pełne kształty.

0: matce ciąży. I co teraz?
1: Nie wiemy.
2: Nie wiem, no to znaczy tak, trzeba obliczyć kiedy termin.
1: A te komary to był taki trochę, temat przewodni naszego dzisiejszego programu. Jeden z wielu.
3: Odnośnie komarów, dzień dobry. To amerykańscy uczeni opracowali genetycznie zmodyfikowanego komara, który od tej pory zamiast krwi będzie wysysać tłuszcz.
2: Boże, to wszyscy będą strasznie chudzi i efekt będzie tego taki, że potem w modzie będą ci, co mają pełne kształty.

0: Tego nie było.
1: Nie było, nie
0: kiedyś
1: było.
0: Kiedyś tego nie. Absolutnie
1: a skąd?
2: To jest dopiero teraz.
1: To jest dopiero teraz. To jest na... Wie pani co? To jest teraz na czasie. To jest w modzie.
3: Eskarok.

0: Bardzo mi się podoba ta koncepcja, żeby komary wysysały tłuszcz, wszyscy byliby chudzi i Jaro przed chwilą sam napisał, że byłby wtedy na topie.
1: Jaro, drodzy państwo, posłuchać możecie po godzinie 9, a obejrzeć na przykład w mediach społecznościowych, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Będziemy uciekać, prawda, Joanno droga?
0: Tak, oczywiście. No to... przywitajcie człowieka kuleczką, a teraz już my pójdziemy sobie stąd.
1: Ale kończymy mocnym akcentem.
2: Mężczyzna o jakim kolorze włosów ma największe wranie w Anglii? Blondyn.
3: No miło się z paniami gawędzi, ale przepraszamy. Musimy iść. I tak już jesteśmy spóźnieni. Do widzenia.
4: To było 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: A, ale mi gorąco, Barbara.
10: Mnie też, Marian.
9: To co, klima?
10: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
9: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
10: No przecież.
11: No. Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Reklama.
19: Maciej Lasek odwołany, znamy nowego pełnomocnika do spraw CPK. Niedźwiedź w samym centrum Przemyśla spacerował na rynku. W weekend 35 stopni w raporcie ostrzeżenia IMGW przed upałami.
20: SK Rock. Raport.
19: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Turbulencje w Ministerstwie Infrastruktury. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek odwołany. Taką decyzję podjął premier Donald Tusk. Miejsce Laska zajął Piotr Malepszak, wiceszef resortu infrastruktury, odpowiedzialny za kolej. A z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Rawa.
21: Tak jest, dzień dobry. Ministerstwo Infrastruktury o tej decyzji poinformowało w krótkim komunikacie. Z Maciejem Laskiem nie udało nam się skontaktować. Rzeczniczka resortu Anna Szumańska przekazała nam, że to krótkie oświadczenie to jedyny komentarz ministerstwa, a o powodach tej decyzji będzie informowała kancelaria premiera, bo to właśnie sam Donald Tusk miał ją podjąć. Maciej Lasek był odpowiedzialny w rządzie za budowę CPK od grudnia 2023 roku. Wcześniej był znany jako jeden z głównych krytyków budowy centralnego lotniska. Piotr Malepszak, który go zastąpił, pracował i to podczas rządów PiS-u w spółce CPK. Przez kilka miesięcy pełnił nawet obowiązki prezesa tej spółki.
19: Przypomnijmy, w ramach CPK ma powstać centralne lotnisko oraz sieć nowych linii kolejowych. Budowa lotniska ma ruszyć we wrześniu tego roku, a pierwszych pasażerów

0: pasażerów według planu przyjmie za 6 lat.
1: To jest raport.
0: Alert w mieście Niedźwiedź w samym centrum Przemyśla. Do takiej niebezpiecznej sytuacji doszło w nocy. Młody drapieżnik został zauważony między innymi na rynku. Sytuację potwierdził prezydent Wojciech Bakun na swoim facebookowym profilu. Mówi Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
2: Funkcjonariusze na bieżąco zabezpieczali teren. Ten niedźwiedź udał się do kompleksu leśnego, z którego wrócił. Zwierzę na chwilę obecną nie przebywa na terenie zabudowanym naszego miasta.
0: Jak dodaje Łukasz Lis z RDOŚ w Rzeszowie, zwierzę na pewno nie udało się do miasta świadomie i celowo.
3: Po nagraniach widać, że zwierzę nie czuje się tam pewnie, w związku z tym na pewno dotarło tam przez przypadek, migrując sobie.
0: Miasto apeluje też, by w przypadku spotkania niedźwiedzia na terenie miasta natychmiast powiadomić służby, dzwoniąc na 112. Tropikalne upały nadciągają do Polski. W weekend w niektórych miejscach termometry mogą pokazać 35 stopni. W związku z tym IMGW wydał ostrzeżenia dla 6 województw. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Gdzie będzie najcieplej?
4: Na zachodzie i południowym zachodzie kraju alerty drugiego stopnia wydano w pasie od Pomorza Zachodniego przez Lubuskie, Wielkopolskę, Dolny Śląsk, aż po Opolszczyznę i Śląsk. Tam od piątku ponad 30 stopni, w sobotę nawet 35. Z falą upałów mierzy się też Francja. W centralnej części kraju odwołano część pociągów. W niektórych szkołach skrócono też lekcje. Włosi z kolei mówią o kopule gorąca i temperaturach sięgających 40 stopni. W związku z tym polska ambasada wydała ostrzeżenia dla turystów z naszego kraju.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ze Szczecina na Harvard, a po drodze współpraca przy obrazowaniu czarnych dziur. Koszaliński ratusz gościł Nicolę Bukowiecką, młodą astrofizyk. Badaczka, która na co dzień pracuje na prestiżowych amerykańskich uczelniach, a także współpracowała z NASA, z przymrużeniem oka przyznała, że choć kocha kosmos, to podróż na inną planetę wchodzi w grę tylko pod jednym warunkiem.
5: Jak już będziemy na tym etapie, gdzie możemy sobie pójść do komory i się zamrozić i sobie polecieć i najwyżej się na chwilę odmrozić, jak będziemy na orbicie, żeby na chwilę sobie zobaczyć, a potem pójść z powrotem spać i się obudzić na innej planecie, to ja poproszę.
0: Koszalińska młodzież nie kryła zachwytu.
6: No jest to postać wybitna. Tyle osiągnąć i to jeszcze w tak młodym wieku.
7: Bardzo się cieszymy, że przyjechała do Koszalina, że pokaże naszej młodzieży, że jeżeli człowiek naprawdę tego chce, to jest w stanie podbić kosmos, jak się okazuje w tym wypadku.
0: Udowadnia to Nicola Bukowiecka, a przy odpowiednich chęciach i pasji można ruszyć na podbój świata, a nawet kosmosu.
8: Pogoda.
0: Dziś pogodnie i ciepło lokalnie na południowym zachodzie i zachodzie. Przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Temperatura od 22 stopni nad samym morzem, około 26 w centrum, do 32 na zachodzie. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hektopaskali.
8: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław.

Może nie jestem nadal top, może nim kiedyś będę, no ale na razie zapowiadam Państwu top program Westy Rock, czyli kultowe historie. Pan Jarosław Bierajewicz, teraz pojawili się In Excess, Never Tears Apart, kawałek, który teledysk miał kręcony w czeskiej Pradze, do której się wybieram

Może nie jestem nadal top, może nim kiedyś będę, ale na razie zapowiadam Państwu top program Westy Rock, czyli kultowe historie. Pan Jarosław Sobierajewicz, teraz pojawili się In Excess, Never Tears Apart, kawałek, który teledysk miał kręcony w czeskiej Pradze, do której się wybieram

0: godzinie 12, bo tam festiwal Metronomy, Nick Cave, Manix, Rytpycza, Sting, będzie się sporo działo i też będę Państwu stamtąd w weekend donosił. Ale na razie jestem tu w studiu, zaczynam te kultowe historie, no i witam tego, który wczoraj miał 84 urodziny.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Dobrze wyglądasz, a brzmisz jeszcze lepiej. Come Inside.

0: Mieszkamy w tej Polsce, która pięknie się zmienia i do której przyjeżdża coraz więcej gwiazd i my na te koncerty tych gwiazd chodzimy tłumnie, ale były takie lata, kiedyś, dawno temu, kiedy z tą sprzedażą biletów było krucho. Na przykład przyjechał kiedyś, a raczej miał przyjechać David Bowie. Chyba w Trójmieście, z tego co pamiętam, miał się odbyć koncert, do którego koniec końców nie doszło, bo po prostu nie było chętnych na spotkanie z wybitnym artystą. I teraz pytanie, czy był to jego słabszy moment kariery? Ci młodzi nie zdążyli go poznać, a ci starzy trochę zapomnieli, czy po prostu bilety były za drogie? Już się pewnie tego nie dowiemy.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Mowa o Davidzie Bowiem, który jeździł po świecie, ale do Polski jakoś potem nie trafiał. 22 lata temu grał w stolicy Norwegii w Oslo. To był koncert, który zapamiętał, ale nie z powodu tego, że był jakiś wybitny, jeżeli chodzi o wykon, tylko dlatego, że 20 minut po jego rozpoczęciu jeden z widzów rzucił na scenę w Bowiego lizakiem. Wokalista został trafiony w oko. W oko, które zresztą już wcześniej było lekko, no nie uszkodzone, ale taki powiedzmy naznaczone czasem, bo miał powiększoną źrenicę po bójce w dzieciństwie. No i dostał dokładnie w to oko. I w konsekwencji przerwał koncert. Według brytyjskiego dziennika The Sun zwijał się z bólu, zdołał jednak obrzucić sprawcę incydentu wezwiskami.

wziąć żenicę po bójce w dzieciństwie, no i dostał dokładnie w to oko i w konsekwencji przerwał koncert. Według brytyjskiego dziennika The Sun zwijał się z bólu, zdołał jednak obrzucić sprawcę incydentu wezwiskami.

Twitterków, Instagramów czy Facebooków pojawiło się oświadczenie, które przekazywało jego wersję wydarzeń. W reakcji Dawida nie było zamierzonej złości. Incydent mógł mieć bardziej poważne konsekwencje niż miał. Dawid chciał zejść ze sceny i sprawdzić, czy nie ma czegoś w oku. Tak czytaliśmy na stronie internetowej wokalisty. A do Oslo już, zdaje się, nie wrócił. Modern Love.

0: za miesiąc i jeden dzień. Będzie rocznica śmierci Chestera Benningtona. I ciężko mi w to uwierzyć, że to już będzie rocznica 9. Tak ten czas, drodzy Państwo, leci. Linkin Park za nami, a przed nami między innymi spotkanie z Metallicą.
1: Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,80.

0: obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Let's
2: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
4: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
6: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Kiedyś cię na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
7: Reklama.
8: Esta Rock Radar.
9: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Już w przyszłym miesiącu w Warszawie odbędą się dwa koncerty, na które z pewnością z niecierpliwością czekają fani ciężkich brzmień. Mowa oczywiście o wyczekiwanej wizycie System of a Down w Polsce. Teraz okazuje się, że przed pierwszym z dwóch zaplanowanych pokazów odbędzie się spotkanie z perkusistą grupy. Co przygotował dla swoich fanów John Dolmayan? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
8: Eskarok Radar.
10: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
11: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
12: Hey, we're Evanescence, and you're listening to Eskarok.

Turn the Page, Metallica. A teraz zespół, który, gdyby zapytać jego członków o najlepszy moment kariery, pewnie odpowiedziałby gremialnie i churalnie, że końcówka lat 80. Na przykład 39 lat temu, gdy zaczynali trasę koncertową o nazwie takiej jak piosenka, która zaraz się pojawi. Girls, Girls, Girls. Motley Crue zaczynali te 39 lat temu trasę od występów Tucson w Arizonie i to była naprawdę trasa na bogato, z całkiem niezłymi efektami na scenie. Na przykład nadbuchiwanym Harleyem, mnóstwem efektów pirotechnicznych oraz urządzeniem, które obracała Tommy'ego Lee i jego zestaw perkusyjny do góry nogami podczas gry. Supportem byli wtedy u nich Whitesnake, a potem także pojawili się w roli supportu młodzi, obiecujący chłopcy zespołu Guns N' Roses. Gdzie są dzisiaj Gunsi, a gdzie Motley Crue? No to Państwo już sami doskonale na to pytanie potrafią sobie odpowiedzieć.

0: Basket Case, zespół Green Day. A teraz przed nami raport Eski Rock. Punktualnie o 10, a potem wrócimy z muzyką, z opowieści, które mam dla Państwa po 10, między innymi wspomnienie zespołu Korn. Dlaczego? To się Państwo dowiedzą, ale pierwsi zaraz po raporcie zagrają ci, których historia była krótka, ale bardzo intensywna. Nirwana.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
1: Łukasz Bąk.
3: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano.
2: Tak. No,
3: nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. Każdą sobotę po 12. Autopromocja. Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: Każdą sobotę o 7:00
6: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja samochody używane BMW przy serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca BMW Grupa Cygan, serwisowa 1A. Wstęp wolny.
17: Zapraszam, Kuba Przygoński.
16: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
18: Już w sobotę, 20 czerwca, zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Na scenie Reni Jusis, za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
19: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony.

0: pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
6: Reklama.
7: 36-latek miał pociągnąć za spust. Dziś przesłuchanie w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Miesiąc po tragedii są wyniki kontroli po śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej. Za chwilę szczegóły.
8: SK Rock. Raport.
7: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Dzisiaj przesłuchanie w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. To 36-latek miał pociągnąć za spust, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Pojawiają się różnego typu informacje mówiące, że to może tylko kierowca. To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa. Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z zorganizowaną przestępczością.
7: Mężczyzna, który posługuje się gruzińskim paszportem, kontrterroryści zatrzymali w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Na informację o zatrzymaniu podejrzewanego o zabójstwo czekali mieszkańcy Białej Podlaskiej.
10: Jest bezpiecznie, teraz wiemy, że jest schwytany i już swobodnie możemy wychodzić. No byłam w szoku, bo nic tutaj wcześniej takiego się nie wydarzyło na tym osiedlu.
7: Przypomnijmy, ofiara Robert K., znany jako Simon Skrzypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla.
8: To jest raport.
7: Miesiąc po tragedii są wyniki kontroli po śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Przypomnijmy, chłopiec utopił się w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Dwie opiekunki usłyszały zarzuty nieumyślnego doprowadzenia do śmierci dziecka. Kontrolę przeprowadziły władze Ząbek, a jej wyniki przekazał resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
11: Kontrola wykazała uchybienia w placówce. W tym klubie dziecięcym pracowały trzy opiekunki i dwie pomocy opiekunek. Dwie z tych kobiet pracowały jednak bez formalnego zatrudnienia. Właściciel wyjaśnił, że trwało załatwianie formalności. 20 maja w chwili tragedii w pracy były dwie pracowniczki. Kontrola wykazała też, że do tego klubu zapisanych było 25 dzieci, czyli o jedno więcej niż pozwalały przepisy. W momencie wypadku obecnych było 13 dzieci. Audyt pokazał, że placówka miała odpowiednie ogrodzenie, które chroniło dzieci przed wyjściem. Nadal jednak nie jest jasne, w jaki sposób dwulatek opuścił bezpieczną część klubu i dotarł do oczka wodnego.
7: Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE, wiceszefową MONU, funkcję wiceminister w resorcie obrony otrzymała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak sama podkreśliła, w najbliższych miesiącach skupi się na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych.
12: W wyposażeniu, ale też na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego, tak żebyśmy produkowali nie tylko na własne potrzeby, ale też stali się potęgą, jeżeli chodzi o eksport. Żebyśmy budowali taką odporność państwa, żeby prawdziwe zagrożenie nigdy nie przyszło.
7: Sobkowiak-Czarnecka jest w rządzie odpowiedzialna za wdrożenie programu SAFE. Wcześniej pracowała m.in. w Komisji Europejskiej. A wspomniany nowoczesny wojskowy sprzęt od dzisiaj do zobaczenia w stolicy ruszają właśnie warszawskie targi obronne. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w pokazach i warsztatach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, ale też zobaczyć ciężki sprzęt wojskowy, m.in.

0: czołg Abrams czy opancerzony pojazd Rosomak.
1: Będzie dużo prelekcji, pokazów, pogadanek. To będzie też taki dzień dynamiczny z atrakcjami właśnie dla mieszkańców. Będziemy starali się też tych mieszkańców i gości, którzy odwiedzą w ten drugi dzień targi, aby nie tylko odwiedzili stoiska, ale też jakby takich zachęcić do takiego aktywnego, czynnego uczestnictwa w tych targach.
0: Mówiła szefowa Portalu Obronnego Maria Olecha-Lisiecka. Warszawskie targi obronne dziś i jutro w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
2: SK Rock Biznes.
0: Darowizna od najbliższej rodziny jest zwolniona z podatku, ale jeśli pieniądze nie wpłyną na rachunek obdarowanego, tylko jego wierzyciela, na przykład sprzedawcy mieszkania, fiskus zakwestionuje ulgę. Sądy są w tej sprawie innego zdania, czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Poczta Polska rozpoczyna odbiór ponad 230 bankowozów. Pierwsze 4 pojazdy do przewozu gotówki już trafiły do spółki, poinformował operator pocztowy. Poczta posiada obecnie niemal 400 bankowozów, którymi realizuje blisko 200 tysięcy transportów miesięcznie. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,72 zł, za euro 4,26 zł. Aktualny kurs franka to 4,61 zł, a funta 4,91 zł.
2: Pogoda.
0: Tropikalne upały nadciągają do Polski. W weekend w niektórych miejscach termometry mogą pokazać 35 stopni. W związku z tym IMGW wydał ostrzeżenia dla 6 województw. Lubuskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Dziś i w niedzielę temperatura maksymalna może wynieść od 30 do 33 stopni, a jutro od 32 do 35. Dziś najchłodniej nad morzem, 22 stopnie. Lokalnie na południowym zachodzie i zachodzie przelotne opady deszczu oraz możliwe burze.
2: Kultowe kawałki, kultowe historie.
3: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Jedzie ludzkie pojęcie. I po co tu wyjeżdżać na jakieś Majorki, Wyspy Kanaryjskie? Chociaż nie, tam jest stała temperatura, plus 25. No ale w każdym razie w gorące miejsca, skoro gorąco jest u nas.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Unconditional. Tego numeru zabrakło w poniedziałek na Narodowym. Foo Fighters.

0: Dance with Somebody. Mando Diao, Westerok. A teraz będzie o zespole Korn.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Jest w jego składzie gościu, który ma dzisiaj urodziny, który w swojej bogatej muzycznej karierze zrobił sobie kilkanaście lat temu sporą przerwę. Wszystko po to, by angażować się w działalność charytatywną. Po wycofaniu się z show biznesu Brian Welsh, bo to o nim mowa, na przykład adoptował, nie wiem czy tak faktycznie, czy też po prostu finansowo, w Indiach ponad 200 dzieci, zakładając sierociniec w Baligeri. Jak opowiadał później, otworzyły mi się oczy na los dzieci żyjących na ulicach. Uświadomiłem sobie, że muszę im pomóc. Ale nie chciał jednocześnie, aby którykolwiek z jego adoptowanej gromadki słuchało ostrej muzyki, którą kiedyś, w tamtym momencie, kiedy nie był w zespole, nagrywał z grupą Korn. Zamiast kupować kolejne BMW, postanowiłem zrobić z moimi pieniędzmi coś pożytecznego. Przez całe życie byłem egoistą i teraz, mówił te kilkanaście lat temu, chcę zacząć dawać. Moje dzieci wiedzą, że jestem sławną gwiazdą rocka, ale nie zamierzam przynosić im do domu płyt Korna i zachęcać do słuchania. Do Korna wrócił. Córki z tego prawdziwego małżeństwa mają już prawie 30 lat, więc pewnie i tak mają w nosie to, co mówi ich tata i słuchają, czego chcą. A Brian ma dzisiaj urodziny. 56, jeśli dobrze policzyłem. Word up.

0: Grabasz coś pisał na swoich mediach społecznościowych o koncercie Unplugged zespołu Strachy na Lachy. Dobrze widziałem? No, trzeba będzie spojrzeć i się wybrać. To może być coś bardzo fajnego. Zresztą od akustycznych koncertów zaczęła się historia tej drugiej grupy Krzycha. Ostatki nie widzisz stawki. Drodzy Państwo, co jeszcze przed nami do 11? Będziemy opowiadać o pewnym dżentelmenie z grupy Korn za moment i będę mieć pytanie, ale nie konkursowe, może ktoś mi odpowie, literacko-muzyczne, ale to tuż przed 11.
1: Reklama. Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Kiedyś cię znajdę. Na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakup

0: Dany dom.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Zapowiada się piękny, słoneczny weekend? Nie zmarnuj go w domu. W Julinek Park czekają na Was podgrzewane baseny, wodny plac zabaw, rodzinne zjeżdżalnie i ponad 50 atrakcji dla małych i dużych. Zobaczcie pełne emocji Lipski Circus Show. Bawcie się podczas piana party i odkrywajcie świat kreatywnych oraz cyrkowych warsztatów. To idealny sposób na rozpoczęcie lata. Aktywnie, rodzinnie i blisko natury. Julinek Park. Tylko 30 km od Warszawy. Dobra zabawa blisko natury. Bilety kupicie na julinek.com.pl.
7: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo, Grupa Cygan, Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
8: Zapraszam, Kuba Przygoński.
7: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
9: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram. Oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Reklama. Polska Rock.
14: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
15: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
16: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie SG Rock.

0: najgorszy Ester Rock.
1: Zadziwiające jest, jak dużo jest takich historii, jak ta, którą teraz Państwu opowiem, w świecie muzyki. Że muzycy albo sobie źle dobierają ludzi, którzy opiekują się ich pieniędzmi, albo oni, ci, którzy się mają opiekować, którzy na początku dają radę, potem z powodu tych pieniędzy dostają jakiegoś zwariowania w głowie. Kilkanaście lat temu zespół Pearl Jam, to był chyba rok, kiedy oglądaliśmy ich na Openerze w 2010, zaczęli zauważyć, że coś im się nie zgadza w finansach, no i poprosili o pomoc prywatnej firmy detektywistycznej, a ona odkryła liczne nieprawidłowości w rachunkach. Rekordowa liczba transakcji i przelewów, które były wykorzystane na przykład na spłatę prywatnego zadłużenia jednego z menedżerów ich gotówki. No i 9 lat temu proces, który mu wytoczyli, się skończył. Byłemu księgowemu najpierw postawiono zarzut dotyczący wielokrotnego wyłudzania. Najpierw od wytwórni, dla której nagrywał zespół Pearl Jam, a potem także ten ktoś przywłaszczył sobie kwotę prawie 400 tysięcy dolarów z prywatnego konta zespołu. Człowiekowi wydaje się, że gdyby został menedżerem i poniekąd też przyjacielem takich ludzi, to chuchałby i dmuchał na robotę marzeń, bo pewnie i tak pensja była całkiem spora, a tymczasem, jak się okazuje, pieniądz kusi. Ich księgowy, czy też jeden z tych menedżerów od finansów, został skazany na 14 miesięcy pozbawienia wolności, no i zwrot oczywiście wszystkich zagrabionych środków.

0: pamiętam, jak w liceum zadałem nauczycielce pytanie, czy sztywny pal Azji ma coś wspólnego z Azją Tuchajbajowiczem z powieści Henryka Sienkiewicza Pan Wołodyjowski. Pani polonistka kompletnie nie wiedziała, o co mi chodzi. Może państwo wiedzą, bo odpowiedzi wciąż nie uzyskałem. 11. Raport Eski Rok przed nami, a potem m.in. Edwin Collins.
1: Reklama.
2: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert tanie masz.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Cześć, sąsiad, nowe auto?
9: No tak, to nowy Changan.
8: Pierwszy raz słyszę.
9: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
8: No, robi wrażenie.
9: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
8: A cena?
9: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
8: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
9: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
10: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: sklep Biedronka.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
7: Reklama.
8: Ustawa przyjęta przez Sejm. Chodzi o wynagrodzenia lekarzy i numer PESEL. Warszawskie Targi Obronne otwarte. Do zobaczenia ciężki sprzęt wojskowy. Woda nie wybacza błędów, przypominają ratownicy i apelują o rozsądek.
9: SK Rock. Raport.
8: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nikt nie był przeciw. Sejm przyjął ustawę, która umożliwia powiązanie informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i numerem wykonywania zawodu. Ustawa przeszła przez rząd i Sejm w ekspresowym tempie, a powodem jest afera w warszawskim Szpitalu Południowym. O czym więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
10: Jestem, dzień dobry. To rzadka sytuacja w Sejmie, gdy przeciw któremuś z projektów nie ma głosów przeciwnych. Tak było teraz, co nie oznacza, że cała sala obrad była za tymi przepisami.
11: Głosowało 430 posłów, za 253, przeciw nikt, wstrzymało się 177 osób.
10: Wstrzymali się wszyscy posłowie PiSu. Dzięki tym przepisom informacje przekazywane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie będą zanonimizowane. Teraz resort zdrowia nie posiada pełnych informacji na temat zarobków danego lekarza. Prace nad ustawą przyspieszono po informacjach na temat byłego już lekarza Warszawskiego Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka.
8: Przypomnijmy, że lekarz podczas specjalizacji zarobił w ubiegłym roku przeszło 1,5 miliona złotych.
9: To jest raport.
8: Wśród gości m.in. szef MON i przedstawiciele branży zbrojeniowej. Ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w pokazach i warsztatach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, ale też zobaczyć ciężki sprzęt wojskowy, m.in. czołg Abrams czy opancerzony pojazd Rosomak. Targi otworzyła nowa wiceminister obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. Pieniądze z SEIF niebywale wzmocnią polską zbrojeniówkę, podkreślała.
12: Bardzo bym chciała, żeby mechanizm SEIF w pierwszej kolejności wzmocnił polską armię, jeżeli chodzi o uzbrojenie, ale też wzmocnił polski przemysł zbrojeniowy, tak żebyśmy w krótkiej perspektywie czasowej stali się krajem, który ma najlepszy w Europie przemysł zbrojeniowy. Ta zmiana filozofii, kupujemy głównie w Polsce, no teraz będzie się działo jeszcze więcej. Kiedy podejmowaliście decyzję o tym, żeby warszawskie targi obronne powstały, nie było pewności, jak to wyjdzie. Wyszło znakomicie, w związku z tym chcę teraz powiedzieć, że warszawskie targi obronne, pierwsza edycja, w tym momencie uważam za otwartą.
8: A na targi będziemy jeszcze dziś wracać. Fala upałów to idealny czas na wypoczynek nad wodą. To także okres, w którym dochodzi do największej liczby utonięć. Na co szczególnie trzeba uważać, aby uniknąć tragedii?
13: Skoki do wody, jeżeli nie znamy terenu, żeby do tej wody nie skakać.
14: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu.
15: Czyli po alkoholu lepiej nie wchodzić do wody.
13: Jak najbardziej.
14: Po alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody.
15: Kolejna rzecz, nie wchodzimy do wody na hura.
14: Nadmierne wygrzewanie się na słońcu, później wchodzenie do wody jest to bardzo niebezpieczne, może to doprowadzić do szoku termicznego.
15: Czym

0: grozi taki szok termiczny.
1: Możemy się wystraszyć, zachłysnąć się tą wodą, stracić przytomność, no i niestety może to doprowadzić do utonięcia.
2: Z ratownikami wodnymi Małgorzatą Szustakiewicz i Jackiem Organiściakiem rozmawiał Rafał Różycki.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Tu natura łączy się ze sztuką. Brzuski niedaleko Bydgoszczy przeżywają prawdziwe oblężenie turystów. Coraz więcej osób chce na własne oczy zobaczyć wieś inspirowaną twórczością Van Gogha. Tymczasem mieszkańcy odkrywają w sobie artystyczne pasje.
4: We wsi jest coraz więcej artystycznych atrakcji. Przybywa domów, na których znajdują się murale inspirowane twórczością Van Gogha, a wzdłuż ścieżek można już oglądać obrazy nawiązujące do jego dzieła.
5: Bardzo urokliwe miejsce. Wspaniałe do tego, aby zainspirować do poznawania twórczości Van Gogha.
4: Van Gogh rzeczywiście inspiruje. Pani Romana tworzy w Brzuskach ogromne kwiaty z bibuły i chętnie opowiada odwiedzającym o swoich pracach.
6: Na stare lata znalazłam w sobie, że ja potrafię takie rzeczy robić. Maki jak prawdziwe słoneczniki.
4: W Brzuskach znajduje się już 10 murali przedstawiających dzieła słynnego artysty.
2: A Brzuski odwiedził nasz reporter Dawid Olszewski.
7: Pogoda.
2: Nadciąga fala upałów. Dziś najcieplej na zachodzie 32 stopnie, 26 kresek w centrum, a najchłodniej nad morzem 22 stopnie. Lokalnie na południowym zachodzie przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Jutro również przelotne opady deszczu, lokalnie także burze z gradem, a temperatura od 25 stopni na północnym wschodzie, około 30 w centrum do 35 stopni na południowym zachodzie.
7: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie.

Już wspominałem dzisiaj panów z zespołu Whitesnake, gdy mówiłem o trasie koncertowej Motley Crue. To jest z 87 roku, która była pikiem ich absolutnie fantastycznej kariery, ale ten pik był 39 lat temu i wtedy Whitesnake byli zespołem, który ich częściowo na tej trasie amerykańskiej supportował. Przenosimy się zza wielkiej wody na nasz kontynent, stary kontynent, na wyspę o nazwie Brytania. Jest tam

0: Idź precz, zespół Perfect. A teraz będzie o katastrofie atomowej, znaczy nie w wyniku bomby, wybuchu bomby, tylko w wyniku różnego rodzaju problemów w elektrowni atomowej. I nie, nie będzie to opowieść o Czarnobylu.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Sellafield, tak nazywa się miejsce, do którego Państwa teraz zabieram. Zakład przerobu odpadów jądrowych w pobliżu tej miejscowości na wybrzeżu Morza Irlandzkiego. Cumbria, Anglia. W skład Sellafield wchodziły m.in. będące w fazie likwidacji wtedy, kiedy opowiadam Państwu tą historię, reaktor jądrowy w Windscale oraz elektrownia jądrowa Calder Hall. 10 października roku 57 doszło tam do samozapłonu grafitowego rdzenia reaktora. No i pożar się pojawił, a pożar spowodował skażenie radioaktywne pobliskiej okolicy. Wypadek określany od tego czasu jako pożar w Windscale uważany jest za najbardziej tragiczny przypadek promieniotwórczego skażenia środowiska przed katastrofą w Czarnobylu. Całkowite koszty, jak to się ładnie mówi, dekontaminacji, które będą w całości ponoszone przez podatników brytyjskich, bo jeszcze ponoć to wszystko tam się robi, tylko że już w mniejszej skali, szacowane są na poziomie 70 miliardów funtów. A mimo tego rząd w latach 90. na początku dekady podjął decyzję o rozbudowie tej pechowej, jak się wszystkim wydawało, elektrowni. Mieszkańcy pamiętający poprosili o pomoc Greenpeace, żeby zaprotestować przeciw budowie czy też rozbudowie tej elektrowni atomowej, a do protestu przyłączyli się m.in. U2, ubrani w kombinezony ochronne. I przyłączyli się dokładnie 20 czerwca roku 90. drugiego. Czyli jutro, wygląda na to, będzie rocznica. Chyba jednej z pierwszych i tak mocnych i głośnych działalności społecznych. Unforgettable Fire, zespół U2.

0: Zaraz, zaraz, a to nie zaraz rocznica tego koncertu na Narodowym? 3 lata temu, tak? Pojutrze będzie. Ostatnie moje spotkanie z panami z zespołu Red Hot Chili Peppers dźwiękowo nie było najlepiej, więc liczę na to, że jeszcze się z nimi kiedyś spotkam. Państwo też pewnie mocno trzymają kciuki. Under the Bridge za nami, a przed nami na pewno będzie zespół Placebo, już za moment. I jeszcze opowieść o pewnej krótko żyjącej niestety dziewczynie i jej nieudanej końcówce życia. To za chwilę.
1: Autopromocja. Melina.
2: S-Rock. Zbigniew Parafianowicz.
3: Europa jest fundowana na tym, że nie czci się ludobójców. Że się kwestionuje ludobójstwo, kwestionuje się ludobójców i nawet jeżeli budujemy pojednanie na pewnej hipokryzji i na zapomnieniu, to zasada jest prosta. Nie czcimy ludobójców. Partie polityczne, czy politycy ukraińscy są przede wszystkim politykami prodolarowymi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy.

0: policyjne. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
1: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
2: Zapraszam. Kuba Przygoński.
1: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
3: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
4: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Reklama.
6: Esta Rock. Radar.
7: Zapraszamy. Michał Prykpowicz. Choć zespół Bon Jovi powrócił 2 lata temu z nowym albumem, to nie wyruszył przy tej okazji w trasę koncertową. Nie był już wtedy tajemnicą fakt, że powodem takiego stanu rzeczy były problemy wokalne, z jakimi zmagał się lider formacji. Teraz jednak szykuje się do nowych występów i z tej okazji John zabrał głos w sprawie swojego zdrowia. A więcej szczegółów na ten temat znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
6: Eskarok Radar.
8: This is Alice Cooper.
9: This is Marilyn Manson.
10: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Esca Rock.
6: Esca Rock.
11: Esca Rock, Warszawa.

Shouts, piosenka Tears for Fears w wykonaniu Placebo. A teraz będzie o Amy Winehouse, wspaniałej artystce, która mocno pogubiła się pod koniec swojego zbyt krótkiego życia. A kiedy się pogubiła, to zamiast pomocy bliscy i management wypychał ją na scenę, chcąc uschnąć jeszcze trochę, jeszcze trochę i jeszcze trochę z jej popularności na tym zarobić. No bo jak inaczej wytłumaczyć te 12 koncertów, które zorganizowano w 2011 roku, chociaż jej przyjaciele błagali, żeby tego nie robić. Amy w sumie zagrała tylko jeden z nich. Wydarzył się 19 czerwca, 15 lat temu w Belgradzie. Pojawiła się na scenie z prawie godzinnym opóźnieniem. Nagranie z występu bez problemu można znaleźć jeszcze w sieci. Widzimy na nich błąkającą się po scenie wokalistkę, która zapomina tekstów swoich największych przebojów. Próbuje też coś mówić, ale to wszystko jest niezrozumiały. Bardzo smutny moment. Jeden z tych najsmutniejszych w popkulturze XXI wieku. Media informowały wtedy o najgorszym koncercie w historii Serbii. Amy wygwizdano, wybuczano, a miesiąc później już nie żyła.

0: znalazłem przedwczoraj koszulkę Lenego Krawica w szafie mojego rozmiaru, no i okazało się być to prezentem od mojej żony. No to będę nosił z dumą oczywiście, ale dzisiaj akurat jeszcze tego na sobie nie mam. Lenny Kravitz i Stillness of Heart. Za moment pewnie zaśpiewa to dla Państwa w Trójmieście na koncercie. 12:00 to Paniero mówi już do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie, życzę raczej chłodnego weekendu, chociaż to się nie uda. Widzę na prognozach trójki z przodu. To będzie naprawdę gorący czas. I w niedzielę wpadnę tu do Państwa po 14:00. Może coś opowiem na temat sobotnich koncertów na Metronomii w Pradze. Na festiwal się wybieram. Zatem do usłyszenia.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Czerwiec. Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w żywcu. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w Multimedialnym Parku Fontann o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański. A wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego.

0: Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem! Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burgera, faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantycznym burgerem. Startujemy w piątek od 12, w sobotę od 10. Wstęp wolny.
1: Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Reklama.
6: Sąd zajmie się prokuratorskim wnioskiem o aresztę dla dwóch kobiet, które miały przez 15 lat izolować od świata dwie osoby. Po sztabie kryzysowym są nowe informacje w sprawie groźnego incydentu z udziałem dzika w Krakowie.
7: SK Rock. Raport.
6: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Jeszcze dziś po południu sąd zajmie się prokuratorskim wnioskiem o aresztę dla dwóch kobiet, które miały przez 15 lat izolować dwie osoby. Działo się to w jednej ze wsi w powiecie suwalskim. Mieszkaniec miejscowości, gdzie doszło do tej tragedii, przyznaje naszemu reporterowi, że o urodzinach dzieci słyszał, ale nigdy ich w życiu nie widział.
8: Pewnie jeść nosili dla nich, bo by z głodu pobierali.
9: A pan to ile lat tutaj mieszka?
8: Od 66 roku.
9: To pan widział, jak oni się urodzili?
8: Nie widział, ale słyszał. Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść, dwa płoty podane, zagrożone.
9: A pan widział kiedykolwiek?
8: Nie widział, tylko słyszał, że tak, parkę miała.
6: Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi życiowo. Sąd w sprawie aresztu powinien zdecydować w najbliższych minutach.
7: To jest raport.
6: Po sztabie kryzysowym nowe informacje w sprawie groźnego incydentu w Krakowie. Dzik był spłoszony przez psa, a dziecko nie ucierpiało poważnie. Zostało już wypisane ze szpitala, mówi Paweł Jastrząb z krakowskiej policji. Wczoraj, przypomnę, na jednym z osiedli, na Klinach konkretnie, zwierzę przewróciło wózek z rocznym maluchem. Dziecko zostało przebadane, jego życie już nic nie zagraża.
10: Na drodze była kobieta młoda, która spacerowała też również z pieskiem i z dzieckiem i te zwierzęta, które uciekały, jedno z nich uderzyło wózek, wywracając go. Dziecko zostało przewiezione do krakowskiego szpitala. Po kilku godzinach zostało wypisane wraz z mamą do domu. Z informacji, które miałem wstępnie, otarcie na skórka w okolicach głowy.
6: Dodaje Paweł Jastrząb. Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście. Zwiększy się między innymi liczba odłowni.
11: Nastąpi zwiększenie ilości odłowni z 3 do 6. Odstrzał przez koła łowieckie zostanie nie tylko utrzymany, ale jeszcze zwiększony. Są w tej chwili prowadzone już badania w zakresie stosowania takich nakładek na kosze ze śmieciami. Straż Miejska zakupiła takie urządzenie do odstraszania dzików.
6: Mówi Antoni Fryczek, sekretarz miasta. Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. Według prawa o zwalczaniu ASF odłowione dziki nie mogą być relokowane, czyli przemieszczane w inne rejony Polski. W odłowniach są więc farmakologicznie i humanitarnie usypiane.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Na miejscu szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i przedstawiciele branży zbrojeniowej, a do tego nowoczesny sprzęt. W halach Expo na Woli w Warszawie ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Podczas dwudniowego wydarzenia zostaną zaprezentowane najnowsze systemy wykorzystywane przez służby mundurowe i wojsko. Wśród nich drony, wyposażenie indywidualne, czy chociażby pojazdy używane nie tylko do transportu, ale i zwiadu. Na miejscu jest nasz dziennikarz Mateusz Chłyston. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w programie tej imprezy?
12: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb, czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo. W czasie otwarcia targów wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
13: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Co więcej, pan sekretarz Dinano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów i z tego też będziemy korzystać.
12: Mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jutro w ramach warszawskich targów obronnych zaplanowano dzień otwarty dla publiczności. Z hal Expo przy Prądzyńskiego...

0: Mateusz Chłystun.
1: Eskarok Biznes.
2: Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która nakłada na deweloperów obowiązek udostępniania informacji w portalu dane.gov.pl, m.in. o cenach i metrażu nieruchomości według jednolitego formatu. Niezastosowanie się do tego obowiązku ma stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Orlen obniżył dziś hurtowe ceny benzyny Euro Super 95 o 61 zł, benzyny Super Plus 98 o 52, a oleju napędowego jako diesel o 74 zł za metr sześcienny. Wynika z danych opublikowanych przez koncern poprzednio, czyli wczoraj w hurcie Orlenu, paliwa te także staniały. Krajowy przemysł pozostaje relatywnie odporny na zewnętrzne szoki, w tym na szok surowcowy towarzyszący blokadzie cieśniny Ormus, słabą koniunkturę w Niemczech czy rosnącą presję konkurencyjną z Chin. Ocenili tak to ekonomiści ING Banku Śląskiego. Leszek Miętek został powołany do Rady Nadzorczej PKP Cargo jako przedstawiciel pracowników, poinformowała spółka w komunikacie giełdowym. Miętek jest prezydentem Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.
1: Pogoda.
2: Dziś pogoda w kratkę, chmury na przemian ze słońcem. W południowych i zachodnich regionach może przelotnie popadać, a w rejonie Sudetów możliwe burze z lokalnymi ulewami. Na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 25 w Łódzkiem i na Mazowszu, do nawet 32 na Dolnym Śląsku.
3: To jeszcze taki suplement do tych dzików. Proszę pamiętać, że dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły.

A kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmyka, gdyby państwo nie wiedzieli, co robić. A jak dziki, to dżungla, jak dżungla, to Guns N' Roses. Welcome to the Jungle, Westrock.

Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, to Katarzyna Nosowska w ES Rock. 12 minut po 12. Piątek, piąteczek, piątunio. Ale proszę Państwa, nie byle jaki piątek, bo piątek wyjątkowy, bo to ostatni piątek wiosny 2026 roku. Już w niedzielę, pierwszy dzień lata. No i nie wiem, czy się cieszyć z tego, czy trochę być smutnym, no bo jak się lato zaczyna, no to znaczy, że zaraz się zacznie jesień po lecie, a potem zima i znowu będzie zimno i będzie deszcz, będzie śnieg, będzie buro, ponuro, ale póki co na szczęście trzymamy się tego, co dobre, czyli na przykład tego, że szykuje się przed nami bardzo upalny weekend. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry Państwu w ES Rock. Już za chwileczkę będę opowiadał Państwu o prezentach.

Streets of Philadelphia. Absolutnie epicki hit od Bruce'a Springsteena. Okazuje się, proszę Państwa, że Bruce Springsteen mógł mieć jeszcze jeden wielki hit, który de facto hitem aktualnie nie jest. A wszystko to zaczęło się kilkanaście lat temu, kiedy to Bono z U2 zaproponował Springsteenowi, aby piosenkę zatytułowaną Girls in the Summer Clothes użyć w reklamie telewizyjnej akcji charytatywnej Gap i dla takiej organizacji, o, tego słowa mi zabrakło, charytatywnej Red. Chodzi o twór Girls in the Summer Clothes. No i ostatnio przy okazji wręczania Bruce'owi Springsteenowi nagrody z okazji Tribeca Film Festival za walkę o sprawiedliwość społeczną, laudację właśnie wygłaszał sam Bono, no i wypomniał Springsteenowi to, że tego numeru mu wtedy nie chciał do reklamy dać. No i Springsteen wcale, proszę Państwa, się nie zamierzał wymawiać. Wyszedł na scenę i powiedział, że to był duży błąd. Powinienem był się zgodzić. Do diabła wciąż o tym myślę, że się nie zgodziłem. No i po tym, proszę Państwa, można poznać wielkiego artystę. On nie próbuje wymówek. On, jeżeli popełni błąd, to do błędu się przyznaje. No to teraz dwie piosenki, proszę Państwa, które sponsoruje literka A. Najpierw Slash i Miles Kennedy i Anastasia, a potem Rammstein i America Westrock.

0: Rammstein i Amerika Westrock. Tymczasem Czechy są teraz na tapecie, bo nasza ekipa leci na festiwal Metronome w Pradze. Gdybyście Państwo chcieli sprawdzić, co tam się ciekawego dzieje, zapraszam na nasze sociale. Tam na bieżąco Dawid i Klaudia informują Państwa o tym, co się wydarza aktualnie. Dla wszystkich festiwalowiczów zaraz będę miał jeszcze również, proszę Państwa, piękne prezenty. Także proszę koniecznie zostać z Eską Rock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo to było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
1: Łukasz Bąk.
3: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzację.

0: były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzację.

0: garaży.
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
3: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
13: Zapraszam, Kuba Przygoński.
12: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
14: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
15: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Kiedyś cię znajdę. Na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
16: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
17: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanen o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
22: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to Eska Rock.
23: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok. Him and you're listening to Eska Rock.
2: Eska Rock. Eska Rock Warszawa.

Bones for the Crows to Nickelback, Westrock. A my, proszę Państwa, odpaliliśmy już festiwalowe lato. A to oznacza, że mamy dla Państwa bilety, karnety na przeróżne festiwale. O, na przykład rozdawaliśmy ostatnio Państwu bilety na festiwal Metronome w Pradze, w Czechach, rzecz jasna, nie w tej warszawskiej Pradze. No i dzisiaj ekipa Eski Rock pojechała, poleciała do Pragi właśnie na ten festiwal. Ja biletów na festiwale nie mam, te będą dziś po 18 w radarze, natomiast ja mam dzisiaj dla Państwa niezbędnik festiwalowy. Worko plecak, Eski Rock, do tego stalowy kubek, do tego smycze, do tego taki płyn do odkażania dłoni, do tego stopery, no i do tego płaszcz przeciwdeszczowy. Wszystko to można zgarnąć dzisiaj podczas naszego spotkania. Wystarczy wymienić 3 festiwale letnie, które biorą udział w naszym cyklu Festiwalowe Lato 2026. 3 nazwy festiwali. To nie powinno być, proszę Państwa, trudne. Proszę dawać znać w głosówkach na Messengerze Eski Rock. Nagrody czekają. Tymczasem my słuchamy już grupy The Cure i numeru In Between Days.

0: Obudź się, to oddział zamknięty w Esterok. Piątek, piąteczek, piątunio, to wcale jakoś bardzo budzić się nie trzeba. Tym bardziej, że już 13 się zbliża. Za momencik o 13 najświeższy raport, a po 13 zagram dla Państwa wielki hicior grupy Kiss. I Was Made for Loving You już czeka w odtwarzaczu, żeby dla Państwa zagrać w Esterok.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste.
2: Porachunki osobiste.
1: Esterok.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00.
3: Esterok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia

0: Idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Ekstra sobota!
2: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
4: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
11: Reklama.
12: Szef ONU komentuje przełom w sprawie stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Mówi o spełnieniu marzeń pokoleń. W raporcie też niebezpieczna pogoda w Tatrach. W górach zrobiło się duszno.
13: SK Rock. Raport.
12: Minęła 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Jeszcze dziś powołanie nowej Rady Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego. Nie będzie w niej żadnych polityków, zapowiedział właśnie prezydent stolicy. Ma to dotyczyć też innych miejskich spółek medycznych. Rafał Trzaskowski zapewnia, że nie miał wcześniej żadnych sygnałów o nieprawidłowościach.
14: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach. Nie bronimy ludzi ani stanowisk, bronimy standardów. Tam, gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje.
12: Prezydent Warszawy zaznaczył, że nigdy nie korzystał z VIP-owskiej ścieżki w Szpitalu Południowym na Ursynowie, a bohatera afery w tej placówce nazywa Nikodemem Dyzmą.
14: Sprawa Dawida Kasprzyka przypomina mi trochę historię Nikodema Dyzmy. Człowieka, który swoją karierę oparł na oszustwie i na sprycie. Mamy oczywiście sygnały, które weryfikujemy, że Dawid Kasprzyk miał się powoływać na swoje wpływy, pozycje lub kontakty. W publicznym szpitalu nie może być tak, że czyjakolwiek pozycja polityczna daje mu jakąś większą swobodę działania albo
12: Przypomnę, wczoraj odwołano cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego. Według doniesień medialnych lekarz i były już członek Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w tej placówce zarobił w ubiegłym roku 1 600 000. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy koalicji oraz ich najbliżsi mieli być przyjmowani bez kolejki, korzystając w dodatku ze ścieżki VIP-owskiej.
5: To jest raport.
12: To spełnienie marzeń pokoleń i efekt intensywnych działań. Tak szef MON-u komentuje przełom w

0: stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Pentagon jest otwarty na ofertę Warszawy, a ostateczna decyzja uzależniona będzie od szczegółów takiego porozumienia.
1: To nie wynika tylko i wyłącznie z deklaracji, woli, ale to wynika z czynów, które Polska robi. 5% wydatków na zbrojenia, 200 miliardów w tegorocznym budżecie, europejski program zbrojeń, czyli program SAFE, Polska największym beneficjentem, eksporterem sprzętu zbrojeniowego, co jest naszą wielką ambicją.
0: To spełnienie marzeń pokoleń i efekt intensywnych działań. W piątek na warszawskich targach obronnych to przede wszystkim panele eksperckie, a jutro w Centrum Expo na zwiedzających czekają pokazy, warsztaty i wykłady z zakresu cyberbezpieczeństwa, medycyny, pola walki, gotowości kryzysowej czy służby w mundurze. Swoją ofertę zaprezentuje ponad 100 wystawców.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Jeszcze niebezpieczna pogoda w Tatrach. Jak nie burze, to skwar. Takie są prognozy na najbliższe dni. Już dziś, choć nie ma ostrego słońca, zrobiło się naprawdę parno i duszno. Taka pogoda nawet w dolinach jest dla wędrowców niebezpieczna, ostrzega Marcin Józefowicz z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Ewidentnie warunki będą bardzo mieszane, od skwaru w dolinkach, od duchoty, po wysoko w górnych partiach jeszcze płaty śniegu, które są zagrożeniem poślizgowym, aż po burze.
4: Wodę, coś do jedzenia, coś słodkiego, żeby tam nie zasłabnąć na szlaku. No i że jesteśmy siostrami zakonnymi, no to małe Pismo Święte jest.
5: Ja czuję, że za chwilę będzie burza.
6: No tak właśnie też dosyć na to uwagę, czy czasem nie będzie padać. No ale stwierdziliśmy, że może akurat się wstrzelimy w okienko.
3: Powinny uważać na te warunki osoby, które mają jakieś problemy kardiologiczne, czy to problemy z układem oddechowym, jakąś niewydolność oddechową.
0: Gdyby tego było mało, w najbliższych partiach, najwyższych partiach gór nadal jest zagrożenie śniegiem. Ten występuje po północnej stronie. Przede wszystkim nadal pod śniegiem jest szlak prowadzący na Rysy.
7: Pogoda.
0: Dziś pogoda w kratkę, chmury na przemian ze słońcem. W południowych i zachodnich regionach może przelotnie popadać. W rejonie Sudetów możliwe burze z lokalnymi, nawet ulewami. Na termometrach całkiem wysoko, bo od 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 25 w Łódzkim i na Mazowszu, do 32 dziś na Dolnym Śląsku.

0: When I'm Gone, kiedy odejdę. Numer, który od lutego tego roku nabrał zdecydowanie głębszego znaczenia. Po tym, kiedy Brad Arnold niestety odszedł od nas zdecydowanie przedwcześnie. 12 minut po 13 jest piątek, 19 dzień czerwca 2026 roku, czyli ostatni piątek, proszę Państwa, tej wiosny, bo już w niedzielę zaczynamy lato. Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco w SC Rock i teraz sięgamy po nowość. Nowość od gościa, który postanowił zatytułować swoją płytę hasełkiem, które rzucił jego osobisty syn. Hasło brzmi: chciałbym urodzić się, żeby latałem. I pod tym hasłem ukaże się nowa płyta Artura Rojka, ta już 18 września. Ja mam teraz dla Państwa drugi albo trzeci, zależy jak kto to liczy, ponieważ dwa single pojawiły się tego samego dnia. Singiel promujący właśnie ten krążek. Dla Państwa SC Rock, Artur Rojek i numer w objęciach.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Pearl Jam i Black w Asterok. Skoro, proszę Państwa, przy Pearl Jam jesteśmy, no to Eddie Vedder opublikował świeżutki singiel razem z taką ekipą Guitars Over Guns. Guitars Over Guns, proszę Państwa, to organizacja, która wspiera rozwój młodzieży za pomocą sztuki i muzyki. Cały dochód z singla przeznaczony zostanie właśnie na rzecz tej organizacji. Tego singla można posłuchać w sieci. Singiel nosi tytuł Better Believe i jest naprawdę bardzo przyjemnym kawałkiem. Coś mi się wydaje, że dziś po 18 w radarze pewnie Michał Prokopowicz coś na ten temat też jeszcze będzie wspominał. Tymczasem ja mam dla Państwa numer zespołu, który już niebawem pojawi się, bo w sierpniu, w sensie to niebawem, na festiwalu Rockowizna. Szczegóły tego festiwalu znajdą Państwo oczywiście w internecie, a ja przypominam, że to jest jeden z festiwali, który jest objęty naszą akcją Festiwalowe Lato 2026. Taka mała podpowiedź dla tych, którzy wiedzą, o co chodzi. Proszę koniecznie zostać zespołem Rock, tym bardziej, że teraz będzie koma i spadam.

0: Around the World i Red Hot Chili Peppers w Esterok. Around the World, proszę Państwa, to podróżuje ekipa Eskirok. Eskirok poleciała w zasadzie dzisiaj do Czech na Metronome Festival. Tam jest Dawid Zygmunt, tam jest nasza Klaudia Antoszewski, no i jeszcze kilka osób od nas. Gdybyście Państwo chcieli sprawdzić ich postępy w podróżowaniu, zapraszam na nasze sociale. Tam się naprawdę sporo na ten temat dzieje. A gdybyście Państwo mieli ochotę przygarnąć festiwalowy niezbędnik, to już niebawem będzie kolejna szansa, żeby to zrobić. Także proszę koniecznie zostać z Eskirok.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Do restauracji, do kawiarni, to jednak dobrze być ubranym.
3: Na śniadanie zszedł pan Norwi w klapeczkach rozpiętej hawajskiej koszuli.
4: W sytuacji Norwiego mnie to trochę nie dziwi, no bo jaki jest Norwi? No. Aha. Gorący.
5: Materazzi, to był fajny gość, wszystkie laski na materac wziął.
2: Nawet nie wiecie, jaka to jest ciężka praca, że człowiek musi w ogóle przeglądać te dziwne tytuły. Schadzka w toalecie, zgon przed klubem i słownictwo w Zrynsztoku. Polska short to rozrywka, o którą nikt nie prosił.
4: Ale zobacz, jaka to musi być ciężka praca. Schadzka w toalecie, zgon przed klubem.
2: No weź, masakra.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marche zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyndospryskiwacz Go On 4 litry za jedne 3,49. Przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Cześć, sąsiad, nowe auto?
12: No tak, to nowy Changan.
11: Pierwszy raz słyszę.
12: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
11: No, robi wrażenie.
12: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
11: A cena?
12: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
11: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
12: U najbliższego dealera.
13: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
14: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon,
8: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Reklama.
12: Esta Rock. Radar.
13: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Od premiery ostatniego albumu Iron Maiden minęło prawie 5 lat. Wokalista Bruce Dickinson przyznał otwarcie, że chciałby w niedalekiej przyszłości nagrać następcę płyty Senju 2. Jak mówi, wolałbym to zrobić niż jechać w kolejną trasę. Steve Harris ma zupełnie odwrotnie. On by tylko koncertował i koncertował. A więcej o także tych muzycznych planach Bruce'a znajdziecie na eskarok.pl.
12: Eskarok. Radar.

Royal Republic i Venus w SC Rock. Royal Republic, które już niebawem przyjedzie do Polski po to, żeby zagrać na festiwalu Rockowizna. A propos festiwali i festiwalowego lata 2026, to dla festiwalowiczów mam zestaw, który powinien każdy festiwalowicz mieć przy sobie, jeśli wybiera się na taką imprezę. Do worka Eski Rock, worko plecaka, wrzuciłem kubek stalowy, wrzuciłem smycze, wrzuciłem płyn do dezynfekcji, wrzuciłem stopery do uszu, wrzuciłem również płachtę przeciwdeszczową. Żeby taki zestaw ode mnie zgarnąć, wystarczy na Messengerze Eski Rock nagrać mi głosówkę i w tej głosówce wymienić trzy festiwale, o których opowiadamy Państwu w ramach akcji Festiwalowe Lato 2026. Trzy festiwale, tylko tyle wystarczy, proszę Państwa, żeby taki niezbędnik festiwalowicza ode mnie dostać. No to co, czekam na Państwa głosówki, a oczekując na nie, gram teraz dla Państwa w Rock numer Talking Heads Psycho Killer.

Runaway Train to Soul Asylum w SC Rock na koniec drugiej godziny naszego piątkowego spotkania. Zbliża się 14. O 14.00 najświeższy raport. Po 14.00 po pierwsze będą Dorsi z numerem Light My Fire, a po drugie ktoś dostanie ode mnie niezbędnik festiwalowicza.

Runaway Train to Soul Asylum w SC Rock na koniec drugiej godziny naszego piątkowego spotkania. Zbliża się 14. O 14.00 najświeższy raport. Po 14.00 po pierwsze będą Dorsi z numerem Light My Fire, a po drugie ktoś dostanie ode mnie niezbędnik festiwalowicza.

0: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
1: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
0: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
1: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Wiadomo, że niskie ceny są

0: Mielonka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
2: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj. Znajdź. Rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany.

0: zmienić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99.

0: O co, na wszystko ten Widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość.

0: 16 lat, od tego zaczynamy raport o 14. Matka i siostra tego rodzeństwa idą za kraty na razie na 2 miesiące. Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniaków doszło w jednej ze wsi pod Suwałkami. Rodzeństwo, jak słyszymy od śledczych, było zaniedbywane i głodzone.
1: Ich organizmy są, no, można powiedzieć, nawet wyniszczone, niedożywienie bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych. A poza tym jeszcze taki deficyt psychiczny, który dopiero rozpoznajemy zarówno co do skali, jak i przyczyn, genezy.
0: Informuje Wojciech Pichtel z prokuratury w Suwałkach. Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu. Jedna z zatrzymanych kobiet to ceniona dyrektorka szkoły. Podejrzanym grozi 8 lat więzienia.
2: To jest raport.
0: A w nim zuchwały napad na kantor w centrum Łodzi. Policja szuka sprawcy. Robi to intensywnie. Ciemnoskóry mężczyzna steroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował około 200 tysięcy złotych w walutach.
3: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
0: Relacjonuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Mundurowi zabezpieczyli przedmiot, który posłużył mężczyźnie do napadu. Sprawdzają teraz, czy rzeczywiście jest to broń palna.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Będzie gorąco i to bardzo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 regionów. Weekend z temperaturami sami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy, drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
5: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
6: Lepiej się schować do cienia.
4: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
7: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
4: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
0: Podstawowa zasada to butelka wody, nakrycie głowy, unikanie przebywania w pełnym słońcu w najgorętszych godzinach dnia.
8: Eskarok Biznes.
0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ordynacji podatkowej, której celem jest m.in. likwidacja obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych, czyli MDR-ów. Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94 zł, benzyny 98 6,61 zł i diesla 6,12 zł. Wynika z piątkowego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w porównaniu z piątkiem ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą niższe. Piątkowe zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKP Cargo zatwierdziło właśnie jednostkowe i też skonsolidowane sprawozdania finansowe za ubiegły rok. Jednocześnie powołało 3 członków Rady Nadzorczej: Michała Wnorowskiego, Marzenę Piszczak oraz Jacka Męcinę.
8: Pogoda.
0: Kratkę mamy pogody. Chmury na przemian ze słońcem. W południowych i w zachodnich regionach może przelotnie popadać. W rejonie Sudetów możliwe są burze z lokalnymi takimi punktowymi ulewami. Na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 25 w Łódzkim i na Mazowszu, do nawet, tam będzie upał, do 32 stopni na Dolnym Śląsku.

Jenny. To Edyta Bartosiewicz w Esterok. Co w jej głowie siedzi, wiem tylko ja. Wielokrotnie zastanawiałem się, czy ta wiedza panią Edytę boli, czy pani Edyta cieszy się, że tę wiedzę posiada. Ale to takie moje dywagacje na marginesie. 11 minut po 14, ostatni piątek wiosny 2026 roku.

0: 19 dzień czerwca, już w niedzielę, pierwszy dzień lata. Ja nie mogę się doczekać, chyba jednak po chwili zastanowienia nie mogę się doczekać. Tymczasem mam dla Państwa nową piosenkę od zespołu Nothing But Thieves. Piosenka, która nosi tytuł Evolution i sprawia, że panowie z Nothing But Thieves wracają do korzeni. I bardzo, bardzo jestem z tego powodu zadowolony, bo te eksperymenty, które zaczęli tworzyć, nie do końca mi się podobały. O, tak to ujmę. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko. Już za moment też ktoś z Państwa dostanie ode mnie niezbędnik festiwalowy, także proszę ze mną zostać.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Jak się nad tym zastanowić, proszę Państwa, to jesteśmy chyba w trakcie najbardziej intensywnego koncertowo tygodnia tego roku. No bo tak, w poniedziałek zaczęło się od Foo Fightersów na Narodowym. We wtorek Lost Generation Festival, czyli Papa Roach, czyli The Offspring i jeszcze na przykład The Rasmus. W środę Kings of Leon w Łodzi. Genialny koncert. Byłem, widziałem, słyszałem, było świetnie. Wczoraj rozpoczął się Summer Punch Festival w Warszawie i tutaj też, proszę Państwa, jest w czym wybierać. No bo wczoraj m.in. POD, Baby Metal czy Bad Omens. Dzisiaj natomiast m.in. Smash Into Pieces, Alex Is On Fire czy na przykład Three Days Grace na sam finał. Festiwali coraz więcej, proszę Państwa, a ja mam niezbędnik festiwalowy, który obiecałem komuś dać. Wystarczyło odpowiedzieć mi na bardzo proste pytanie. Trzy festiwale, które w ramach naszego cyklu Festiwalowe Lato w SC Rock, na które będziemy mieli dla Państwa bilety, o którym Państwu opowiadamy. Trzeba było po prostu trzy takie festiwale minimum wymienić. No i zrobiła tak Jola.
1: No to ja zaczynam. Kolor Owostrawa, Rokowizna.
0: Raz, dwa.
1: I na przykład Męskie Granie.
0: Trzy.
1: I Czochraj Bobra.
0: I cztery. Bardzo dobrze. Jolu z Gdańska, wędrują do Ciebie nagrody, gratuluję i mam nadzieję, że będziesz godnie na którymś z tych festiwali reprezentować SC Rock właśnie zadając szyku takim workoplecakiem wypełnionym po brzegi gadżetami SC Rock. No to teraz IMF i Unbelievable.

0: Długość dźwięku samotności. Tomasz Lowicz w ESC Rock. Oczywiście samotni nie są ci, którzy wybierają się na przeróżne koncerty, festiwale i bardzo mnie to cieszy. W końcu od tego jest lato, żeby, proszę Państwa, na festiwalach bywać, muzyki na żywo, na świeżym powietrzu zażywać. Tak między innymi mają ludzie, których wysłaliśmy do Pragi na Metronome Festival. Jeśli Państwo jesteście ciekawi, jak im to zażywanie tej muzyki na żywo w warunkach pięknych i w cudownych okolicznościach przyrody i przede wszystkim na świeżym powietrzu idzie, no to odsyłam na nasze sociale, bo tam się sporo dzieje, no i można tak trochę podpatrzeć, trochę pozazdrościć, a może na przykład zainspirować się do tego, żeby wybrać się na jakiś festiwal w tym roku, jeśli do tej pory Państwo takowej decyzji jeszcze nie podjęli. A już za chwileczkę w ESC Rock m.in. Slade i Far Far Away.
1: Autopromocja. Melina. ESC Rock.
2: Abelard Giza.
3: Zostajesz do obsługi człowieka, istotę, no, na tej ziemi na razie, tak, się mówi, najdoskonalszą, najbardziej skomplikowaną, bla, bla, bla. I musisz teraz, żeby ono sobie poradziło i żeby nie było zryte, nie? Kupiłem ostatnio trymer do nosa i miałem taką instrukcję obsługi i gwarancję i wszystko, nie? A tu mam człowieka?
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube ESC Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a ty komu kibicujesz?
6: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
5: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzy Miejskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzy Miejską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzy Miejska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś? Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
10: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
2: Zapraszam, Kuba Przygoński.
10: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
17: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
18: Reklama.
19: Hey, what up everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
20: This is Anthony Kiedis of
21: the Red Hot Chili Peppers.
20: And Flea, inviting you to Keep It Tuned.
22: Right here!

Więc ma przed sobą kolejne dwa wyścigi. Póki co jest trzeci w generalce, także to jest naprawdę doskonałe miejsce dla debiutanta. No i w najbliższą sobotę o 18.30 i w niedzielę o 18.00 naszego czasu będzie można obserwować kolejne zmagania Tymka Kucharczyka. No, trzymamy za niego kciuki, oby jak najwyżej i oby w pierwszym sezonie Tymek zdobył mistrzostwo Indy NXT. No bo wiadomo, potem to już tylko IndyCar i Formuła 1. Czy to będzie następca Roberta Kubicy? Tego nie wiem, ale wiem, że chłopak ma talent i bardzo mocno mu kibicuję. No to gramy teraz numer dla Petrolheadów z Tymkiem Kucharczykiem na czele, żeby ci Tymek ten numer pomógł i żebyś wygrał obydwa wyścigi w nadchodzący weekend. A numer, o którym mówię, to Metallica i Fuel.

0: Green Day i Know Your Enemy. Tym numerem kończymy pierwsze z dwóch naszych dzisiejszych spotkań na antenie Eski Rock. Już za momencik wybije 15, o 15 najświeższy raport, a po raporcie przywita Państwa Michał Cieślik, który poprowadzi kolumnę Zygmunta bez Zygmunta. No bo Zygmunt na festiwalu Metronome w Pradze prawdopodobnie będzie się z Michałem łączył. My natomiast słyszymy się po 21 w drodze 66. Za teraz Państwu ogromnie dziękuję. No i zapraszam do spotkania ze mną wieczorem. Łukasz Szeciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych

0: nowych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat EURES. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu EURES. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry, 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
19: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
20: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
21: Reklama. SK Rock Warszawa.
22: Pomiędzy Krójcem a Białobrzegami utkniecie w kilkunastokilometrowym korku. W trakcie treningów przed pokazami lotniczymi Antidotum Air Show doszło do groźnej sytuacji na pasie startowym lotniska. Zegar tyka, samorządom grozi paraliż inwestycyjny.
23: SK Rock. Raport.
22: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Potężne utrudnienia na trasie S7 z Warszawy do Krakowa. Pomiędzy Grójcem a Białobrzegami utkniecie w kilkunastokilometrowym korku. Powodem są roboty drogowe i kolizje. Najlepiej zjechać już na 430 km trasy na węźle Broniszew. Powrót na S7 dopiero w Kamieniu za Białobrzegami.
0: To jest raport.
22: Koniec z polityką w zarządach miejskich spółek medycznych, zapowiada prezydent Warszawy po aferze w Szpitalu Południowym na Ursynowie. A lekarza Dawida Kacprzyka, który przez rok zarobił jako szef SOR-u w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych, porównał do nikodemadyzmy. Na specjalnie zwołanej konferencji Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza tego szpitala. Zasiądą w niej miejscy urzędnicy i specjaliści, żadnych polityków. A w warszawskim ratuszu był w tej sprawie nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Rafał Trzaskowski podkreślił, że na razie nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności politycznej i nie ma dymisji w ratuszu. Odwołany został jedynie zarząd szpitala.
3: I żeby było jasne, tam gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje. Jeżeli to będzie konieczne, będą kolejne konsekwencje.
2: Mówił Trzaskowski, audyty trwają nie tylko na SOR-ze Szpitala Południowego.
3: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach.
2: Prezydent Warszawy odmówił podania nazwisk polityków, którzy leczyli się w Szpitalu Południowym. Przekazał, że sam był jego pacjentem, ale zanim Kacprzyk został koordynatorem SOR-u.
22: Przypomnę, z doniesień medialnych wynika, że były już członek Koalicji Obywatelskiej, radny warszawskiego Ursusa, zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych z pracy koordynatora SOR-u Szpitala Południowego. Miał w nim utworzyć też specjalną, szybką ścieżkę VIP-owską dla polityków Koalicji Obywatelskiej i VIP-owski pokoik oczekiwań luksusowy. Kacprzyk zwrócił już szpitalowi 500 000 złotych, został z niego wyrzucony. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Teraz w raporcie poważny incydent na lotnisku w Lesznie. W trakcie treningów przed pokazami lotniczymi Antidotum Air Show doszło do groźnej sytuacji na pasie startowym. Pokazowy samolot Bronco wylądował bez wysuniętego podwozia.
23: Na pokładzie statku znajdował się wyłącznie pilot narodowości francuskiej, który na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Trwają jego badania lekarskie.
22: Relacjonuje Monika Rzymełka z policji w Lesznie. Uszkodzona została maszyna i fragment pasa startowego. Jest on czasowo wyłączony z użytkowania, co powoduje zmiany w programie pokazów. Starty niektórych samolotów musiały zostać odwołane, a tak zwane pokazy dynamiczne rozpoczną się najwcześniej o 16.
0: Słuchacie raportu w SC Rock.
22: Tyk, tyk, tyk. Zegar tyka. Samorządom grozi paraliż inwestycyjny. 4 na 10 gmin w Polsce nie zdąży przed końcem sierpnia z uchwaleniem planów ogólnych, które miały zablokować niekontrolowaną zabudowę i ograniczyć chaos przestrzenny. Wynika to z badań Fundacji Sędzimira. To spory problem dla wszystkich, komentuje architekt krajobrazu Agnieszka Machnowska, bo obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na wprowadzenie zabudowy niezgodnie z polityką przestrzenną gminy.
24: To zabudowa rozlewająca się na tereny takie jak łąki, lasy czy mokradła, które pomagają nam przystosować się do zmiany klimatu. Innym efektem są osiedla wyrastające na terenach bez odpowiedniej infrastruktury. W konsekwencji koszty ich obsłużenia ponosi gmina. Dodatkowe koszty pojawiają się także po stronie nowych mieszkańców, którzy na przykład muszą dojeżdżać samochodami do pracy.
22: Samorządy mają czas do końca sierpnia, tymczasem tylko na Śląsku uchwalenie planów ogólnych udało się 15 gminom na 167. Na Mazowszu zrobiło to 4%, z kolei w województwie świętokrzyskim żadna z gmin i nieliczne w Małopolsce oraz na Podkarpaciu.
25: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
26: Pogoda.
22: Czy wyglądając za okno widzicie kratkę? To pogoda. Pogoda dziś w kratkę, chmury na przemian ze słońcem. Tak będzie to jeszcze przez najbliższe godziny. W południowych i zachodnich regionach może przelotnie popadać, a w rejonie Sudetów możliwe burze z lokalnymi punktowymi ulewami. Idzie upał, na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie. Tam najprzyjemniejsza temperatura, przez 25 na Mazowszu, do nawet 32 dziś na Dolnym Śląsku.
25: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
27: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Somebody to Love it, Jefferson Airplane w ST Rock. I tak zaczynamy nasze piątkowe spotkanie. Wcześniej jeszcze Kult się pojawił. No i mamy prawie 12 minut po 15. Ja mówię dzień dobry. W piątek, 19 dzień czerwca. Dawida nie ma, ale może tutaj się pojawi tak zdalnie, bo Dawid i nasza ekipa w Pradze na festiwalu Metronome.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Na który mieliśmy dla Państwa zaproszenia całkiem niedawno. No i teraz... Nadeszła godzina zero. Państwo wyjechali, Państwo się pięknie bawią. No i proszę zaglądać na nasze social media, ponieważ tam cały czas relacje z Pragi. Już to szaleństwo się zaczęło. A my rozpoczynamy nasze spotkanie pod nieobecność Dawida, Michał Cieślik. Do 15, nie wróć, te stare przyzwyczajenia. Do 18 z Państwem. A to jest nasza nowość. Za tydzień premiera ich nowej płyty Wow Signal. Cryogene Muse przed nami. ST Rock.

0: Red Hot Chili Peppers w SC Rock, dziś z naciskiem na hot, przynajmniej w wielu miejscach w naszym kraju, na Dolnym Śląsku nawet powyżej 30 stopni Celsjusza. No ale tak zwany prysznic też dziś możliw, tak cytując klasyczkę. The Zephyr Song i Red Hot Chili Peppers za nami w SC Rock, 20 po 15, chwila przerwy, po niej zagram Państwu Blendersów.
1: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
1: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły

0: To był Jimi Hendrix i All Along the Watchtower w SC Rock. Michał Poklękowski pojawił się w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: W całej okazałości.
0: Taki zapatrzony jeszcze w swój smartfon. Czyżbyś jeszcze sprawdzał tam na ostatni moment, co tam
1: dokładnie
0: się wydarzyło?
1: Tak.
0: Czy jakaś informacja na pasku się nie pojawiła i tak dalej?
1: Zawsze precyzyjne, od 50 prawie lat.
0: Za chwilę skrót najważniejszej informacji, potem jeszcze będzie serwis sportowy.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste. SC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: Każdą sobotę o 7:00
3: w SC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: SC Rock. Raport.
1: Michał Poklękowski, zapraszam. W poznańskim sądzie ruszył proces przeciwko Jarosławowi S. Mężczyzna w lipcu 2025 roku zamordował swoją byłą partnerkę. Miał sądowy zakaz zbliżania się do kobiety. W Lubinie uczniowie przeprowadzili rekordową zbiórkę opakowań, która przerodziła się w sprawnie zorganizowaną akcję logistyczną, trwającą niemal cały tydzień. Cały dzień zebrane niemal 40 tysięcy butelek stały się nie tylko formą pomocy dla potrzebującej uczennicy, ale też impulsem do zgłoszenia wydarzenia do Księgi Rekordów Guinnessa.
5: To jest raport.
1: Sztuczna inteligencja pomoże wcześnie wykrywać demencję. Polscy naukowcy opracowali metodę, która pozwala wcześnie wykrywać chorobę na podstawie analizy mowy za pomocą AI. Mowa może bowiem najwcześniej zmieniać się pod wpływem właśnie tej choroby.
5: SK Rock Sport.
1: Wieczorem możemy poznać koszykarskiego mistrza Polski. W Zielonej Górze rozegrany zostanie szósty mecz finału między Zastalem a Legią. Rywalizacja toczy się do czterech wygranych, a w tej chwili jest 3-2 dla drużyny z Warszawy.
6: Jeszcze jedno zwycięstwo.
1: Przypomina kapitan Legii Michał Kolenda. Początek meczu o 20:15. W przypadku wygranej dziś Zastalu decydujący mecz zostanie rozegrany w niedzielę w Warszawie.
7: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
8: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski,

To jedno z tych nagrań, które bardzo mocno spopularyzowało jazdę na rowerze, tym bardziej, jeżeli ktoś widział teledysk do tego właśnie utworu, bo tam też dużo jazdy na rowerze, takiej trochę nietypowej może, ale rzeczywiście tak wygląda klip do tego kawałka Queen i Bicycle Race w SC Rock. No tak, weekend zbliża się wielkimi krokami, więc może jakiś rower będzie grany? Podrzucam pod rozwagę Państwu. To jeżeli chodzi o artystę, który za chwilę się pojawi na naszej antenie, on pochodzi z kraju, w którym te tradycje rowerowe są bardzo mocno rozpowszechnione. W końcu tam się odbywa w maju co roku jeden z największych wyścigów kolarskich na świecie. Giro d'Italia oczywiście. No bo to jest pan Thomas Raggi. A właściwie powinien powiedzieć chyba Raggi. Pan jest z Rzymu i teraz zaśpiewa For Nothing w SC Rock.

0: To był Thomas Rangji w Wesce Rock, For Nothing. A pamiętajmy Państwo, że nasz Messenger jest do Państwa dyspozycji. Głosówkę można nagrać, napisać można. Jeżeli chodzi o tematy, pełna dowolność, także zachęcam bardzo serdecznie. 20 minut do 16 nam pozostaje. Robimy sobie chwilę przerwy, po niej wracamy z Linkin Park. Nam jeszcze przed godziną 16.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
10: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
11: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Kiedyś cię na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
4: Reklama.

Can't Stop Loving You. To jest Van Halen w Ester Rock w piątkowe popołudnie. Piątkowe popołudnie, czyli weekend się zbliża. Będzie coraz cieplej. Proszę nie zapominać o tak zwanej hydration break, czyli przerwie na nawodnienie. Zwykła woda wystarczy, proszę Państwa, i dużo, choć kiedy w kontekście nadchodzącego weekendu mówię o nawadnianiu, to pewnie niektórych wyobraźnia zmierza w zupełnie innym kierunku. Za 6 minut będzie 16.

0: Co był Manam Westerok? No tak, uderzył w stół, wiadomo. Pan Piotr się odezwie na Messengerze w kontekście nawadniania. No ja już widzę, panie Piotrze, co tam panu po głowie chodzi. Jak wiele, proszę bardzo, emocji mogą powiedzieć. No mogę też dodać, że po prostu się rozumiemy bez słów. Dwie minuty pozostają do 16:00. Za chwilę najnowszy raport Westerok.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanu

0: U Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Reklama.
2: Ale mi gorąco, Barbara.
3: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
3: Koniecznie.

0: I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
0: No.
2: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: są. Hybrydowe SUV Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka. Wejście za darmo.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
5: Ma dziś usłyszeć zarzuty mężczyzna, który miał zastrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Pierwsza edycja zgromadziła ponad 100 wystawców i gości specjalnych. To na warszawskich targach obronnych.
6: SK Rock. Raport.
5: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Mężczyzna, który miał zastrzelić Rosjanina, będzie przesłuchany w lubelskiej prokuraturze.
7: No i prawdopodobnie, właściwie na pewno będziemy wnioskować o tymczasowy areszt. I jeszcze raz przypomnę, jest to mężczyzna, który naszym zdaniem nie odpowiada za pomocnictwo, czy jakąś próbę, czy pomoc innym osobom w tym zamachu, ale za wykonanie, czyli dokonanie zabójstwa obywatela Rosji.
5: Mówi podinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Podejrzewanego zatrzymali wczoraj kontrterroryści w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Przypomnijmy, w poniedziałek sprawca zastrzelił na ulicy w Białej Podlaskiej Roberta K., znanego lepiej jako Siemion Skierpiecki. Ten Rosjanin był zagorzałym krytykiem m.in. Kremla. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja.
6: To jest raport.
5: 1,5 miliona złotych na PR miejskich spółek w Krakowie. Łukasz Gibała zapowiada kontrolę radnych. Interwencja ma dotyczyć wydatków 3 miejskich spółek, w tym Zarządu Infrastruktury Sportowej, na konsultacje w sprawie zarządzania reputacją. Radny twierdzi, że czeka, aż władze Krakowa przedstawią, jakie efekty przyniosły te spotkania.
8: Brakuje pieniędzy na szkoły, na transport publiczny, brakuje pieniędzy na remonty chodników, a tu nagle wydawane jest 1,5 miliona złotych nie wiadomo na co. Jakieś doradztwo, jakiś PR, jakiś marketing. Pytanie, jakie są w ogóle efekty tego, co ten pan dokładnie zrobił dla Krakowa. To było głównie w okresie referendalnym. Przedreferendalnym i referendalnym, ale większa część w okresie referendalnym. Czy to były jakieś działania zmierzające do ocieplenia wizerunku już byłego prezydenta Aleksandra Miszalskiego?
5: Miejskie spółki, takie jak krakowski holding komunalny, zapowiedziały już dostarczenie wszystkich dokumentów związanych z zakupionymi konsultacjami. Radni Krakowa dla mieszkańców chcą wiedzieć wszystko o przebiegu tego procesu.
9: Nie dość, że poprosimy o umowy, czyli to, co jest najważniejsze, to dostaniemy całą procedurę, jak doszło do zawarcia umów oraz efekty pracy, jakie spółki, jakie jednostki miejskie otrzymały w ramach zawieranych umów.
5: Tłumaczy radny Michał Starobrat. O komentarz poprosiliśmy też władze Krakowa. Na razie czekamy na odpowiedź.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Nie tylko wystawy sprzętu wojskowego, ale też dyskusje o bezpieczeństwie. To na warszawskich targach obronnych. Pierwsza edycja zgromadziła ponad 100 wystawców i gości specjalnych. Na miejscu w Centrum Expo jest nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, jakie tematy poruszają na targach w panelach eksperci?
10: Sporo miejsca poświęcono w nich siłom powietrznym. Jeden z paneli dotyczył dziś śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
11: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
10: Jutro w dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: To jest broń masowego rażenia.
10: A pierwszy dzień targów zakończy dyskusja dotycząca gotowości naszego kraju na wszelkiego rodzaju kryzys.

0: Kryzysy i zagrożenia. Z Hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
1: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
2: Pogoda.
3: Chmury na przemian ze słońcem. W południowych i zachodnich regionach może przelotnie popadać. W rejonie Sudetów nawet mocno i będą temu towarzyszyć burze. Na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 25 na Mazowszu, do nawet 32 dziś na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: A to była grupa Hey i Sick w SC Rock. 12 minut po 16. Mówię dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik. Kłaniam się i polecam w tej kolejnej godzinie naszego piątkowego popołudniowego spotkania. Dzisiaj w porze kolumny Zygmunta i przez pewien czas taki stan rzeczy się utrzyma, drodzy państwo. A właśnie, czy państwo w ogóle znają takie uczucie, że niczego nie muszę, co najwyżej mogę i chcę i mam taką potrzebę, by podzielić się na przykład dźwiękami z moimi fanami, no to już w kontekście kolejnego artysty.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ten artysta ma 83 lata na karku i wciąż mu się chce. Wciąż mu się chce i robi to naprawdę dobrze. Niedawno wydał nową płytę The Boys of Dungeon Lane. A na niej takie dźwięki. Come Inside. To jest nowy Paul McCartney.

0: ale nazwać grupę Alien Ant Farm. Do dzisiaj zachodzę w głowę, o co im chodziło. Smooth Criminal, to już za nami w ST Rock. Jest 20 minut po 16. Europe nam jeszcze zagra w tej godzinie. Dodajmy, że to jest zespół, który za parę miesięcy, jeszcze w tym roku, pojawi się na koncercie w naszym kraju. O tym sobie za chwilę powiemy.
1: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Zapowiada się piękny słoneczny weekend? Nie zmarnuj go w domu. W Julinek Park czekają na Was podgrzewane baseny, wodny plac zabaw, rodzinne zjeżdżalnie i ponad 50 atrakcji dla małych i dużych. Zobaczcie pełne emocji Lipski Circus Show. Bawcie się podczas piana party i odkrywajcie świat kreatywnych oraz cyrkowych warsztatów. To idealny sposób na rozpoczęcie lata. Aktywnie, rodzinnie i blisko natury. Julinek Park. Tylko 30 km od Warszawy. Dobra zabawa blisko natury. Bilety kupicie na julinek.com.pl.
4: Cześć, sąsiad, nowe auto?
5: No tak, to nowy Changan.
4: Pierwszy raz słyszę.
5: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
4: No, robi wrażenie.
5: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
4: A cena?
5: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
4: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
5: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
6: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do

0: służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
1: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
2: Reklama.

Broke the Night i Europe w Esterog. Jak wspominałem, zagrają jesienią w Polsce dokładnie 20 października i to jest już za 4 miesiące. I tak to grażynko leci. Lato minie, znów w sklepach pojawiam się znicze. Ale nie o tym, bo byłem ostatnio na koncercie pana, który

za chwilę i umowa była taka, że to koncert bez smartfonów, które szczelnie zamknięte były w takich etui, które się miało przy sobie. I dało się, proszę sobie wyobrazić. Ludzie skupieni byli tylko na muzyce, na obcowaniu z dźwiękami płynącymi ze sceny. A było to bardzo dobre dźwięki, co to dużo mówić. No i bardzo pozytywne doświadczenie przy okazji. Ja już byłem zaskoczony. Polecam w każdym razie. Proszę sobie przetestować, jeżeli państwo jeszcze nie mieli okazji. Tego smartfona na koncert. What's the Rumpus? To jest Jack White, Westerok.

0: To był Jack White w Estrogi What's the Rumpus. Jest 16.30, Michał już w studiu, to znaczy, że za chwilę skrót najważniejszych informacji.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
2: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. W Będziemyślu na Podkarpaciu samolot rekonstrukcyjny wylądował do góry kołami. Pilotowi nic się nie stało. Służby badają już przyczyny tego niecodziennego incydentu. Do 8 lat więzienia grozi 70-letniej matce i 50-letniej siostrze bliźniaków, które były przez nie izolowane w zamknięciu, odcięte od świata i głodzone przez przynajmniej 16 lat. Sąd rejonowy w Suwałkach zdecydował o 2-miesięcznym areszcie dla kobiet. Prokuratura wnioskowała o areszt nawet na 3 miesiące.
3: To jest raport.
4: Szef włoskiego resortu spraw zagranicznych Antonio Tajani odwołał wizytę w USA po wypowiedzi amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa o włoskiej premier Giorgi Meloni. Błagała mnie, żebym zrobił sobie z nią zdjęcie, powiedział Trump w wywiadzie dla włoskiej telewizji. Meloni zdecydowanie temu zaprzeczyła.

0: nagraniu opublikowanym na portalu X.
1: SK Rock Sport.
0: Algierska Federacja Piłkarska po przegranym meczu Mistrzostw Świata z Argentyną 0-3 złożyła oficjalne odwołanie do FIFA, kwestionując fakt, że Leo Messi nie dostał czerwonej kartki za atak na rywala. Arbitrem spotkania był Polak Szymon Marciniak. Piłkarz reprezentacji Polski Tomasz Kędziora podpisał właśnie 2-letni kontrakt z Dynamem Kijów. 32-letni obrońca ostatnio grał w PAOK-u Saloniki, z którym zdobył Mistrzostwo Grecji w 2024 roku. Siergiej Samper jest 11. piłkarzem, który po minionym sezonie rozstaje się z 12. zespołem ekstraklasy Motorem Lublin. Klub nie był zainteresowany przedłużeniem kontraktu wygasającego z końcem czerwca.
2: Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
3: This is Anthony Kiedis of
4: the Red Hot Chili Peppers
3: and Flea, inviting you to keep it tuned
5: right here

0: To YouTube Esterok. Ostatnio byli w Meksyku, tak swoją drogą, ale nie po to, by kibicować na mundialu. Kręcili tam teledysk do jednego z nowych utworów. Zresztą Bono, wydaje mi się, chyba nie jest jakimś wielkim fanem piłki nożnej. Choć Bono to ostatnio stał nawet na bramce w meczu z Brazylią. Niewykluczone dziś po północy sytuacja się powtórzy, to przy okazji meczu Maroka ze Szkocją. Bono na bramce, no tak, Yassine Bono. Tak nazywa się ten marokański bramkarz, który tak swoją drogą całkiem nieźle radzi sobie między słupkami. No ale umówmy się, z panem Bono śpiewającym to chyba niewiele ma wspólnego. In a Life. Bono z YouTube już za nami w Esterok. Za 18 minut będzie 17. Marilyn Manson niebawem.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na

0: Trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Będę był to al ristorante.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
3: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
4: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
6: Reklama.

18 and Life. To była formacja Skid Row w Esterok na 7 minut przed 17. To na finał godziny ktoś z Kanady będzie, czyli jednego z gospodarzy tegorocznego mundialu. Skoro już o piłce nożnej mówiliśmy w tej godzinie, ja nie wiem, czy Chad Kruger to też jakoś bardzo interesuje się futbolem, może bardziej tym amerykańskim, albo nawet kanadyjskim, ale nie wypada przejść obojętnie wobec tego zwycięstwa 6-0 Kanady na mundialu dzisiaj, wcześnie nad ranem.

0: Someday. Nickelback. Was to robi? To już ostatni kawałek w tej godzinie, który miałem do zagrania. To oznacza, że za chwilę 17 i lada moment Michał ponownie w studiu, by przedstawić najnowszy raport w SC Rock. A my słyszymy się już po 17 w tej ostatniej godzinie naszego dzisiejszego spotkania.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo to było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
2: Łukasz Bąk.
4: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
7: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanen o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański. A wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
11: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu.

0: zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Właśnie teraz powinien zostać doprowadzony do lubelskiej prokuratury mężczyzna. Jest podejrzewany o zastrzelenie zagorzałego krytyka Kremla w Białej Podlaskiej. O nim mowa. Po awarii sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów między Nowym Domyślem a Opalenicą.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Właśnie teraz powinien zostać doprowadzony do lubelskiej prokuratury. Mężczyzna jest podejrzewany o zastrzelenie zagorzałego krytyka Kremla. Śledczy nie wykluczają zbrodni na tle politycznym. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Z ustaleń służb wynika, że to właśnie zatrzymany mężczyzna pociągnął za spust. Policja przekazała, że sprawca najpewniej działał sam. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Podejrzewany posługiwał się gruzińskim paszportem. Jego tożsamość miała zostać zweryfikowana. Został zatrzymany przez kontrterrorystów po 72 godzinach od wydarzeń w Białej Podlaskiej. Teraz czeka go spotkanie z prokuratorem.
4: Doprowadzimy mężczyznę do prokuratury w Lublinie. Tam usłyszy zarzut zabójstwa, a następnie odbędzie się posiedzenie aresztowe, ale tego należy się spodziewać dopiero jutro.
3: Mówi rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fiołek. Za zabójstwo grozi dożywocie.
2: To jest raport.
1: Utrudnienia na ważnej trasie kolejowej między Poznaniem a Berlinem. Po awarii sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów między Nowym Domyślem a Opalenicą. O szczegółach Paweł Adamczewski.
5: Do awarii doszło po godzinie 14. Jak informują PKP, Polskie Linie Kolejowe, na tym odcinku jeden z torów jest obecnie modernizowany, dlatego uszkodzenie sieci trakcyjnej spowodowało całkowite wstrzymanie ruchu. Na miejscu pracuje już specjalistyczny pociąg sieciowy, który ma usunąć usterkę. Przewoźnikom zalecono uruchomienie komunikacji zastępczej. Koleje Wielkopolskie wprowadziły autobusy między Nowym Tomyślem a Bukiem. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Dokładnie 50 lat temu otwarto w Łodzi zewnętrzne baseny Fala. Dziś w tym miejscu jest całoroczny aquapark o tej samej nazwie. Przez cały weekend będą trwały huczne urodziny z wieloma atrakcjami. Była tam z mikrofonem Ela Piotrowska.
6: Pamiętacie Państwo tamtą starą falę?
7: Pamiętam. Zewnętrzne wszystkie były. Nie było na pewno zjeżdżalni żadnych.
8: A teraz cieszymy się z tego, co mamy teraz. Tam, gdzie chodzimy, ze wszystkiego korzystamy. Z saun, z masażerów różnych, no i z pływania.
9: Kocham pływanie. Tutaj jest bardzo fajnie. Uczymy się tutaj pływać.
10: Zdobyliśmy kartę pływacką.
9: Też idziemy na zjeżdżalnię. Bawimy się.
6: To, co my tutaj widzimy na zewnątrz, no wszyscy się zachwycają, ale serce akwaparku to jest to, co się dzieje kilka metrów pod ziemią.
11: Pod basenie, automatyka, urządzenia, wszystkie instalacje, rurowania, które znajdują się w podbasenie, zasilają wszystkie niecki basenowe. Każda z nich jest inna.
1: Na dziś zaplanowano nocne pływanie i wspólne oglądanie filmu Mamma Mia. A jutro aquapark Fala w Łodzi opanują piraci.
0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych. Pogoda.
1: Chmury na przemian ze słońcem. W południowych i w zachodnich regionach może przelotnie popadać. W rejonie Sudetów nawet burze z takim

0: takimi punktowymi ulewami. One mogą być niebezpieczne. Na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 25 w Łódzkiem i na Mazowszu, do 32 na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja.

0: Get in the way.
1: With Murder. To zespół Papa Roach Westoro, który, przypomnę, w tym tygodniu wystąpił na koncercie w naszym kraju. Wspominałem, że nasz Messenger jest do Państwa dyspozycji w sprawach wszelakich. Z tej opcji kontaktu postanowił spróbować Pan Łukasz. A Pan w jakiej sprawie, Panie Łukaszu?
2: Mam takie pytanko.
1: No słucham.
2: Czy nie miałbyś może dwóch biletów na rozpoczynające się męskie granie w przyszłym tygodniu do Żywca? Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś poratował, bo już nie można kupić, a bym mógł sprawić żonie niespodziankę na rocznicę ślubu. Co ty na to?
1: A ja na to, że no byłaby taka szansa.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Panie Łukaszu, w przyszłym tygodniu będziemy mieć w prezencie dla Państwa zaproszenia, karnety na męskie granie w Żywcu. To pan Łukasz musi się ładnie uśmiechnąć do innego pana Łukasza, który w przyszłym tygodniu, od poniedziałku, popołudniami będzie miał właśnie te karnety, te zaproszenia w prezencie. 11 minut po 17, kłaniam się raz jeszcze, Michał Cieślik z tej strony, no i zapraszam na kolejną godzinę, a ja zacząłem ten tydzień od koncertu tej właśnie grupy w Warszawie. Foo Fighters, Unconditional.

0: Tak, a propos męskiego grania, o którym wspominaliśmy kilka chwil temu i które startuje już za tydzień, podczas tej ubiegłorocznej trasy męskiego grania zespół Lady Punk wystąpił w tym wyjątkowym, specjalnym projekcie, no i zaprezentował nasz materiał ze swojej kultowej debiutanckiej płyty z 1983 roku. No dla wielu na pewno jest to cudowne wspomnienie tej właśnie ubiegłorocznej trasy męskiego grania, na którą w tym roku będziemy, jak powiedziałem, mieć dla Państwa bilety już od poniedziałku. Lady Punk, za nami Westerok.
1: Reklama.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
4: Zapowiada się piękny, słoneczny weekend? Nie zmarnuj go w domu. W Julinek Park czekają na Was podgrzewane baseny, wodny plac zabaw, rodzinne zjeżdżalnie i ponad 50 atrakcji dla małych i dużych. Zobaczcie pełne emocji Lipski Circus Show. Bawcie się podczas piana party i odkrywajcie świat kreatywnych oraz cyrkowych warsztatów. To idealny sposób na rozpoczęcie lata. Aktywnie, rodzinnie i blisko natury. Julinek Park, tylko 30 km od Warszawy. Dobra zabawa blisko natury. Bilety kupicie na julinek.com.pl. Już w sobotę, 20 czerwca, zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Na scenie Reni Jusis, za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19. Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki. Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem! Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burgera, faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantycznym burgerem. Startujemy w piątek od 12, w sobotę od 10. Wstęp wolny.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanne o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia.

Waiters i Teenage Dirtbag Westerok. A właśnie, a propos, generalnie chodzi o rozterki młodego chłopaka, któremu podoba się pewna dziewczyna, ale on jej już niekoniecznie, więc żadnych zagrywek. Nawet w pewnym momencie pada taka propozycja: listen to Iron Maiden, maybe with me. Posłuchaj ze mną, Iron Maiden. No nie wiem, czy ten tekst zadziałał na podryw, ale zawsze fajnie posłuchać w miłym towarzystwie Iron Maiden, prawda? No właśnie. Waiters już za nami w Esterok. A my powoli zbliżamy się do 17.30. Zbliża się pora raportu. Ale spokojnie jeszcze. Chwila pozostaje do tego momentu, którą wypełnią te właśnie dźwięki kolejnego klasyku. Thin Lizzy. The Boys Are Back in Town. Przed nami.

0: To był zespół Thin Lizzy w Esterok. The Boys Are Back in Town. I mogę powiedzieć, The Boy is Back in the Studio. Może tak być?
1: Jak ładnie mówisz po angielsku, Michale.
0: Staram się, jak mogę.
1: Zaimponowałeś mnie.
0: Właśnie próbuję, jak mogę. Udało się,
1: nic
0: tak?
1: Nic nie zrozumiałem, dobrze. Ale liczę na to, że mnie nie obraziłeś w tak zwanym międzyczasie.
0: Wytłumaczę ci na poza anteniu tak zwanym. A teraz bardzo cię proszę, raport. A
1: jakże?
2: SK Rock. Raport.
1: Zapraszam. Podczas piątkowego treningu przed Antidotum Air Show na lotnisku w Lesznie-Strzyżewicach doszło do incydentu. Ze wstępnych ustaleń strażaków wynika, że podczas lądowania samolotu nie wysunęło się podwozie. Pilot musiał awaryjnie schodzić na ziemię. Izrael oraz Hezbollah uzgodniły nowy rozejm, który wszedł już w życie. Izraelscy żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah stanowi zagrożenie, wyjaśnił rzecznik sił obronnych Izraela.
2: To jest raport.
1: W Paryżu wielka sensacja. Odnaleziono 44-stronicowy zeszyt z kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zawiera 7 nieznanych utworów na flet i harfa, a także kilkanaście lekcji kompozycji, które Mozart osobiście dawał księżniczce Dejean, swej pierwszej uczennicy. Odkrycie zostało potwierdzone właśnie przez specjalistów.
0: Dejean, jak to ładnie po francusku tutaj. No.
2: SK Rock.

0: Sport.
1: Polskie szablistki zajęły szóste miejsce w turnieju drużynowym szermierczych Mistrzostw Europy w Antony pod Paryżem. W rywalizacji szpadzistów biało-czerwoni uplasowali się na ósmej pozycji. Z powodu problemów z biodrem wiceliderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina wycofała się właśnie z turnieju na kortach trawiastych w niemieckim Bad Homburg. Poinformowali organizatorzy, to oznacza, że najwyżej rozstawiona będzie Iga Świątek, która rok temu dotarła tam do finału. Czarni Sosnowiec będą w dniach 22-25 lipca gospodarzem mini turnieju pierwszej rundy kwalifikacyjnej piłkarskiej Ligi Mistrzyń, poinformował klub. Triumfator polskiej Ekstraligi w półfinale zagra z gruzińskim Nike Tbilisi.
2: We are Måneskin.
3: I'm Jon Vogt.
4: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
5: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Escaro.

I Just Wanna Live i Good Charlotte w SC Rock. 19 czerwca w kalendarzu, czyli formalnie jeszcze mamy wiosnę, więc proszę dobrze wykorzystać te ostatnie chwile tegorocznej wiosny, bo to się już zmieni. W ten weekend rozpoczyna się lato 2026, no i przed nami najdłuższy dzień i najdłuższa wróci, najkrótsza noc, to za tym idzie. W roku z... W sobotę, tak? W sobotę mamy... Nie, wróć. W niedzielę mamy najdłuższy dzień. 4:14, wschód słońca na tę godzinę jest przewidziany. Po 21:00 słońce zajdzie. No i tak 16-17 godzin będziemy mieć tego dnia, 21 czerwca. Więc proszę też dobrze wykorzystać ten dzień.

0: To była Violet Grawley, 595. No i z tego najdłuższego dnia w roku z pewnością zadowoleni są ci, którzy w Pradze czeskiej na festiwalu Metronome. Przypomnę, że tam właśnie rozpoczyna się dzisiaj festiwal, który bardzo serdecznie Państwu polecaliśmy. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Tom Odell, Manic Street Preachers, między innymi. Są tam na miejscu nasi ludzie. No i proszę zajrzeć na nasze social media, ponieważ tam oj, już sporo relacji z tego, co dzieje się właśnie w Pradze na tym festiwalu.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan, Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
8: Zapraszam, Kuba Przygoński.
7: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
9: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
10: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: Reklama.

The Diary of Jane i Breaking Benjamin, Westerok. No i we wtorek będzie szansa, żeby usłyszeć ten utwór na żywo na letniej scenie progresji, ponieważ ta grupa właśnie tam się pojawi już we wtorek. Dobrej zabawy życzymy tym wszystkim, którzy się wybierają na ten koncert. My dziś jesteśmy w czeskiej Pradze na festiwalu Metronome. Relacje, jak powiedziałem, w naszych social mediach, także polecamy serdecznie. No a za miesiąc będziemy także w Czechach, ale w Ostrawie na kolejnej edycji festiwalu Colors of Ostrava. I tam naprawdę całe mnóstwo świetnych artystów się pojawi. Będzie zespół Skankanazi, będą 21 Pilots, będzie Moby, będą The Libertines, no i będzie też zespół laureat drugiej edycji konkursu SK Rockstar, czyli grupa Flying Bison. Oni wczoraj byli u Dawida, więc do podejrzenia też fragmenty tego wywiadu w naszych social mediach, a już od poniedziałku będziemy mieć dla Państwa karnety na ten właśnie festiwal, w tym specjalny pakiet VIP-owski z przelotem samolotem. Rymnie zamierzone oczywiście. Więcej na ten temat na skrock.pl. No a teraz ci, którzy niedawno wystąpili na koncercie w Polsce. Limp Bizkit. Roll in.

0: I padał deszcz.
1: I padał deszcz. I może dzisiaj popadać gdzieniegdzie, ba nawet w niektórych miejscach prognozowane są burze. Także proszę na siebie uważać. Mysłowic na finał tej godziny i naszego piątkowego spotkania. Za 3 minuty będzie 18:00. Michał i raport za chwilę, tuż potem Michał i radar. A Michał i nasze kolejne spotkanie, czyli mówiące te słowa, polecę się już w poniedziałek, chwilę po 15:00. To póki co dobrego weekendu życzę.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Czerwiec. Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
4: Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18:00 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
5: Let's go!
6: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie.
7: MediaMarkt.
8: Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki. Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem! Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burgera, faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantycznym burgerem. Startujemy w piątek od 12, w sobotę od 10. Wstęp wolny.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: Reklama.
14: Premier zapowiada kolejny krok po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Za chwilę szczegóły. Urząd Miasta Krakowa zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście. Pojawił się bardzo ważny powód.
15: SK Rock. Raport.
14: Minuta po 18:00. Michał Poklękowski, zapraszam. Jest areszt dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra tego rodzeństwa idą za kraty na 2 miesiące. To na razie do dramatu. Obecnie 47-letnich bliźniaków doszło w jednej ze wsi pod Suwałkami. O szczegółach Paweł Jakubowski.
16: Zatrzymane kobiety to matka i córka. Suwalska prokuratura zdecydowała o tymczasowym areszcie, a jak podkreśla jej szef Wojciech Piktel, bliźniacy, teraz już osoby w wieku 47 lat, są skrajnie wyczerpane.
17: Organizmy są
0: niszczone niedożywienie bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych, a poza tym jeszcze deficyt psychiczny.
16: Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu, a informacje wstrząsnęły sąsiadami, którzy przyznają, że posesja była od lat jak forteca.
5: Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść, dwa płoty po domu zagrożone.
16: Sprawa szokuje tym bardziej, że jedna z zatrzymanych to ceniona dyrektorka okolicznej szkoły. Podejrzanym kobietom grozi 8 lat więzienia.
15: To jest raport.
14: Premier zapowiada kolejny krok po aferze w warszawskim szpitalu południowym na Ursynowie. Sprawę ma nadzorować sam prokurator generalny, przekazał podczas konferencji w Brukseli Donald Tusk.
7: Będę też zwracał się do prokuratora generalnego ze względu też na znaczenie społeczne tej sprawy, żeby nadzorował to i żeby możliwie szybko ta sprawa znalazła swoje wyjaśnienie i nieważne jest dla mnie, dla kogo ona będzie przykra. Ta sprawa musi być wyjaśniona do samego końca.
14: To wszystko po doniesieniach o gigantycznych zarobkach lekarza, byłego już szeregowego Koalicji Obywatelskiej. Dawid Kacprzyk miał w zeszłym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych i stworzyć w Szpitalu Południowym specjalną ścieżkę leczenia dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Medyk zwrócił część pieniędzy na konto placówki, zrezygnował z członkostwa w partii i zrzekł się mandatu radnego. Sprawę bada prokuratura, wkrótce zajmie się nią także Najwyższa Izba Kontroli.
15: Słuchacie raportu w SCRO.
14: Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Klinów. To tam spłoszony dzik przewrócił przypadkiem trochę wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie grozi. Dobrze, że nic się nie stało, ale dzik to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
13: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
17: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne.
18: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu...

0: Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
1: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
2: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne.
3: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu...

0: czekać, gdy sytuacja ulegnie poprawie. Oczywiście odbierzemy to urządzenie.
1: Mówi Zbigniew Ulman, komendant Straży Miejskiej w Krakowie. Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to już ponad 2000 osobników. Według prawa o zwalczaniu ASF-u odłowione dziki nie mogą być relokowane, czyli przemieszczane na jakieś inne tereny. W odłowniach tak zwanych są więc farmakologicznie i humanitarnie usypiane.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Pogoda. W kratkę chmury na przemian ze słońcem. W południowych i zachodnich regionach może przelotnie popadać. W rejonie Sudetów nawet burze z lokalnymi ulewami. Na termometrach spora rozpiętość od 22 stopni. To na Suwalszczyźnie do nawet 32 dziś na Dolnym Śląsku.
3: Ja chciałem tylko przeprosić, bo Michał się lekko zawiesił w serwisie, ale
1: to
3: zmieniamy...
1: Piski.
3: Tak, piski. No i zmieniamy mu też partycję, jeśli chodzi o dysk twardy, więc państwo wybaczą.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zagramy nowy, jeszcze ciepły utwór od Ediego Vedera z formacji Pearl Jam. Sprawdzimy także, jak mocno urósł Ozzy Osbourne we Francji. Ale zanim to wszystko, patrząc na ten skwar za oknem, chyba każdemu przydałaby się kropla deszczu. Ale to nie oznacza, że będziemy od razu sięgać po Gabriela Fleszara. Państwo wybaczą, ale pod ręką mam tylko ten listopadowy opad. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21. Zrobi się chłodniej.

No teraz to bym jeszcze puścił Stana Borysa i jedziemy. Drodzy Państwo, po wczorajszym Manamie w kontekście koncertu łódzkiego z 92 roku, no dzisiaj z Michałem Cieślikiem, no tutaj mieliśmy ciarki, jak wracaliśmy do tych wspomnień a propos tego, co wczoraj pojawiło się także w radarze. Porzucamy Lombard na rzecz ostatniej mody, no bo ostatnio jest taka fala, można by powiedzieć, zespołów, które wydają płyty, a później okazuje się, że po roku wydają kolejne płyty. Od Linkin Park przez The Black Keys, w końcu na Suede skończywszy. Chodzi o 10. studyjny album tejże formacji, który został wydany we wrześniu 2025 roku. Nazywał się Antidepressants, natomiast my właśnie doczekaliśmy się nowej wersji, która 10 lipca będzie miała swoją premierę, także między innymi na trzech płytach CD, czyli Antidepressant Expanded. Tak nazywać się będzie ta płyta, na której pojawi się kilka dodatkowych kompozycji, w tym 11 wersji demo kompozycji z oryginalnego albumu. Czyli jak zwykle skok na kasę, ale muzycznie zaskakująco.

I myślę, że to jest ten moment, żeby wyjaśnić, że nie wszystkie informacje, które dzieją się w świecie rocka, są w radarze przekazywane z uwagi na to, że czasami bywa tak, że dana informacja jest po prostu zbyt odległa dla nas. Tak jak ta sprzed kilku dni o koncercie z okazji uroczystego otwarcia Obama Presidential Center w Chicago. No jasne, pojawiła się tam plejada gwiazd od The Roots przez Bruce'a Springsteena, Christinę Aguilera, jego Vedera, pojawił się John Legend, Stevie Wonder, Mark Anthony, pojawili się też panowie z formacji U2. No ale koncert koncertem. I wydawało się, że to wszystko za nami aż do dzisiaj. Ponieważ okazuje się, że kompozycja, która debiutowała tak naprawdę na tamtym uroczystym otwarciu, właśnie debiutuje jako nowa kompozycja Eddie'ego Vedera. To właśnie dzisiaj Eddie Vedder zaprezentował Better Believe, czyli wyjątkowy utwór stworzony wspólnie z młodymi muzykami, które to młode i muzyczki, i te muzykowe chłopy związane są z organizacją Guitars Over Guns. Dlaczego o tym mówimy? Bo efektem tej współpracy jest właśnie wyjątkowa kompozycja. I mówimy o tym dlatego, że warto wspierać i warto wspominać właśnie o tej kompozycji, bo ona jak zwykle, mam wrażenie, powstała spod ręki Andrew Watta, czyli najważniejszego obecnie producenta na świecie, który stworzył ostatnie płyty Stonesów, Ozzy'ego Osbourne'a i mnóstwo innych. Zresztą warto wspomnieć, że ta cała też inicjatywa została zainicjowana przez Baracka Obamę, więc to był jego pomysł tak naprawdę, by powstała ta kompozycja, a całość pieniędzy, które ten numer zarobi, zostanie przekazany na środki oczywiście charytatywne. No to gramy! Panie i panowie, po raz pierwszy na antenie Eski Rock to pan Eddie Vedder, to Guitars Over Guns i ich wspólne Better Believe w Esce Rock.

0: to Save Tonight. No może już dzisiaj nie uratujemy tego wszystkiego, ale uratujmy jeszcze koncertowo ten czerwiec, wybierając się chociażby na festiwal Hell's Bells, który odbędzie się w przyszły piątek i sobotę w Szczecinie. I tak się składa, że podwójne zaproszenia właśnie na Hell's Bells w przyszłym tygodniu mam i są one do zgarnięcia. Jeśli macie ochotę zobaczyć na żywo, czy to UK Subs, czy Vadera, czy formację The Analogs, czy Materię, Furię, czy Hamulca, albo Dick Schneider, czy Desertera, albo na przykład Cockney Rejects, idealnie się składa, ponieważ podwójne wejściówki na Hell's Bells festiwal, który w Szczecinie już w przyszłym tygodniu właśnie czekają na Was. Jeśli nie macie planów na to, co wydarzy się za 6 dni, 21 godzin, 20 minut i 40 sekund, no to co ja mogę powiedzieć? Polecamy się.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w ESCROK.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCROK.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś.

0: podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
11: Reklama.

Nie wiem, czy widzieliście ten wpis, który udostępniła Sharon Osbourne. Chodzi o film, który przedstawia 6-metrową statuę z jego Osborna, która stanęła przy wejściu na Hellfest. A Hellfest to jest taki francuski metalowy festiwal. Warto wspomnieć, że tę piękną statuę stworzył francuski malarz i rzeźbiarz, pan Philippe Pasquet, któremu zresztą podziękowała pani Sharon Osbourne, która nie mogła być niestety na odsłonięciu tej statuły z uwagi na to, że musiała nagle trafić do szpitala. Wszystko jest w porządku w tym temacie, więc tutaj nie będziemy kontynuować wątku. Natomiast bez wątpienia warto jest kontynuować ten wątek, który dotyczy zespołu Greta Van Fleet. Bo jeszcze miesiąc temu właściwie żegnaliśmy się z tym zespołem, kiedy widzieliśmy w internecie te rzewne pożegnania, jak się wtedy wydawało. A dzisiaj już wiemy, że ten zespół właściwie rozpoczął swój kolejny rozdział. A ten kolejny rozdział nazywa się Play Your Games. To nowa Greta Van Fleet.

0: No i to jest ten moment, kiedy czas napisać kolejny rozdział historii tego zespołu. A skoro już tak zerkamy na różne rozdziały, to warto przypomnieć ten rozdział związany z Paulem z The Clash, który podczas koncertu w nowojorskim klubie postanowił z impetem roztrzaskać o scenę swoją gitarę basową. I ta scena później stała się na tyle ikoniczna, że trafiła także na okładkę kultowego albumu London Calling. Po latach spędzonych w Muzeum Rock and Roll Hall of Fame ta gitara basowa, no teraz zmierza w zupełnie innym kierunku, trafi do Londynu. Wiemy, że tak naprawdę trwała bardzo wiele lat, niesamowita transformacja wyjątkowego gmachu, chodzi o muzeum w Londynie, w zabytkowym Smithfield Market i wiemy, że oficjalnie otwarcie tego kompleksu zaplanowano na 28 dzień listopada. Jak mówią organizatorzy, to będzie zwieńczenie trwającej dekady transformacji zabytkowego gmachu, no i wiemy, że właśnie tym jednym z ważniejszych elementów będzie ta wyjątkowa gitara. Do tych ważnych momentów z historii muzyki na pewno będziemy jeszcze wracać.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Zbigniew Parafianowicz.
3: Europa jest ufundowana na tym, że nie czci się ludobójców. Że się kwestionuje ludobójstwo, kwestionuje się ludobójców i nawet jeżeli budujemy pojednanie na pewnej hipokryzji i na zapomnieniu, to zasada jest prosta. Nie czcimy ludobójców. Partie polityczne, czy politycy ukraińscy są przede wszystkim politykami prodolarowymi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej

0: Napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja samochody używane BMW przy serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca BMW Grupa Cygan, serwisowa 1A. Wstęp wolny.
3: Zapraszam, Kuba Przygoński.
2: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
4: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bezkosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
8: Reklama.
9: SK Rock Radar.
10: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zagramy nowego Zalewskiego, a do tego sprawdzimy, jak wygląda niekonflikt między muzykami The Police o 2 miliony dolarów. Ale zanim to wszystko, drugą godzinę naszego spotkania zaczynamy australijskim akcentem. To In Excess. Michał Prykopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00.

Ciekawe, czy ludzie w Stanach Zjednoczonych się zezłoszczą. A propos tego, o czym dzisiaj mówi Mick Jagger w kontekście nowej płyty The Rolling Stones. A mówi, że tak naprawdę Ameryka nie jest już tym samym miejscem co kiedyś i zdradza, że właśnie na najnowszej płycie Foreign Tongues pojawi się właśnie takie przesłanie, że dla niektórych ten amerykański sen jest co prawda nienaruszony, ale dla innych jest już bardzo naruszony. Zresztą o tym wszystkim będzie na 25. albumie studyjnym Foreign Tongues zespołu The Rolling Stones. Czekamy oczywiście na to. Natomiast, żeby było jasne, chodzi o kompozycję Ringing Hollow, której jeszcze co prawda nie znamy do końca, ponieważ jeszcze nie miała swojej oficjalnej premiery. Natomiast tutaj mówimy zarówno o liście miłosnym do kraju, w którym Jagger i Keith Richards zakochali się jako nastolatkowie, jak i lamentem nad tym, jak zmieniły się Stany Zjednoczone w ostatnich latach. Zresztą, jeśli państwo czytali ten najnowszy wywiad, którego udzielił Mick Jagger magazynowi Mojo,

to tam jest wyjaśnione, że wcale nie chodzi o wątek polityczny, ponieważ Jagger używa takiego sformułowania, że chodzi o Amerykę jako ideę. Zresztą jest taki fragment tego jeszcze nieopublikowanego utworu, gdzie on śpiewa, że Lady Liberty nie wygląda tak dobrze, gdy ma dziurę w sukni. A więc to tak tylko dając znać, że wcale nie chodzi o kolejne uderzenia w administrację prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast panowie trochę odmłodnieli, zerkając właśnie na ten teledysk. Jeśli państwo nie widzieliście jeszcze numeru In the Stars, to polecam bardzo serdecznie, bo można sprawdzić, jak można wykorzystać technologię deepfake w teledysku, by nieco się odmłodzić. To panowie i In the Stars.

To ten sam pan Eddie Vedder, po którego nowego singla sięgaliśmy w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego piątkowego spotkania w Radarze. To Pearl Jam, to Jeremy w Estrock. No a przed nami kolejna dzisiejsza premiera. Mam wrażenie, że będziemy kończyć tak naprawdę pewien muzyczny rozdział Krzysztofa Zalewskiego o nazwie Z głowy, przy okazji jego nagrodzonego 3 fryderykami albumu, bo dzisiaj doczekaliśmy się premiery jego nowego singla Tak Tak. Zresztą, jak mówi Krzysztof, to letni, niepoważny numer, którego protagonista budzi się na kacu i doznaje olśnienia. Okazuje się, że kluczowym do spełnienia marzeniem i sposobem na zamanifestowanie wymarzonej rzeczywistości jest brak ciśnienia i ogólny relaks. I jak mówi Krzysztof Zalewski, zgodnie ze staropolskim przysłowiem, mniej wywalone, a będzie spełnione. No to spełniamy. To jego Tak Tak, no i dzisiejsza premiera nowego singla od Krzysztofa Zalewskiego.

0: Kompozycją idzie lepsze. No nie wiem, czy Maciej Balcar po tym tytule był ukontentowany.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
1: Łukasz Bąk.
3: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano.
2: Tak.
3: No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki. Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem! Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burgera, faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantycznym burgerem. Startujemy w piątek od 12, w sobotę od 10. Wstęp wolny.
8: Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega. Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl. A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App.

0: Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Reklama.

0: It's a ritual.
1: To nowe dźwięki od genialnych trzech meksykańskich sióstr, które swoją drogą już 30 czerwca pojawią się w warszawskim klubie Progresja. Ale my nie o tym. My o tym chyba jak należy, tak sobie myślę, dzisiaj postępować, jeśli chodzi o relacje, jeśli chodzi o postępowanie z kimkolwiek. Ponieważ wiemy o tym, że jest potężny kwas, mówiąc kolokwialnie, między Stewartem Coplandem a panem Stingiem. Panowie w końcu razem byli w zespole The Police. Pan Stewart Copland domaga się $2 milionów za jakieś niewypłacone tantiemy. I wydawało się, że jak jeden kolega od drugiego żąda $2 milionów, no to jednak między nimi no jest raczej zła krew. Ale nie w tym przypadku, drodzy państwo. Zresztą pan Stewart powiedział dzisiaj, że świetnie się dogadują, dopóki nie próbują razem tworzyć muzyki. I to jest właśnie ten najważniejszy element, który dotyczy tak naprawdę tej ponadczasowej znajomości. Copland mówi, że on i Sting pozostają w regularnym kontakcie, rozmawiając o dzieciach, memach na Instagramie, bzdurach, a nie o sporach prawnych. Bo tym zajmują się ich prawnicy. Natomiast oni nie mają żadnego jakiegoś problemu, żeby ze sobą porozmawiać. Może dlatego, że $2 miliony, czy w tą, dla żadnego z nich nie robi żadnej różnicy. To są Lonely i The Police w SC Rock.

0: Mam nadzieję, że kiedyś ktoś odważy się zrobić film o tym gościu. To Scott Stapp, Westerok, to człowiek, który właściwie mógłby zagrać siebie. W końcu niecałe 2 lata temu zagrał Franka Sinatrę w filmie o prezydencie Reaganie. Mówimy o filmie biograficznym, ale historia tego gościa jest naprawdę niesamowita. Od grożenia zabiciem prezydenta przez cudem uniknięcie wypadku, a może inaczej przeżycie tego wypadku, w końcu na tym, że sprzedał miliony płyt. Historia pana Scotta Stappa moim zdaniem powinna kiedyś być uwieczniona na wielkim ekranie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Do restauracji, do kawiarni, to jednak dobrze być ubranym.
3: Na śniadanie zszedł pan Norwi w klapeczkach rozpiętej hawajskiej koszuli.
4: W sytuacji Norwiego mnie to trochę nie dziwi, no bo jaki jest Norwi? No. Aha, gorący.
5: Materazzi, to był fajny gość, wszystkie laski na materac wziął.
2: Nawet nie wiecie, jaka to jest ciężka praca, że człowiek musi w ogóle przeglądać te dziwne tytuły. Schadzka w toalecie, zgon przed klubem i słownictwo w rynsztoku. Polska szorto rozrywka, o którą nikt nie prosił.
4: Ale zobacz, jaka to musi być ciężka praca. Schadzka w toalecie, zgon przed klubem.
2: No weź, masakra.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka?

0: taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
5: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą. Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki. Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem! Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burgera, faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantycznym burgerem. Startujemy w piątek od 12, w sobotę od 10. Wstęp wolny.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Reklama.
10: Escaro Radar.
11: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, czy wielki zespół może wrócić do grania. Zahaczymy także o pewne ważne dźwięki od zespołu Placebo. Ale zanim to wszystko, to dzwonimy do Blondie. Michał Prokopowicz, kłaniam się, to ten dzwoniący i zapraszający do 21:00.

proszę mi wybaczyć ten brak logiki przy okazji ostatniej godziny naszego piątkowego spotkania w Radarze. No bo najpierw zadzwoniliśmy, a teraz pytamy o numer. Ja rozumiem, że to bez sensu, ale... Ale może ten numer był już wpisany? Zapomnijmy, drodzy Państwo, o tym i przypomnijmy sobie to, co działo się na festiwalu Zorza. Bo mam takie wrażenie, że wtedy, kiedy Artur Rojek pojawił się na tym festiwalu, ja byłem przekonany, że to nie jest ani pierwsza, ani ostatnia kolaboracja Artura Rojka z Dawidem Posiadło. No i bardzo się nie pomyliłem, dlatego że 2 tygodnie temu dostaliśmy 2 nowe kompozycje od Artura Rojka. Z jednej strony Yeti, czyli kompozycja z Dawidem Posiadło, a druga w objęciach już solowo przedstawiająca tego gościa zmysłowic.

0: Uważajcie, jeśli wybieracie się w ten weekend na jakiekolwiek wesele, to wiecie, jak może się skończyć. Nagraniem nowej płyty. Jak to było w przypadku tego numeru. No i w ogóle powrotu formacji Good Charlotte, panowie wylądowali na przyjęciu weselnym swego przyjaciela we Francji. No i stwierdzili, że tak się lubią, że pora wrócić do grania. Jak dobrze.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

To nowe dźwięki od wielkiego Jacka White'a. To Dollar Bill, Westerrock, a przed nami nie mniej wielki zespół, czyli zespół Mr. Big. Zespół, którego liderem jest Eric Martin.

który dzisiaj przemówił w wywiadzie dla pewnego brazylijskiego dziennikarza, właściwie nawiązał do tego, co działo się w ubiegłym roku, kiedy panowie zagrali ostatni koncert trasy The Big Final. Wiemy o tym, że tak naprawdę tylko pan Eric Martin był zwolennikiem wielkiego powrotu zespołu Mr. Big, dlatego że management przez ostatnie miesiące powtarzał, że Paul Gilbert, czyli gitarzysta tego zespołu, chce skupić się na rodzinie i solowej karierze i właściwie tylko Eric chce wrócić i chce to nadal. Zresztą powiedział, że jest otwarty na kolejne występy w Mr. Big, jak powiedział, nigdy nie mówię nie. No ale koledzy już to powiedzieli. Pytanie, czy powróci ten zespół w nieco odmienionym składzie. Pożyjemy, zobaczymy.

0: tymi pięknymi amerykańskimi dźwiękami kończymy nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie w Radarze. Ale to nie koniec tak naprawdę muzyki zza wielkiej wody, dlatego że Łukasz już za kilka chwil będzie się właśnie skupiał na tej muzycznej destynacji. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro popołudniową porą. No i przede wszystkim to przyjemnego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preacher,

0: Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama. Droga 66 w SC Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

napisany w połowie roku 1972. Od października 72 do lutego 1974 ten numer pełnił funkcję zamykacza koncertów Bruce'a Springsteena. Oficjalnie nie pojawił się na żadnej płycie przed rokiem 1998, kiedy to Bruce Springsteen postanowił wydać czteropłytowy box zatytułowany Tracks, na którym znalazły się numery w wersjach alternatywnych, numery, które nigdy wcześniej nie pojawiły się na oficjalnych wydawnictwach i numery demo.

Thundercrack, którym rozpoczęliśmy dzisiejszą drogę 66, to numer, który wcześniej nie pojawił się na żadnym albumie studyjnym, choć znany był fanom właśnie z koncertów. Tym numerem rozpoczęliśmy dzisiejszy odcinek Drogi 66. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam. To zostańmy jeszcze na chwilkę przy tym czteropłytowym boksie Tracks Bruce'a Springsteena, bo jest na tym boksie bardzo fajna perełka. Perełka, która została zarejestrowana podczas nagrywania płyty Nebraska. Perełka, która później stała się utworem tytułowym płyty, która po Nebrasce nastąpiła. Born in the USA. My dziś jednak posłuchamy tego kawałka nie w tej wersji finalnej, studyjnej, ale właśnie w wersji demo z sesji nagraniowej do płyty Nebraska. Bruce Springsteen raz jeszcze w drodze 66.

solowej karierze? Jest w trasie promującej jego poprzedni album The Hill. Ta trasa jeszcze przez resztę 2026 roku będzie się przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej przetaczać. No ale mam nadzieję, że potem wyruszy w kolejną trasę i może tym razem dotrze gdzieś do Europy. Bo to nowe wydawnictwo, które nadchodzi, jak zresztą 5 poprzednich solowych płyt Rona Lewisa, mnie osobiście bardzo się podoba i chciałbym usłyszeć je na żywo. To zagrajmy sobie jeszcze tytułowy kawałek z tej płyty. Give My Country Back i Aaron Lewis.

29 maja tego roku, dokładnie miesiąc po swoich 93 urodzinach, Willie Nelson wydał swój 79 studyjny solowy album. Album zatytułowany Dream Chaser. Wonder What I'm Gonna Do to jest numer, którego z tego albumu właśnie przed chwilką posłuchaliśmy w drodze 66, a kolejny kawałek, który dla Państwa z tej płyty wybrałem, jest kawałkiem dość wyjątkowym, bo po raz pierwszy od 1993 roku, od 40 studyjnego albumu Williego Nelsona zatytułowanego Across the Borderline, Willie połączył siły z niejakim Bobem Dylanem. W wyniku ich współpracy powstał numer zatytułowany I Can't Read Your Mind. I właśnie tego kawałka posłuchamy teraz w drodze 66, a później będzie troszeczkę mocniej.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: No i pani nam podniosła dzisiaj ciśnienie w związku z tym, że jedzie już na urlop, a my jeszcze musimy czekać.
2: Ale wiesz co, pani powiedziała nam, że jedzie na urlop faktycznie, ale chyba chciała się wytłumaczyć, tak mi się wydaje.
3: A wkurzy was jeszcze bardziej? To będzie 3-tygodniowy urlop, haha.
4: Idź się wyspowiadaj z tego pomysłu.
2: Coś, co mnie absolutnie zdenerwowało.
1: Co ty mówisz?
3: Cześć, chciałam tylko powiedzieć, że za 2 tygodnie zaczynam urlop.
5: Chętnie byśmy pogadali, ale nie z tobą.
1: Też kiedyś zaczniemy urlop.
2: Kiedyś, no.
1: Kiedy? Tak. Ja na przykład we wrześniu.
2: A, nie we wrześniu.
1: Tak. No,
2: to ja też za 2 tygodnie.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama. Droga 66 w S-Rock.

Druga część dzisiejszej Drogi 66, zgodnie z obietnicą, będzie zdecydowanie bardziej gitarowa. Na pierwszy ogień poszedł powstały w 1999 roku w Knoxville w stanie Tennessee zespół Ten Years. Wysłuchaliśmy kawałka The Trench, który pochodzi z ostatniej epki zespołu z 2024 roku, która pojawiła się pod tytułem Inner Darkness. Z tego co wiem, zespół na 2026 rok zaplanował wydanie pełnego albumu, którego zresztą ja już nie mogę się doczekać. Zespół Ten Years pojawia się w dzisiejszej Drodze 66 nie bez powodu.

wcześniej grupa Ten Years i Gravity, a przed chwileczką grupa Blackstone Cherry w numerze Who Are You Today? Kolejność i powód nieprzypadkowy, bo w takiej samej kolejności, czyli najpierw Ten Years, a potem Blackstone Cherry, te dwa zespoły pojawią się na scenie warszawskiej progresji już 13 września tego roku. Zespół Blackstone Cherry jest, szanownym Państwu, doskonale znany. A tym, którym nie jest, polecam na przykład odgrzebanie ich występu z Poland Rocku. Pełna godzina naprawdę niczym nieskrępowanej energii. Koncert Blackstone Cherry w Polsce jest częścią światowej trasy koncertowej The Celebrate Tour, która promuje 8 studyjny album zespołu zatytułowany Screaming at the Sky. Co ciekawe, ten materiał został nagrany w zabytkowym Plaza Theater i stanowi dla zespołu formę oczyszczenia po trudnych latach i prezentuje ich w tak naprawdę szczytowej formie. Screaming at the Sky łączy w sobie potężne rockowe riffy z chwytliwymi melodiami i poruszającymi tekstami. Przed zespołem Blackstone Cherry, przypominam, w warszawskiej progresji 13 września wystąpi grupa Ten Years, ale główną gwiazdą wieczoru będzie właśnie Blackstone Cherry. No to w oczekiwaniu na ten koncert jeszcze jeden numer z płyty Screaming at the Sky, Blackstone Cherry i You Can Have It All.

To już co prawda świeżynka wydawnicza nie jest, bo płyta pojawiła się 27 marca tego roku, ale od czasu, kiedy się pojawiła, nie mogę przestać do niej wracać. Mówię tu o płycie Engines of Demolition grupy Black Label Society, której numeru otwierającego Name in Blood wysłuchaliśmy przed chwileczką w drodze 66. I Black Label Society będzie kończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zanim jednak skończymy, to chciałem tylko przypomnieć, że przez cały czas mogą Państwo do mnie pisać na droga66@skrock.pl, a gdybyście Państwo mieli ochotę wrócić do któregoś z odcinków drogi 66, to wszystkie znajdziecie Państwo na skrock.pl w zakładce podcasty. Na koniec dzisiejszego spotkania przygotowałem dla Państwa cudowną balladę z płyty Engines of Demolition, Black Label Society. Numer nosi tytuł Better Days and Wiser Times. I tym numerem dziękuję Państwu za dziś i zapraszam do spotkania ze mną w drodze 66 już za tydzień w piątek po 21. Łukasz Szydłowski, spokojnej nocy.

0: SC Rock. Najlepszy rock zza oceanu. Promocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: Każdą sobotę o 7:00.
1: SC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam was i zapraszam. Matka jest dla córki pierwszym wzorcem, wzorem kobiecości, a jej wpływ na dorosłe życie jest kluczowy w obszarach takich jak poczucie własnej wartości, jak relacje z partnerami w dorosłym życiu, czy podejście do macierzyństwa. Matka nieobecna, emocjonalnie i fizycznie, taka, która ma do córki wieczne pretensje, okazuje jej chłód, jest roszczeniowa, czy nadmiernie wymagająca, nadopiekuńcza, niestety wyrządza jej krzywdę, która tylko z pozoru jest niewidzialna. Relacja matki z córką, jej jakość ma kolosalny wpływ na dorosłe życie tej drugiej, na jej życiowe postawy i wybory. Temat wielowymiarowy, budzący ogromne emocje, który w takiej czy innej formie pojawiał się już w drogowskazach na przestrzeni ostatnich 8 lat, ale warto o nim rozmawiać w kolejnych odsłonach, też z innymi ekspertami, z innymi ekspertkami, bo jest szalenie ważny dla tysięcy kobiet w Polsce, tak uważam. I dziś go rozszerzymy. W roli ekspertki dziś ze mną i z wami jest Marta Suska. Marta jest psychologiem i psychoterapeutką, pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów, no i jest autorką książki nowej na rynku wydawniczym pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Ja też witam Ciebie i wszystkich słuchaczy. Dziękuję, że jesteście.
1: Jak wynika z Twojego doświadczenia gabinetowego, że tak to ujmę, jak często masz do czynienia ze skutkami zaburzonych relacji na linii matka-córka i z jakiego powodu zwykle matki takie relacje zaburzają, nierzadko czyniąc je wręcz toksycznymi, takie modne słowo ostatnio, prawda? Trauma pokoleniowa, czy idę za daleko?
2: Nie idziesz za daleko, ale do tego dojdziemy. Myślę sobie tutaj, że każdy ma jakiś kawałek z matką. Oczywiście ta matka nie musi być od razu toksyczna, może być po prostu nadopiekuńcza trochę, może być nieobecna trochę, bo różne przypadki bywają, prawda? Może mieć epizod depresji albo być zapracowana po prostu. I już to jest taki kawałek opuszczenia, prawda? Który dopiero w terapii wychodzi, prawda? Kiedy jest jakiś problem, przychodzi pacjent po prostu z jakimś problemem, na przykład relacyjnym, z partnerem lub z partnerką.
1: Ale to nie są rzadkie sytuacje. Pytałem też o te twoje doświadczenia gabinetowe, że tych pokiereszowanych córek jest sporo jednak w ten sposób. Okay. Mhm. Matka apodyktyczna, taka wiesz, nieznosząca sprzeciwu, nieczuła, kontrolująca. Jaką córkę wypuści w szeroki świat? Jaką dorosłą kobietą ona będzie, albo też nie będzie? W jakie relacje będzie na przykład wchodzić? Co będzie myślała o sobie samej?
2: I tutaj jest takie zróżnicowanie. Najczęściej to będzie córka podporządkowana, prawda? Czyli taka, która się ułoży, która będzie właśnie zależna też, no bo mama wszystko wie lepiej, prawda? To bardzo wpływa, szalenie wpływa na wartość takiej kobiety, ale też może być podobna do matki. Mhm. Czyli też w swoim życiu, w relacjach, w stosunku do swoich dzieci, bo to jest wzorzec, który nabyła, będzie taka sama jak mama.
1: Czyli taką kserokopią się stanie, tak, po prostu tak. Parentyfikacja w relacji matki z córką, Marto. Córka staje się niejako, no tak, opiekunką, tak, dla matki, powierniczką, trochę odgromnikiem, piorunochronem, też z takim określeniem się zatknąłem, szykując się do naszej dzisiejszej rozmowy. Różne określenia zresztą w życiu słyszałem w tym konkretnym kontekście. Chodzi na przykład o matkę uzależnioną od alkoholu, na przykład.

0: od leków, prawda? Jaką to krzywdę wyrządza córce? Jaką będzie kobietą, kiedy dorośnie? Z jakimi trudnościami będzie się mierzyć? To jest 105. Tak. strona twojej książki.
1: Tak. Najczęściej będzie bardzo obowiązkowa. Mhm. Czyli to jest najczęstszy model po prostu. Bo będzie brała odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za matkę. Czyli jest odwrócenie ról. Muszę się zaopiekować mamą, żeby być bezpieczna na przykład. Czyli, że muszę być dobra dla mamy, nie mogę sprawiać problemów. Czyli będę wypełniała wszystkie swoje obowiązki, żeby tylko mama była zadowolona i żeby nic jej się nie stało. I wysłucham też każdego cierpienia mojej mamy, no bo ma liczne swoje problemy. Będę takim powiernikiem. Bardzo często kobiety wchodzą w tą rolę, to znaczy kobiety jako dziewczynki wchodzimy w tą rolę, a później jako kobiety dalej to kontynuujemy.
0: Czyli wybieramy sobie partnerów takich trochę wymagających pomocy. Czyli to jest taka kobieta bohaterka trochę, tak? Pielęgniarka, opiekunka.
1: I znam kobiety, które naprawdę każdy związek przerabiają podobnie, prawda? Mhm. Czyli albo jest z chorobą psychiczną partner, albo jest uzależniony, albo jest niezaradny życiowo, niezarabiający, wiecznie bezrobotny. Mhm. No i taka kobieta po prostu ciągnie wszystko.
0: To jest niesamowite, że to koło cały czas się toczy i tak ciężko jest to przerwać.
1: Tak, mhm. I to jest właśnie to, co powiedziałeś na początku, wielopokoleniowe bardzo często. Mhm. Czyli jest na przykład pokolenie kobiet siłaczek i czasem mam taką możliwość i to jest niesamowite, że poznaję babcię na przykład, matkę i córkę. Dlatego, że przychodzi do mnie niepełnoletnia córka na przykład jeszcze z matką, prawda? A dowiaduje się też dużo o babci. I też udało mi się tak poznać właśnie taką rodzinę. To niesamowite, że to są te same schematy, na przykład opuszczenia. I że później ta sama mama, prawda, która już teraz jest babcią, opuszczała swoją córkę, a kolejne pokolenie opuszcza swoją córkę, prawda? No i ta córka nie może wytrzymać w relacji na przykład z partnerem bez ciągłości, prawda? Czyli, że ten partner idzie do pracy, albo idzie do szkoły, prawda? Ma jakieś zajęcia, a ona po prostu zaczyna mieć ataki paniki.
0: A czy ta kobieta, mając takiego, a nie innego partnera, po takich doświadczeniach z matką, ona tego nie widzi, że ona jest na przykład wykorzystywana?
1: Nie, właśnie, nie widać tego. No właśnie, to jest ta nieświadomość taka. Przebudzamy się naprawdę w różnych momentach swojego życia, że na przykład nagle zostajemy matkami i to macierzyństwo nas bardzo otwiera i bardzo też pokazuje, no właśnie, czego nie dostałyśmy w dzieciństwie. Że mamy też swoje deficyty i widzimy, że nie mamy z czego nalać, prawda? Że z takie z pustego w próżne nie naleje, prawda? Mhm. Jak czegoś nie dostałam, to nie mam po prostu skąd.
0: Matka wiecznie niezadowolona, taka, wiesz, krytykująca, marudząca, ta córka wiecznie jej się nie podoba, co robi, jak śpiewa, jak tańczy, jak siedzi i tak dalej, dla której córka właśnie jest niewystarczająca najczęściej. Jak to wpłynie na dorosłe życie właśnie córki, na też jej samoocenę na przykład?
1: Czyli to jest pokolenie wtedy też perfekcjonistek, wiecznie niezadowolonych z siebie, czyli ten sam dialog, który dostaje, no w zasadzie monolog od swojej matki, prawda? To później słyszę w swojej głowie, czyli jestem wiecznie niezadowolona z siebie. Mhm. Czyli cokolwiek nie zrobię, prawda? Teraz przyszło mi do głowy, napiszę książkę. No nie jestem aż taką perfekcjonistką, ale tak. Cokolwiek nie zrobię. Dostanę Nobla. Nie wiem, urodzę dziecko. Osiągnę jakiś sukces zawodowy, prawda? Jestem tym kierownikiem, czy awansuję. To właśnie to jest wiecznie niewystarczające. Czyli już gonię w swojej głowie, że powinnam więcej. Powinnam
0: być jeszcze lepsza, jeszcze wyższa, silniejsza, bogatsza. Cały czas.
1: Tak, cały czas po prostu jest do przodu. I nawet jeżeli coś osiągnę, jakiś etap w życiu, to już patrzę na kolejny etap.
0: Mhm. Straszne. Matka też może być nadopiekuńcza, taka, wiesz, wyręcza córkę zawsze i we wszystkim, robiąca wszystko za nią. Skąd się bierze taka postawa matki też? Jakie są i potem konsekwencje dla dorosłego życia córki?
1: No to jest troszeczkę model inny, bo to jest matka, która potrzebuje być potrzebna. Czyli musi ciągle robić coś, prawda? No bo jak to dziecko będzie samo robiło, będzie samodzielne, to ona po co będzie, prawda? Czyli to też jest taki zaburzony obraz siebie, że muszę wykonać jakąś pracę, prawda? Muszę zrobić lekcję za dziecko, prawda? Muszę pomóc pokolorować coś. I to jest od najmłodszych lat. Wiązanie bucików, prawda? Bo jest, no, szybciej będzie niby, prawda? Ale to jest takie wyręczanie, pilnowanie później już tego dorosłego dziecka. Prawda? Czy na pewno odpowiednio się ubrałaś, prawda? Bardzo często, aż to jest denerwujące dla dorosłych kobiet, że mama pyta się nagle, czy wzięłaś do pracy jakieś kanapki, prawda? A kobieta ma 40-50 lat.
0: Mhm. Bywają też matki, które wychowują swoje córki, Marto, na tak zwane grzeczne dziewczynki. Grzeczna dziewczynka za młodu, jakie potem

0: może mieć problemy, kiedy dorośnie. Też będzie się wiązała na przykład z nieodpowiednimi mężczyznami, mając na myśli związki heteroseksualne?
1: Na pewno będzie miała trudność z postawieniem granic.
0: Okay.
1: Czyli będzie miała trudność...
0: Jest ryzyko, że zostanie wykorzystana, powiedzmy, tak?
1: Tak. Okay. Czyli że musi być miła zawsze, grzeczna, zgadzać się ze wszystkim. Mhm. To jest też bardzo trudne, żeby nauczyć się, bo mówi się o asertywności, ale ta asertywność to jest naprawdę w głębi nas. To nie jest coś, co można wyuczyć na warsztatach, prawda? Mm-hmm. No bo to jest nawet na poziomie somatycznym, że więźnie nam w gardle głos, prawda? Mm-hmm. I że nie mogę się obronić.
0: Matka narcystyczna, piszesz o tym na 194 stronie swojej książki, Marto. Miałem kiedyś koleżankę, mogę się przyznać, która żyła w cieniu właśnie narcystycznej matki. I z tego, co pamiętam, to ona w dorosłym życiu, ta córka, zawsze trafiała na mężczyzn, którzy ją źle traktowali. Ale czy to jest konsekwencja właśnie wychowywania przez narcystyczną mamę?
1: Tak, bardzo często wybieramy taki model, taką osobowość w partnerze, która jest osobowością też naszego rodzica wiodącego, prawda? Mhm. Czyli wiodąca zazwyczaj jest matka. Mhm. Wobec tego, no, będziemy wybierali po prostu...
0: Narcystycznych partnerów,
1: tak,
0: na przykład,
1: okej. Okay. Tak. Mhm. Skupionych na sobie, czyli jego emocje będą ważniejsze, prawda? Jego,
0: potrzeby,
1: jego sprawy tak, będą tak. ważniejsze, potrzeby, prawda? Ty nie jesteś ważna, a jak ty jesteś, no, trochę ważna bardziej, no to jesteś egoistką na przykład. Mhm. Czyli bardzo często słyszy się i to jest powielane, prawda? Czyli matka też może mówić do swojej córki i zarzucać jej, że jest egoistyczna.
0: Kończąc pierwszą część naszego spotkania w studiu, mam jeszcze jedno do ciebie pytanie, zamykające pierwszą część. Jakiej matki potrzebuje dziewczynka, nastolatka, żeby w dorosłym życiu była, tak to może ujmę, stabilna emocjonalnie, szczęśliwa na tyle, ile okoliczności pozwalają, żeby nie musiała siebie samej naprawiać potem? Jakiej matki potrzebuje? Jakbyś mogła ją zdefiniować w kilku zdaniach, taką mamę?
1: Mądrze kochająca, obecna przede wszystkim, akceptująca. To są takie chyba główne wytyczne.
0: Mhm. Niektóre napięcia między matką a córką są zupełnie naturalne i pojawiają się w wielu rodzinach, tak czytam. Są jednak takie sytuacje, w których konflikt przestaje być zwykłą różnicą zdań i zaczyna bardzo poważnie wpływać na zdrowie psychiczne dziecka, w tym wypadku córki. Zaburzona relacja z matką, jej toksyczność, nieobecność emocjonalna zauważalnie rzutują na potem dorosłe życie córki, na to, jak odnajdzie się w pracy zawodowej, jak w związku, jakimi ludźmi będzie się otaczać i w jakich obszarach szukać szczęścia, które szczęściem wcale być nie musi. Obszerny i ważny dla wielu współczesnych Polek temat. Dziś o tym w drogowskazach na moje pytania odpowiada Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski, te rozmowy z Martą wracam już za chwilę. Zapraszamy.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam was ponownie. Relacja matki i córki bywa jedną z najbliższych i też zarazem najważniejszych w życiu. Jej jakość jest szalenie ważna także dla dorosłego życia córki. To właśnie od niej, od relacji z mamą, często zaczyna się budowanie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa i sposobu wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Kiedy jednak ta więź jest pełna napięcia, krytyki czy manipulacji, jej konsekwencje mogą towarzyszyć córce przez całe życie, no i mogą być niestety druzgocące. Terapeuci od lat powtarzają i podkreślają, że jakość relacji matka-córka ma wielki wpływ na zdrowie psychiczne i emocjonalne w zasadzie obu stron. Badania pokazują, że konflikty i niska jakość tej relacji mogą zwiększać na przykład ryzyko depresji czy nawet zachowań autodestrukcyjnych już u nastoletnich córek. Jest wiele sygnałów, które mogą wskazywać na toksyczną dynamikę relacji matki z córką. O tym dziś w Drogowskazach, w roli ekspertki dziś ze mną i z wami, niezmiennie, Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam ciebie, Marto, po raz drugi.
2: Witam ciebie i słuchaczy.
1: Jak wynika z twoich doświadczeń, też takich terapeutycznych, gabinetowych, Marto, o co najczęściej córki dorosłe mają żal do swoich mam? Co jest na szczycie tej piramidy pretensji? Czy może coś ciebie zaskoczyło jako specjalistkę w tym temacie?
2: Najczęściej jest ta nieobecność raczej. Nieobecność i krytyka. Czyli, że kiedy ta matka się pojawia w końcu, to jedyne, co ma do powiedzenia, to na przykład, czy jest pokój posprzątany. Albo czy uczyłaś się dzisiaj, prawda? Albo czy coś tam zrobiłaś.
1: Albo ma dobre rady, które niekoniecznie muszą być dobrymi radami.
2: Tak jest.
1: I ta nieobecność w sensie takim, że ona emocjonalnie jest odpięta od córki, tak? Po prostu.
2: Tak. I że nie widzi jej potrzeb po prostu. Nie widzi tego dziecka. Czyli widzi raczej tylko swoje zmęczenie na przykład, albo swoje problemy. Często jest też oczekiwanie od tych córek, że nie będą sprawiały problemu. Kiedy matka ma problem, na przykład jest w trakcie rozwodu, załóżmy, w trakcie zmiany pracy, albo jakichś innych problemów.
1: Są też matki, które chcą zatrzymać swoje córki tylko dla siebie, mieć je na wyłączność, izolować przed światem zewnętrznym, pod kloszem trzymać trochę, prawda? Jaka jest przyczyna takiego postępowania matek? Z czego wynika i do czego prowadzi też w kontekście właśnie dobrostanu psychicznego córki, potem już dorosłej?
2: Bardzo często to jest powód taki, że nie mają własnego życia. Po prostu zawieszają się na tym macierzyństwie na całe życie i ta córka ma być substytutem partnera. Bardzo często tak jest. Ale też ma być tym dzieckiem, prawda? Niezmiennym, dozgonnym dzieckiem, prawda? Czyli mamy często taki układ, że matka z córką mieszka do na przykład...
1: Córka staje się gniazdowniczką taką trochę,
2: 50-lecia na przykład swojego albo i więcej. Albo do momentu śmierci matki nawet. I to jest taki motyw nie tylko z córkami, ale też z synami. Niestety. Czyli, że to dziecko nie może się wyprowadzić, prawda? Ale zazwyczaj tam nie ma partnera. Czyli matka nie ma partnera, nie ma własnego życia, własnych zainteresowań, przyjaciół. Jest w takiej izolacji, można powiedzieć, i tworzy też taką rodzinę z tym dzieckiem, która jest wyizolowana.
1: Fokusuje się za mocno w sposób taki, patologiczny, nie wiem, czy mogę tak to nazwać, na swoim dziecku, na córce. To nie jest dobre, oczywiście, że tak. A w jaki sposób córka może rozpoznać, Marto, co w niej samej jest naprawdę jej, a co z matki? Kiedy dochodzi już do ściany, bo na przykład przeczuwa, że kurczę, nie udają mi się związki, w pracy się wypalam, prawda, nie wiem, nie jestem nieszczęśliwa, rozedrgana i tak dalej, błądzę w życiu. I dochodzi do tej ściany, o kurczę, to jest jednak, to może być tutaj z mamą ta relacja, wpływać na to, jaka jestem dziś, nie?
2: Tak sobie myślę, że to nieco jest we mnie z matki, ale co jest u mnie dysfunkcyjnego, prawda? Jaki schemat jest u mnie taki, który powoduje, że co i rusz wpadam w te same sidła, prawda? W ten sam układ. Czyli na przykład to może być podporządkowanie, albo to może być lęk przed opuszczeniem. Często jest tak, że kiedy doświadczamy jako dzieci szantażu emocjonalnego ze strony rodzica i że na przykład ta matka się obraża, załóżmy, to później niestety boimy się tego odrzucenia. A żeby nie zostać odrzuconą...
1: Ja się cieszę, że o tym mówisz.
2: Staramy się po prostu sprostać wymaganiom nawet tych niewypowiedzianych, czyli niewerbalnych. Aha. Bardzo często są to osoby, które czytają drugą osobę pomiędzy zdaniami, niewerbalnie.

0: Nie. Mhm. Czy ktoś już jest obrażony, czy może nie?
1: Lata temu miałem partnerkę, która miała matkę właśnie, która non-stop strzelała fochy, obrażała się. Pamiętam doskonale, ile moją partnerkę to kosztowało wtedy. Już dorosłą kobietę, ona takiego czegoś doświadczała też jako dziecko, jako nastolatka.
0: Tak. I to jest niewyobrażalne, ale taka cisza to może trwać nawet miesiąc.
1: Tak, tak.
0: I o ile jako dorosła osoba mogę sobie to wyobrazić, ty też pewnie możesz, że ktoś się obraża na miesiąc, to na przykład jak jesteśmy zdani tylko na tego rodzica, czyli tą matkę i mamy na przykład 10 lat, a matka się obrazi na miesiąc i tylko wypowiada zdania konieczne, prawda? Obiad, załóżmy. I tak przez miesiąc na przykład.
1: Przez miesiąc, tak.
0: No to jest dręczenie.
1: Bo córka zapomniała, miała prawo o imieninach na przykład, prawda? I potem mama pokazuje...
0: Nie, to wystarczy, że na przykład trzasnęła drzwiami.
1: Po zaburzonej relacji z matką jej córka może chcieć, powinna zbudować relację zdrową, relację samą ze sobą i zgodnie ze swoimi potrzebami. Co jest tutaj największą trudnością wyjścia z tego takiego chorego schematu, w którym się tkwiło?
0: Powtarzalność.
1: Tyle lat.
0: Dlatego, że mamy powtarzalność w schematach, prawda? Czyli, że jest jakiś automatyzm tego. I żeby wyjść z tego automatyzmu, potrzebujemy najpierw zauważyć ten automatyzm, a później jednak włożyć jakąś taką wewnętrzną siłę, determinację w to, żeby zmienić swoje zachowanie. Czyli to, na co mamy wpływ, to jakby zmiana zachowania i zmiana sposobu myślenia. Czyli na przykład, no właśnie, ten sposób myślenia, że on ode mnie odejdzie, albo ktoś ode mnie odejdzie, ktoś się na mnie obrazi. Czyli skupienie się na tym i to powoduje lęk i wtedy ta osoba po prostu działa według tego schematu, czyli zachowuje się w sposób podporządkowany. Więc potrzeba to po prostu rozbroić.
1: Kiedy, Marto, w jakim wieku i czy w ogóle córka jest w stanie, ma narzędzia do tego, żeby stawiać matce granice. A w jaki sposób powinna to robić, żeby też matka to zrozumiała i też mówiąc kolokwialnie właśnie nie strzeliła focha, o czym mówiliśmy przed chwilą.
0: Matka strzeli focha, tak czy siak. Bo pomyśli sobie chociażby zdrowa matka, jeżeli dziecko na przykład stawia granice w wieku nastu lat, prawda?
1: Tak,
0: jest nastolatkiem. No ma już swoje zdanie, prawda? No to matka po pierwsze będzie czuła złość, prawda? Że dziecko się nie chce podporządkować. Albo, że nie tak cię wychowałam. O, to jest bardzo częsty tekst. Nie tak cię wychowałam, prawda? I będzie, można powiedzieć, oporować, ale najbardziej naturalny wiek to jest właśnie kilkanaście lat, prawda? 16, 17. Wtedy mamy taką odwagę, można powiedzieć, i hormony dużo nam pomagają w tym, żeby się przeciwstawić różnym układom. A później, no to kiedy wyprowadzamy się z domu, czyli to jest ten czas na przykład pójścia na studia, czy wyprowadzenia się z partnerem, partnerką, prawda? Jakkolwiek, no po prostu odseparowanie się od tego rodzica też. No i kolejny etap, bycie znowu rodzicem, tak? Czyli jestem matką, bo tutaj piszę dla kobiet i piszę dla matek, więc jestem matką i to jest kolejny etap, gdzie mogę się odseparować, bo wtedy bronię swojego dziecka na przykład, że nie tak na przykład będę postępować, nie tak będę nosić, jak moja mama mówi, nie tak będę karmić, będę robić po swojemu. Czyli to jest taka autonomizacja.
1: A matka, która, Marta, po rozstaniu z ojcem stosuje tak zwaną alienację rodzicielską i świadomie ogranicza, utrudnia ojcu kontakty z córką. Jak to może wpłynąć na emocje dziewczynki, później już też kobiety tak dorosłej po zerwaniu więzi z ojcem z winy matki? W ogóle przy okazji potępiam w ogóle samo zjawisko alienacji rodzicielskiej, bo to stosują i matki, i ojcowie, tak?
0: Tak, niestety to jest. Tam się włącza taki tryb dziecięcy po prostu, że chce mieć to dziecko dla siebie, czuje się zraniona, prawda? I wobec tego to nie dam ci tego dziecka. To jest takie karanie, można powiedzieć, tego partnera.
1: Destrukcyjne głęboko.
0: Tak, bardzo, bardzo, bo tam nie ma w ogóle potrzeb dziecka wziętych pod uwagę.
1: Zgadza się, tak jest. To jest taki plaster na swoje własne rany, a dziecko jest traktowane nie podmiotowo, tylko przedmiotowo. Do rozgrywki. Taki przedmiot do rozgrywki trochę. Tak jest.
0: No i często się okazuje tak, że jak już ten kurz bitewny opadnie, to dziecko zostaje bez rodziców, no bo nagle ani jedno, ani drugie nie jest zainteresowane po prostu aż tak mocno, jak wtedy, kiedy się bili o to dziecko. Nie?
1: Strona 93 twojej nowej książki, Marto. Matka wystarczająca. Jaka to matka? Szczegóły są w książce, ale poproszę może o kilka słów ciebie w tej chwili. Matka wystarczająca.
0: To taka, która po prostu będzie. To jest matka wystarczająca. Bo czasami wydaje nam się, że na przykład kobiety często mnie pytają, ile z tym dzieckiem przebywanie to jest okej, prawda? Jak tylko ono się pojawia na świecie, no to, że muszą być przez cały czas, załóżmy. Albo później, jak już, nie wiem, dziecko jest w szkole, prawda? No to

0: oprócz odrabiania lekcji, no to muszę z nim spędzić czas, prawda? To jeszcze trzeba ugotować, uprać i posprzątać. Łączenie różnych obowiązków jest bardzo trudne. Ta matka ma być po prostu, kiedy dziecko potrzebuje.
1: Prawda? Uważna, uważna, ale nie osaczająca, ale prawda? Nie uwieszająca się na dziecku.
0: Że coś powinno się zrobić, prawda? Czyli powinnam wykonać ileś tam ćwiczeń z dzieckiem, prawda? Porobić coś, takie narzucanie. Bardzo często perfekcjonizm niestety tutaj idzie w parze, że mamy oczekiwania od siebie bardzo duże, że z tym dzieckiem nie wiadomo, co zrobimy. Chociażby, nie wiem, takie, no, że nauczę swoje dziecko po angielsku mówić w wieku, nie wiem, 2 lat, prawda? Że już będę pokazywać mu słówka i to będzie taka zabawa edukacyjna. Mm-hmm.
1: I na koniec drugiej części naszej rozmowy, Marto, w drogowskazach jeszcze przemoc matki wobec córki. Ona nie zawsze musi i też nie zawsze ma takie, tak sobie to wyobrażam, oczywiste oblicza.

0: szczęśliwa jako dorosła kobieta.
1: Może być, ale potrzebuje dużo czasu, też pewnie okresu takiego odseparowania się od tej matki, przetrawienia tego. Nie zawsze jest tak, że możemy wybaczyć to, co nas spotkało w dzieciństwie. Czyli nie zawsze wrócimy do tego rodzica. Prawda? Mhm. Wiadomo, warunkiem koniecznym, kiedy doświadcza się przemocy, to jest zabranie tego dziecka po prostu z miejsca, w którym jest ta przemoc. I tak samo już w życiu dorosłym, prawda, kiedy nadal ta przemoc w jakiś sposób emocjonalny czy fizyczny dalej następuje, to jest zabranie siebie po prostu z takiego środowiska. Mhm. Czyli musi być ta izolacja, prawda? No a później to jest przerobienie tego, zaopiekowanie się tym.
0: Ja przypuszczam, że wiele córek, które miały bardzo trudne relacje ze swoimi mamami jako dzieci, jako nastolatki, bardzo by chciało im wybaczyć, ale albo nie mają narzędzi, albo po prostu zwyczajnie nie potrafią. I czy trzeba w tym momencie potępiać takie dorosłe kobiety, które no nie są w stanie autentycznie od tak zwanego serca wybaczyć swojej matce? Tak. Ja też to rozumiem.
1: I ja to rozumiem i tak myślę sobie, że to nie jest warunek konieczny, żeby wybaczyć. Tylko żeby zbudować w sobie taką część matczyną, która się sobą zajmie. Czyli tu mówimy o czymś zupełnie innym. To jest takie wybaczenie samej sobie, że nie mogę wybaczyć i że nie zajmę się tą matką. No, często jest tak, że w takim okresie już starczym ta matka potrzebuje, żeby się nią zająć. No ale po takim doświadczeniu z dzieciństwa, gdzie była przemoc i to nawet fizyczna, to jest bardzo trudno zająć się taką matką.
0: Wyobrażam to sobie, tak jest. Mhm.
1: I żeby wybaczyć to sobie, że na przykład ktoś inny, czy DPS, czy jakieś opiekunki będą się zajmowały, a że ja miałabym się zająć sobą, czyli to jest praca nad sobą.
0: Jednym z najczęstszych sygnałów zaburzonej, ktoś może powie, toksycznej relacji matki z córką jest nieustanna, na przykład krytyka. Matka nieustannie córkę krytykuje i ocenia, ma wieczne wymagania. W zdrowej relacji matka może oczywiście zwracać uwagę na błędy córki, ale robi to w sposób wspierający, a nie wiecznie upokarzający czy roszczeniowy, tak czytam. W relacji toksycznej komentarze są częste, ostre, dotyczą niemal wszystkiego, wyglądu, wyborów życiowych, zachowania przy stole, na placu zabaw, w szkole, czy też charakteru. Córka właściwie nieustannie słyszy od matki, że zawsze robi coś źle. Ma to potem potężny wpływ na jej dorosłe życie. I o tym między innymi dziś drogowskazek z moimi pytaniami mierzy się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni. Już niebawem zapraszamy.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Reklama. SKRO.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Nastolatka i dorosła już córka potrzebują coraz więcej autonomii, własnych decyzji, własnych poglądów i też własnych planów. W relacji toksycznej matka często nie potrafi zaakceptować tej zmiany. Próbuje kontrolować wybory córki, ingeruje też w jej relacje, także te intymne, karierę czy w ogóle życie prywatne. Wchodzi w nie butami, mówiąc metaforycznie. Jak wyczytałem, badania dotyczące osobowości narcystycznych u matek bardzo jasno pokazują, że córki takich kobiet częściej mają trudności z równowagą emocjonalną i z poczuciem stabilności psychicznej w dorosłym życiu. To dlatego, że ich potrzeba autonomii bywa postrzegana przez matkę jako zagrożenie dla relacji. Poważne konsekwencje rodzi też rywalizacja. Matka, która z córką na przykład nieustannie rywalizuje. Dziś z zaproszoną do studia ekspertką rozmawiam o konsekwencjach zaburzonych właśnie relacji matki z córką, a w studiu niezmiennie Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, po raz trzeci i ostatni.
2: Witam.
1: Wybaczenie. Córka, która w swoim dorosłym życiu nie może wybaczyć swojej matce doznanych krzywd. Czy jeśli tego nie zrobi, to nigdy nie odzyska takiej jakby stabilności i spokoju. Nigdy nie utuli i też nie zaopiekuje tego swojego wewnętrznego dziecka w dorosłym życiu. Co w ogóle warunkuje wybaczenie w tym wypadku? Matka, nie wiem, musi zrozumieć swoje błędy, zadośćuczynić córce. A przede wszystkim musi jeszcze żyć, żeby była ta realna szansa na jakieś pojednanie, wybaczenie, nie?
2: Często widzimy wybaczenie jako jedyna możliwość jakby domknięcia tej relacji, prawda, żeby jakoś się poukładało. No ale to mówimy o takim idealnym przypadku, kiedy matka rozumie, co zrobiła źle, prawda, przeprosi. Czasem to przeproszenie nie jest możliwe. Bardzo często nie jest możliwe, że ten rodzic nie zrozumie po prostu swoich błędów. Więc co zostawia po stronie córki? Nie wybaczenie matce, tylko raczej właśnie zaopiekowanie się sobą, swoją krzywdą, zaopiekowanie się swoimi potrzebami. To jest najważniejsze. I tutaj nie pracujemy wtedy, jak wybaczyć matce, prawda, kiedy ta matka nie rozumie i na przykład odwiedzam ją już jako dorosła córka po raz kolejny, prawda, i te same teksty słyszę, te same komunikaty. Więc tutaj nie mamy do czynienia z wybaczeniem, tylko raczej właśnie, że ja jestem ważna dla siebie, czyli promowanie tego, że moje potrzeby są ważne. To, co ja potrzebuję. Jeżeli potrzebuję mniej się spotykać z tą mamą, no to do niej nie jadę po prostu.
1: Czy córka dla matki i też matka dla córki mogą być przyjaciółkami? Kiedy oczywiście córka będzie już dorosła, tak? Czy przyjaźń, taka naprawdę przyjaźń, taka modelowa, książkowa, na linii matka-córka jest iluzją, jest po prostu niemożliwa? Na jakich filarach powinna opierać się taka zdrowa relacja w tym wypadku? Szczerość to filar pierwszy?
2: Szczerość, szacunek, prawda? Takie zrozumienie, dialog, prawda? Czyli, że ja, to co ja myślę, to niekoniecznie musi myśleć moja córka, moje dziecko, prawda? Tylko ono może mieć inne zdanie.
1: Ale przyjaźń uważa, że jest możliwa na linii matka-córka?
2: Oczywiście, że jest możliwa.
1: Jest, okej.
2: Okay. Ale to nie będzie taka sama przyjaciółka.
1: No pewnie.
2: Jak przyjaciółka równolatka, prawda, która podobne ma problemy, prawda, z partnerem, czy z dziećmi, czy to samo pokolenie, to jest zupełnie co innego. Ta przyjaźń z matką jest trochę inna. No nie będę rozmawiała ze swoją matką na temat moich problemów małżeńskich, prawda, ani moja mama nie będzie rozmawiała na temat problemów z moim ojcem, załóżmy, no bo to już będzie jakby przekroczenie, prawda, czyli są tematy, na które no nie możemy rozmawiać.
1: Ciekawy rozdział 7 twojej książki, Marto. Matka żywi Wicielka, a zaburzenia odżywiania. Anoreksja córki w kontekście jej zaburzonych relacji z matką. Jaka tutaj występuje zależność?
2: To jest bardzo często w relacji matki, która jest wymagająca bardzo, kontrolująca. Czyli ta kontrola się przekłada wtedy u dziecka na to żywienie. Czyli dziecko też coś potrzebuje kontrolować. Często jest tak, że w okresie nastoletnim pojawiają się zaburzenia odżywiania, dlatego że jest jakaś niestabilność w domu, czyli jakiś stres, na przykład rodzice się rozstają, albo jest jakiś problem właśnie życiowy i to dziecko potrzebuje mieć stabilizację i bezpieczeństwo i wtedy jakby to jest iluzja kontrola wagi, prawda? To jest iluzja kontroli w ogóle nad czymkolwiek, ale do tego dochodzi właśnie wymagania i perfekcjonizm rodziców.
1: Wróćmy jeszcze, proponuję na chwilę do kwestii wybaczenia. W jaki sposób, Marto, powinien wyglądać taki proces pojednawczy córki z matką? Kto go powinien zainicjować? Co jest też warunkiem tutaj sukcesu na przykład? Córka, która doznała krzywd ze strony mamy swojej, no zapragnęła się z nią pojednać. Jak mogłoby to wyglądać krok po kroku, żeby zakończyło się, no powiedzmy, jakimś porozumieniem, tak? Mm-hmm. Pojednaniem.
2: Znowu dążysz do jakiegoś idealnego końca, prawda? Do jakiegoś happy endu.
1: Z uporem maniaka, tak.
2: Tak, ja myślę sobie, że tak, jest to możliwe, ale wymaga dobrego słuchania z dwóch stron, prawda? Mm-hmm. Czyli wysłuchania, zrozumienia. Bo wiadomo, że dzieje się nam krzywda jakaś jako dzieciom, prawda? Ale potrzebujemy widzieć jakby całokształt. Załóżmy, że ten rodzic nie mógł inaczej. Nie mógł inaczej, bo nie miał skąd czerpać, prawda? Czyli też był w jakiś sposób wychowany. Też był wychowany na przykład przemocowo. Albo była jakaś choroba psychiczna, albo depresja, prawda? I że tutaj no, nie mogło być inaczej, prawda? Czyli takie zrozumienie tego. Ale też właśnie na czym polega to pojednanie, że ta matka wysłucha i na przykład przeprosi. Czyli uzna to, że coś zrobiła źle. Czyli musiałaby trochę tak dojść do takiego wniosku, że coś poszło nie tak w tym wychowaniu. Mm-hmm.
1: No dobrze, a co takiego daje takiej dorosłej już kobiecie, córce swojej matki, matki, która ją krzywdziła w taki czy inny sposób, że ona do końca życia, ta córka, będzie tą matkę za wszystko winić, za swoje wszystkie niepowodzenie, wszystko będzie zrzucać, czyli na zasadzie wszystkiemu winni są twoi starzy, prawda?
2: Tak,
1: a ten
2: tak.
1: temat też kiedyś rozmawiałem w drogowskazach, też bardzo ciekawy temat. Rozumiesz, co mi chodzi, tak? Że cały czas ta matka będzie obwiniana o wszystkie, o całe zło tego świata.
2: No i tutaj właśnie no, możemy się kręcić w kółko,
1: no
2: tak, do końca świata,
1: tak.
2: Ale to, co robimy w terapii na przykład, to tak zwany reparenting, czyli ja teraz jestem rodzicem dla siebie, prawda? Czyli ja trochę odrabiam lekcje za swoich rodziców, za swoją matkę. I teraz ja się będę opiekować sobą, czyli ja będę robić rzeczy dla siebie. Czy jak doszło do deprywacji emocjonalnej, czyli takiego zaniedbania emocjonalnego, to ja będę uważna na siebie. Będę się sobą opiekować w momentach szczególnie stresujących. Czyli będę dbała o takie podstawowe potrzeby fizjologiczne, chociażby jak jedzenie, spanie, prawda, wypoczynek. Ale też będę dbała o kontakt z ludźmi. Będę dbała o to, żeby właśnie komuś się wypłakać, żeby wypowiedzieć to, prawda. Coś, czego może nie miałam jako dziecko, prawda. Czyli tu potrzebuję odrobić za swoją matkę.
1: Marto, matka nadgorliwa, taka, która chce być idealna, lepsza od innych matek dla swojej córki. Jaką córkę wypuści w świat i skąd się bierze też taka postawa u takiej matki? Nie wiem, za dużo Instagrama na przykład, że spytam trochę ironicznie?
2: No ja się wychowałam w dobie poradników, więc i też gazetek różnych dla mam, prawda? I jak to czytałam, to myślałam, Boże drogi, jeszcze tego nie zrobiłam, jeszcze tamtego nie zrobiłam. Czyli tak, za dużo informacji powoduje to,

0: że po prostu chcemy dorównać. No ale znowu, tutaj jest winny perfekcjonizm, czyli że ja muszę dorównać do jakichś wymagań zewnętrznych i pamiętajmy, że mam jeszcze wewnętrzne wymagania, czyli zewnętrzne i wewnętrzne, jak gdzieś usłyszę, że coś jeszcze powinnam zrobić, no to idę za tym. Czyli tutaj znowu takie osadzenie się w sobie. Wiem, czego chcę, czego potrzebuje moje dziecko. Zatrzymuję się przy tym i nie staram się być bardziej. Jest takie zatrzymanie.
1: Czyli takie błędne koło, trochę taka matka, która chce być za wszelką cenę lepszą wersją samej siebie, tak? Choć nie ma na przykład na to czasu, narzędzi i tak dalej, tak? I ta córka, która tam gdzieś cały czas jest obok i widzi tą matkę, która po prostu cały czas biegnie, nie patrząc się na to, co robi córka tak naprawdę.
0: No tak, to jest takie odklejenie.
1: Takie odklejenie, tak. A matka, która córkę często Marto wpędza w poczucie winy, jaką krzywdę jej wyrządza na przyszłość. Może podaj, może jakiś konkretny przykład takiego zachowania.
0: Poczucie winy chyba jest najgorszą emocją, bo często nie wiemy, co mamy z tym zrobić, prawda? Ono może dręczyć po prostu w tak zwanej pętli. Często są takie komunikaty na przykład rodzica, które mówi o jakiejś przykrości takiej, czyli, że przez ciebie, nie wiem, mama będzie płakać. To już mówimy tutaj o takim komunikacie do małego dziecka, prawda? Albo mami jest smutno, bo tak robisz. Już nie mówię o takich, wpędzicie mnie wszyscy do grobowej deski, załóżmy, albo, nie wiem, pojechać jeszcze bardziej, że przez was to po prostu już serce mi nie wyrabia, prawda? Czyli to jest takie straszenie. Ale wystarczy westchnięcie, naprawdę. Czyli, że matka wzdycha w obecności dziecka i to dziecko nie wie, czy coś teraz powiedziało, czy coś nie powiedziało, czy zrobiło coś, że mamie jest ciężko. I to jest już właśnie to poczucie winy, prawda, że dziecko myśli o sobie, jestem zła, bo sprawiam przykrość swojej mamie. I to jest bardzo silny komunikat, niestety w terapii, jestem złą osobą, dlatego że skrzywdziłam swoją mamę, prawda, że ona płakała na przykład przeze mnie, albo musiała być zdenerwowana, prawda, wyszła z siebie.
1: Córka też może dorastać pod opieką matki chorej psychicznie. To chyba szczególnie trudna sytuacja, tak to sobie wyobrażam. Wiesz, matka z depresją, ze stanami lękowymi, ze schizofrenią, z PTSD. Straszne, prawda? Córka takiej kobiety może wejść w dorosłe życie nieźle pokiereszowana. W jaki sposób pokiereszowana?
0: No też jest niezaopiekowanym dzieckiem, czyli że było skupienie na chorobie mamy.
1: Parentyfikacja też tu się pewnie kłania trochę,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak. Ale często to dziecko właśnie musi być takim promyczkiem też dla tego rodzica, czyli musi się starać ze wszystkich sił.
1: Chodzić na paluszkach, pocieszać i tak dalej, na przykład opiekować się, leki
0: ale
1: podawać.
0: Ale rozumieć to też, że mama jest, no po prostu nie jest w rzeczywistości, jest zajęta sobą. Często to dotyczy też chłodu takiego. Jeżeli matka jest w depresji, czy ma schizofrenię, to będzie chłodną matką.
1: A co mogłabyś na sam koniec powiedzieć wszystkim kobietom, Marto, które nie miały lub nie mają lekko ze swoimi matkami? Co mogłyby zrobić dla siebie, żeby poczuć się lepiej, żeby miały siłę do tego, żeby odpiąć się od takiej niezdrowej zależności, przykrych doświadczeń?
0: Pomyśleć o sobie jako o małej dziewczynce. Jestem małą dziewczynką, która potrzebuje teraz zaopiekowania. To nie jest infantylne, to nie jest głupie. To jest takie pogłaskanie siebie. Można znaleźć sobie taki punkt na ciele na przykład, który wspiera, prawda? Czyli, że ja trzymam siebie za rękę, teraz właśnie dotykam swojej ręki, prawda? I że głaskam siebie. I że jestem przy tobie, prawda? Czyli taka obecność, czyli ćwiczenie obecności, po prostu takiej prosta rzecz, że jestem przy tobie. Taki komunikat, nawet można sobie nagrać medytację, taką właśnie oddychaj. Jestem przy tobie, jestem blisko, nie opuszczę cię nigdy.
1: A kiedy i to nie pomoże, albo czujemy, że jest to niewystarczające, to wtedy no warto nie czekać i po prostu poprosić o pomoc fachową, prawda? Jeżeli
0: tak.
1: To jest...
0: Tak, bo to jest takie przerobienie też tych schematów, tak, kątem emocjonalnym też. Tam jest dużo emocji, które są zamrożone przez wiele lat. Więc myślę sobie, że to jest z pomocą czyjąś, prawda? Czyli w relacji terapeutycznej jest to jak najbardziej bezpieczne do zrobienia.
1: I musimy kończyć, choć doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że nie wyczerpaliśmy tego tematu. Mam nadzieję jednak, że udało się nam zadać najważniejsze pytania, jego dotyczące i też zadowalająco na nie odpowiedzieć. W roli ekspertki w studiu pojawiła się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Marto, bardzo Tobie dziękuję za poświęcony czas, za spotkanie w studiu.
0: Dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, tam ich szukajcie wedle potrzeby. Polecamy się Waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

Bywa, że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił

0: SK Rock Warszawa.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły poświęcony.

0: Warszawa.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posieczór.